0: Ka-ching!
1: Radio Złote Przeboje 884 FM.

0: tajskie prezentują nowy wymiar, dwa razy większej strefy sauny and wellness. Zostaw cały świat za sobą. Przejdź przez znany już świat równowagi i poznaj nowe sauny. Ogień, wodę, ziemię i powietrze w świecie żywiołów, który łączy się ze światem zmysłów. Odkryj tężnię solankową, japońskie ganbanyoku, masaże i zanurz się w świecie cudownego relaksu. Nowe miejsca, nowe doznania. Sprawdzisz wszystkie? Termy Maltańskie. Sauny and wellness.
1: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
2: Z cyklu Recepta na długowieczność nadajemy z greckiej wyspy Ikaria. Na tej właśnie wyspie ludzie żyją najdłużej w Europie. W czym tkwi sekret? W lekkiej śródziemnomorskiej kuchni. Aby przekonać się o jej zaletach, nie trzeba ruszać się z Poznania. Tawerna grecka Mykonos to wyborna kuchnia śródziemnomorska, która doskonale wpływa na samopoczucie i zdrowie. Zasmakuj zdrowego życia w tawernie greckiej Mykonos. Plac Wolności 14 za Empikiem.
3: W miejskiej dżungli promocje łączą się, przynajmniej w komunikacji miejskiej.
4: Jeśli jednocześnie skasujemy dwa bilety normalne 24-godzinne w piątek od godziny 20, to do północy w niedzielę mogą na nie wspólnie podróżować dwie osoby dorosłe wraz z trójką dzieci w wieku do 18 lat lub dowolną liczbą dzieci pod warunkiem posiadania kart rodziny dużej.
3: Sprawdź szczegóły miejskich podróży na stronie internetowej ZTM.
5: Złocisty piasek drży pod stopami bawiących się dzieci. Tego lata ruszaj do Term Maltańskich. Krainy wodnych atrakcji i śmiechu. Letnia laba się rozpoczyna. Zajrzyj do wnętrza prehistorycznego domu. Zobacz kamienny samochód i daj się porwać szalonej, dzikiej rzece. Letnia przygoda czeka na ciebie. Wejdź do świata, gdzie bije źródło pierwotnej zabawy. Labadabatej! Termy Maltańskie. Czeka na was najgorętsze lato od epoki lodowcowej.

0: Miejskie dżungli i promocje łączą się, przynajmniej w komunikacji miejskiej.
1: Jeśli jednocześnie skasujemy dwa bilety normalne 24-godzinne w piątek od godziny 20, to do północy w niedzielę mogą na nie wspólnie podróżować dwie osoby dorosłe wraz z trójką dzieci w wieku do 18 lat lub dowolną liczbą dzieci pod warunkiem posiadania kart rodziny dłużej.
0: Sprawdź szczegóły miejskich podróży na stronie internetowej ZTM.
2: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
3: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
4: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
5: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomiczny-na-przyrodniczym.pl.
7: Termy Maltańskie prezentują nowy wymiar. Dwa razy większej strefy sauny and wellness. Zostaw cały świat za sobą. Przejdź przez znany już świat równowagi i poznaj nowe sauny. Ogień, wodę, ziemię i powietrze w świecie żywiołów, który łączy się ze światem zmysłów. Odkryj tężnię solankową, japońskie ganbanyoku, masaże i zanurz się w świecie cudownego relaksu. Nowe miejsca, nowe doznania. Sprawdzisz wszystkie? Termy Maltańskie. Sauny and Wellness.

0: ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomicznynaprzyrodniczym.pl.
1: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
2: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
3: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
5: Złocisty piasek drży pod stopami bawiących się dzieci. Tego lata ruszaj do Term Maltańskich. Krainy wodnych atrakcji i śmiechu. Letnia laba się rozpoczyna. Zajrzyj do wnętrza prehistorycznego domu. Zobacz kamienny samochód i daj się porwać szalonej, dzikiej rzece. Letnia przygoda czeka na ciebie. Wejdź do świata, gdzie bije źródło pierwotnej zabawy. Labadabatej! Termy Maltańskie. Czeka na was najgorętsze lato od epoki lodowcowej.
6: Termy Maltańskie prezentują nowy wymiar, dwa razy większej strefy sauny and wellness. Zostaw cały świat za sobą. Przejdź przez znany już świat równowagi i poznaj nowe sauny. Ogień, wodę, ziemię i powietrze w świecie żywiołów, który łączy się ze światem zmysłów. Odkryj tężnię solankową, japońskie ganbanyoku, masaże i zanurz się w świecie cudownego relaksu. Nowe miejsca, nowe doznania. Sprawdzisz wszystkie? Termy Maltańskie. Sauny and wellness.
7: Radio Złote Przeboje 88.4 FM. Tydzień w Poznaniu.
8: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn.
7: Ważne dla mieszkańców Wielkopolski.
8: Nowy aparat do rezonansu magnetycznego, tomografy komputerowe, ultrasonograf, rozbudowa systemów informatycznych to tylko kilka przykładów przedsięwzięć, które udało się zrealizować Wielkopolskiemu Centrum Onkologii w Poznaniu dzięki pieniądzom z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, mówi profesor Julian Malicki, dyrektor Wielkopolskiego Centrum Onkologii.
9: To są dwa duże projekty, jeden to 40 parę milionów złotych, drugi kilkanaście. I one są poświęcone, zostały przeznaczone na dwa takie główne cele. Jeden to poprawa jakości i rozwój różnych świadczeń onkologicznych, a drugi jest związany z bezpieczeństwem. To bezpieczeństwo dzisiaj rozumie się bardzo różnie, no głównie pod tym pojęciem rozumie się cyberbezpieczeństwo. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że szpital jest praktycznie w całości zinformatyzowany, że nie mamy już dokumentacji papierowej, no to te zagrożenia są bardzo poważne. Wrócę teraz do tej sprawy jakości udzielanych świadczeń. Jest ogromny postęp w lecznictwie onkologicznym. Pod tym pojęciem lecznictwo bardzo często rozumie się działania i profilaktyczne, i diagnostyczne, i różne terapie, opiekę nad pacjentem po leczeniu. Ale dobra diagnostyka i skuteczne leczenie wymaga zastosowania przeróżnych metod. No i między innymi kupiliśmy aparaty do różnego typu obrazowania, zarówno rezonans magnetyczny, jak i tomograf komputerowy.
7: To warto wiedzieć.
9: Te aparaty są przeznaczone w dużej części do tak zwanego planowania leczenia w radioterapii, czyli nie do typowej diagnostyki, ale do tego, że możemy zobrazować te struktury, które chcemy leczyć, czyli stosując promieniowanie jonizujące, musimy dobrze widzieć, gdzie to promieniowanie jonizujące deponuje tą energię tego promieniowania, czyli tam, gdzie powstaje dawka. To bardzo zaawansowane urządzenia, nie tylko służące do celów diagnostycznych. Oprócz tego diagnostyka to patologia, czyli badanie preparatów wyciętych w wyniku radioterapii, biopsji. Po to, żeby dobrze zaplanować leczenie, dobrać odpowiednią strategię tego leczenia, musimy dokładnie wiedzieć, jaki to rodzaj nowotworu, jak on będzie reagował na to leczenie. Więc duża część tych środków poszła również na diagnostykę histopatologiczną. Oprócz tego zmodernizowaliśmy trochę blok operacyjny. Ten blok operacyjny wymaga cały czas doposażania w różne, bardziej zaawansowane narzędzia. I jeszcze bym tu podkreślił, że te środki pozwoliły nie tylko na dofinansowanie ośrodka naszego centralnego, który jest w Poznaniu, ale również na nasz ośrodek satelitarny, który jest w Kaliszu. Mamy takie dwa ośrodki, jeden w Pile, drugi w Kaliszu. W budowie jest trzeci w Lesznie. No i teraz przejdę do tego trzeciego projektu, drugiego właściwie, bo tych zadań w tych projektach było wiele, czyli do tego cyberbezpieczeństwa.
7: To warto wiedzieć.
9: To, co Państwo wszyscy słyszeliście, w takim szpitalu jak ten, bardzo ważną rzeczą jest to, żeby w razie jak coś się stanie, żeby nie trzeba było zatrzymywać działalności. No, jak kiedyś był pożar w szpitalu i była dokumentacja papierowa, no to wiadomo było, co robić. Bardzo często przy tych atakach cybernetycznych są przeróżne problemy, których nagle nie możemy nic zrobić. No i chodzi o to, żeby ten system był na to odporny, bezpieczny, żebyśmy mogli w krótkim czasie uruchomić szpital na nowo. Postęp w leczeniu onkologicznym powoduje, że ludzie z chorobą nowotworową żyją dłużej i my cały czas ten postęp obserwujemy, a to oznacza, że dłużej trzeba pacjentów leczyć. To takie trochę jest taka trochę kwadratura koła, prawda? Im bardziej skutecznie leczymy, tym więcej świadczeń musimy udzielić, a to oznacza, że musimy mieć coraz więcej sprzętu, coraz więcej personelu, no bo jeżeli byśmy nie inwestowali ciągle w personel i w sprzęt, to przy wzrastającej liczbie chorych, nie dlatego, że więcej wykrywamy nowotworu, bo to jest prawda, wykrywamy coraz więcej, ale coraz skuteczniej leczymy, ci ludzie dłużej pozostają pod naszą opieką. Czyli to jakby powoduje, że my ciągle gonimy jakiś ten cel, który nam ucieka, no bo w chorobach nowotworowych bardzo często nie potrafimy trwale wyleczyć pacjenta. Pewną grupę wyleczymy, ale bardzo znacząco wydłużamy im życie, prawda? Chodzi o to, żeby to życie upływało w dobrym komforcie, żeby normalnie można było pracować, ale ciągle ci pacjenci wymagają jakiejś interwencji. To czy skrócą się kolejki? Ja bym powiedział, nie wydłużą się. Trzeba patrzeć trzeźwo na rzeczywistość, że nie możemy tylko mówić o wzroście zachorowań na nowotwory, tylko o skuteczności naszego leczenia, czyli wydłużenia czasu życia, który nieraz, niekiedy sięga dziesięcioleci, ale przez te dziesięciolecia pacjent musi być pod opieką i wobec tego musimy być gotowi, żeby móc mu te świadczenia oferować. Tak bym to sformułował.
10: Ilu pacjentów tutaj trafia rocznie?
9: To też zależy, to jest trudne pytanie, no bo tych świadczeń jest udzielanych różnych, niektóre są powtarzalne. Jeżeli mówimy o radioterapii, to liczbę PESELi, bo tak, powiedzmy, osób, które się nie powtarzają, to jest około 6 tysięcy. Jeżeli mówimy o liczbie dużych operacji, takich, które są w znieczuleniu ogólnym, no to pewnie to jest około 6 tysięcy rocznie. Jeżeli mówimy o liczbie chemioterapii, to już w ogóle

0: Dziękujemy jak chcemy. To jest Stowarzyszenie dla Dziewczyn z Rakiem Piersi i też pacjentka Wielkopolskiego Centrum Onkologii. No, zostałam pacjentką, bo zachorowałam na raka 8 lat temu. Bardzo wiele się zmieniło od tego czasu, kiedy chorowałam. Idzie ku lepszemu, ale z drugiej strony pacjentek jest coraz więcej, więc mimo różnych nakładów środków, nie wiem, czy wszyscy pacjenci tą poprawę odczuwają z uwagi na to, że mimo, że bardzo lekarze się starają, zyskują nowe maszyny, nowe środki, pacjentów jest coraz więcej. Brakuje też na przykład, cały czas są potrzebni lekarze, którzy mają nas leczyć. No, dla nas każda taka informacja, że Wielkopolskie Centrum Onkologii zyskało kolejne maszyny, zyskało kolejne wielomilionowe wsparcie, jest bardzo ważna, bo to oznacza dla nas pacjentów, przede wszystkim jeśli chodzi na przykład o rezonans magnetyczny czy tomograf, szybszą diagnostykę. Szybsza diagnostyka oznacza szybsze leczenie, no i większą możliwość wyleczenia z nowotworów.
1: A co chciałaby Pani powiedzieć tym, którzy dowiadują się o raku?
0: To, że trzeba mieć nadzieję, szukać najlepszych ośrodków, najlepszych specjalistów, wchodzić na mądre strony w internecie, nie te strony, które promują tak zwane metody alternatywne, bo no niestety my mamy na przykład grupę na Facebooku około 3000 kobiet i znałyśmy dziewczyny, które omamiły się po diagnozie, po biopsji, nie poszły do onkologa, tylko liczyły się innymi sposobami. Zawsze kończyło się to tak samo, czyli tragicznie. A znam bardzo wiele dziewczyn. Oczywiście to tak nie jest, bo rak to nie jest matematyka. Może pojąć, zrobić wszystko, a i tak niestety może się to kończyć źle, ale czym szybciej trafimy do lekarza, do dobrego lekarza, poddamy się leczeniu, posłuchamy się dobrych specjalistów, tym nasze szanse na wyleczenie są większe.
2: Środki z KPO przeznaczone zostały też na wsparcie procesu informatyzacji. O cyberatakach mówi Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.
3: No niestety dla wszystkich placówek opieki zdrowotnej stały się realnym zagrożeniem. Wiemy, że wywoływały kryzysy w niektórych szpitalach w Polsce. Myślę, że akurat Wielkopolskie Centrum Onkologii jest dobrze zabezpieczone.
4: O tym się mówi.
3: Ma wszystkie te narzędzia, które dzisiaj są skuteczne. Ma też oczywiście te tak zwane backupy, czy też te awaryjne systemy pamięci, które są w stanie zakonserwować dane, które są bardzo wrażliwymi danymi, dane pacjentów. I jednocześnie trudno sobie wyobrazić, że szpital traci te dane, bo w tym momencie no, jest to zupełny paraliż działalności szpitala. Wiemy, że on dysponuje i danymi dotyczącymi pacjentów, i danymi dotyczącymi swojej struktury, kwestii finansowych, przepływów i tak dalej, więc warto dołożyć tutaj wszelkich starań i nakładów finansowych, i też odpowiedniej wiedzy specjalistycznej, żeby jednak zabezpieczyć przed cyberatakami, bo one są naprawdę groźne i mam wrażenie, że tutaj, zresztą również w innych naszych szpitalach.
4: Istotne dla Wielkopolski.
3: Duże środki zostały przeznaczone na ten cel, żeby one były bezpieczne, ale jak wiadomo, tak powiem, wiedza tych, którzy atakują, jest ciągle wzbogacana i oni potrafią być naprawdę skuteczni, więc nasza strona też musi być skuteczna.
2: Które wielkopolskie szpitale skorzystały jeszcze z pieniędzy KPO?
3: Praktycznie wszystkie się starały i w wielu miejscach taka skuteczność nastąpiła. Ja w tej chwili nie jestem w stanie takie listy i też kwoty wymienić, ale to był dość powszechny rodzaj aktywności. Część szpitali niestety nie sięgnęła po te środki, mimo że projekty były bardzo dobre, ale alokacja była określona jak zwykle, czyli wielkość dyspozycji instytucji rządowych, więc czasami jest tak, że projekt, który nie jest realizowany z tego źródła, my przejmujemy na siebie i jeśli on jest priorytetem, to finansujemy go w takim momencie z naszego budżetu. Moim zdaniem pewien mankament sytuacji w Polsce, że w wyniku tych wieloletnich opóźnień w sięgnięciu po środki z KPO nastąpiło takie wzmożenie w celu wydania ich w określonym czasie, to często nie służy takiej stuprocentowej racjonalności wydatkowania. Ten pośpiech wywołuje też zaburzenia na rynku, czasami wzrost cen. No niestety to jest efekt tego, że w którymś momencie Polska nie skorzystała z tej szansy, nie chciała z niej skorzystać, czy też nie mogła z niej skorzystać w wyniku niedostosowania do reguł praworządności. No i w pewnym sensie cierpimy na skutki tego czasu. No ale skoro te pieniądze są dostępne i tak w wielu miejscach się udało je wykorzystać i zakupić rzeczywiście dobry sprzęt, no to myślę, że w jakimś sensie uratowana została ta sytuacja.
2: Byliśmy w Wielkopolskim Centrum Onkologii na Garbarach, a teraz zupełnie zmieniamy temat. Ruszyła przebudowa ulicy Janickiego w Poznaniu.
5: Prace są prowadzone na odcinku od ulicy Dąbrowskiego do ulicy Barańczaka. Przebudowa ulicy

0: obejmuje modernizację jezdni, chodników oraz oświetlenia i jest realizowana przez zewnętrznego inwestora. Na odcinku około 300 metrów przebudowana zostanie nawierzchnia jezdni, zjazdy na posesję, chodniki oraz oświetlenie uliczne. Nowe ciągi piesze zyskają nawierzchnię spod betonowych o wymiarach 50x50 cm. Wzdłuż ulicy pojawi się 11 nowych latarni, a przejście dla pieszych w rejonie ulicy Barańczaka zostanie dodatkowo doświetlone. W rejonie ZEB zamontowane będą również fakturowe oznaczenia nawierzchni, które ułatwiają poruszanie się osobom niewidomym i niedowidzącym. W drugim etapie zamknięta dla ruchu zostanie wschodnia część ulicy na odcinku od ulicy Dąbrowskiego do ulicy nad Sęganką.
1: To warto wiedzieć!
0: Utrzymany zostanie ruch jednokierunkowy jezdnią zachodnią oraz w miarę możliwości technologicznych dojazd i wyjazd z posesji. W obu etapach objazd wyznaczono ulicami Świętego Wawrzyńca, Żeromskiego i Dąbrowskiego.
2: Mówił nam Bartosz Jankowski z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia w Poznaniu.
3: Urszula Salamon, zapraszam. Zaczynamy od ważnych informacji dla kierowców. Rusza remont nawierzchni na węźle autostradowym Poznań-Krzesiny. Przejazd przez węzeł przez cały okres realizacji robót będzie utrzymany dla ruchu. Czasowo zamknięte będą poszczególne łącznice. Szykują się zmiany w rejonie warszawskiej i świętowickiej. Powstanie tam droga rowerowa i chodnik. Z tego powodu od poniedziałku zawężony zostanie pas jezdni warszawskiej na odcinku od przystanku przy Sośnickiej do skrzyżowania z Poziomkową. W ten weekend na termometrach zobaczymy nawet 33 stopnie Celsjusza. W mieście zamontowano już kilkadziesiąt urządzeń, które mają pomóc przetrwać nam tak wysokie temperatury. To m.in. mgławice, a także zdroje z kranówką. Wielkopolskie gminy mierzą się z dotkliwą suszą. Aby z nią walczyć, gmina Duszniki wybudowała zbiorniki i kupiła mobilną stację uzdatniania. Takie inwestycje są konieczne, żeby uniknąć kryzysu, którego gmina była bliska w zeszłym roku, mówi jej wójt Radosław Łanoszka.
4: Musieliśmy apelować do naszych mieszkańców o to, żebyśmy nie podlewali ogrodów, a żebyśmy mieli co pić.
3: Samorządowcy alarmują, że susza w Wielkopolsce jest coraz bardziej dotkliwa. Przenosimy się do Piły.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia w Wielkopolsce.
3: Policja zatrzymała tam 9 osób z mafii lekowej. Wśród nich są lekarze, którzy wystawiali fałszywe recepty. Większość zatrzymanych usłyszała już zarzuty. Grozi im do 12 lat więzienia. Tymczasem poznańskie żłobki przechodzą modernizację. W najbliższym czasie wyremontowana zostanie placówka Ptyś oraz Calineczka, mówi Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich.
5: Wyremontowana zostanie część pomieszczeń, co poprawi komfort przebywających tam dzieci czy też opiekunów.
3: W tym roku w planach jest też remont w żłobku Przemko i modernizacja tarasów w Kalince. Jak o nie dbać, wiedzą bobry. Po tym, jak ktoś zniszczył im tamę w Obornikach, bo blokowała rów melioracyjny, w zamian wybudowały 7 nowych, mówi nadleśniczy Jacek Szczepanik.
6: Przemyślały tę sprawę i zrobiły te 7 tam znacznie wyżej, co już nie miało wpływu na ten problem drogowy.
3: I pomogły zatrzymać wodę w lesie, tworząc darmowy zbiornik retencyjny. Na koniec zaproszenie na poznańską Wildę. Czeka nas tam mnóstwo wydarzeń kulturalnych. W programie są bezpłatne seanse filmowe czy koncerty. Lato na Wildzie potrwa do 16 sierpnia.
1: To był przegląd wydarzeń tygodnia. Radio Złote Przeboje 88.4 FM. Tydzień w Poznaniu.
2: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Wielu z nas odlicza czas do wakacji. Kto zostaje w Poznaniu, nie będzie narzekać na nudę.
1: To warto wiedzieć.
2: Co będzie działo się w naszym mieście?
7: Dużo rzeczy związanych z przestrzenią miasta, tą najbardziej centralną, czyli te place, którymi się opiekujemy. Stary Rynek, Pasaż Quadro, Plac Kolegiacki i Plac Wolności oczywiście, który jest takim centralnym punktem. Małgorzata Kępa, dyrektorka Estrady Poznańskiej. Tutaj zapraszamy na spacery, na gry miejskie, na koncerty i spektakle. Natomiast to nie jest tak, że działamy tylko w centrum, bo jak wiadomo, nasz flagowy letni projekt Lato z Estradą to już 10. edycja i zapraszamy do wielkiego poruszenia i rzeczywiście ten program będzie związany, znaczy jest oparty na kulturze, ale też trochę fizycznej, bo będzie i yoga, i warsztaty z akrobatyki, i warsztaty z bez sztuki cyrkowej, takiej nowoczesnej, bez zwierząt oczywiście. Natomiast no, współpracujemy już z kilkunastoma radami osiedli, które też partycypują w tym wydarzeniu. No i mamy też, zaobserwowałam turystykę międzydzielnicową, bo mając rozkład jazdy, ludzie z jednej dzielnicy do drugiej w określony weekend jadą sobie, żeby wykorzystać ten czas, no bo wydarzenia są i dla małych, i dla dużych, ale są dostępne, zrozumiałe, włączające i bezpłatne. Nasze programerki, nasi programerzy postanowili skupić się w tej przestrzeni miasta centralnej na obiektach modernistycznych, no bo daleko by nie szukać od okrąglaka przez galerię. Natomiast chcemy to rozszerzyć na wpływy związane z muzyką, na nie tylko architektoniczne, ale też plastyczne różne elementy, ale też zachęcić najmłodszych, żeby zapoznali się z tym modernizmem, bo choć nazwa brzmi dość mało przekonująco, to przygotowujemy gry miejskie i różne wydarzenia, które też przybliżą te najbliższe, znane z pocztówek, znane ze spacerów, budynki i to, co dzieje się w przestrzeni. Naszym zadaniem było zrobienie programu jak najbardziej przekrojowego, bez wiodącej gwiazdy. Myślę, że to jest celowe, bo to założenie tego naszego programu demokratycznego, otwartego, nie festiwalowego, bo to jednak nie jest festiwal, gdzie kupuje się bilety na konkretną gwiazdę czy gwiazdy, ale to jest takie wydarzenie, które można nazwać ciut promenadowym, czyli nie zapraszamy z wielką reklamą wszystkich, którzy mogą tego dnia przyjść, oczywiście ci, którzy znajdą coś dla ciebie jak najbardziej i będzie to można znaleźć u nas na stronie, ale tych, którzy przyjeżdżają, przechodzą. Sami widzicie, teraz mieliśmy konferencję, ludzie się zatrzymują, słuchają, coś tam sobie nagrywają, bo chcemy też towarzyszyć tak nienachalnie tym, którzy zwiedzają miasto, tym, którzy chcą sobie usiąść, zobaczyć coś, pochodzić, że coś się dzieje, bo no, dekady temu prawie nic się nie działo latem i zawsze się mówiło, mieliśmy nawet mini festiwal, nic się tu nie dzieje. Wykrakaliśmy, że jest odwrotnie, więc dla nas jest bardzo ważne, żeby to nie było coś top popularności, ale top jakości.
8: Jadwiga Troczyńska, zastępca dyrektora Estrady Poznańskiej.
9: Będzie się działo w te wakacje.
8: Oj, będzie się działo. Będzie się działo, rzeczywiście. Sami nie wiemy, jak to robimy, bo wydarzeń, nawet na ten moment ich nie liczymy. Tyle ich będzie. Co najważniejsze, będziemy blisko ludzi. Liczymy na to, że państwo pomogą nam w tym, żeby przyszli też ludzie, którzy na co dzień w kulturze nie partycypują, bo na tym chyba właśnie nam bardzo zależy, żeby nie tylko ci, co zawsze są obecni na wszystkich koncertach i spektaklach i warsztatach, tylko żeby zachęcać tych, którzy z tej formy spędzania wolnego czasu nie korzystają.
9: No właśnie, będziecie w centrum, ale też w różnych częściach naszego miasta, na osiedli.
8: Tak jest, to jest 16 osiedli, 20 lokalizacji, programy przygotowane we współpracy z przedstawicielami osiedli, także każdy program jest skrojony na miarę potrzeb, które w danej przestrzeni się znajdują, ale też na miarę możliwości architektonicznych czy przestrzennych, które na danym osiedlu są. A Święto Wianki to jest taka nasza nowa, stara idea, ponieważ jest to kontynuacja tradycji Parady Sobótkowej, która jest częścią Świętowianków, bardzo ważną częścią Świętowianków, ponieważ angażuje znowu mieszkańców i mieszkanki Poznania, którzy przygotowują specjalnie tratwy, sztandary na te okazje, opowiadają o tożsamości tych osiedli. Jest to no, najważniejszy, myślę, element w tym wszystkim i nadający sens temu działaniu. Rozbudowaliśmy tą formułę, chcemy skupiać się na lokalnych tradycjach, na lokalnych wyrobach, na starych zawodach, warsztatach rzemieślniczych. Bardzo sobie cenimy to, co już mamy i chcemy, żeby wszyscy o tym pamiętali i w pewien sposób kultywować te tradycje, które są w tym mieście obecne i mam nadzieję, że ta impreza wpisze się w katalog wydarzeń takich ważnych dla miasta.
10: Joanna Piotrowiak, zastępca dyrektora aktora estrady poznańskiej do spraw filmu.
9: Powiedzmy, jakie obrazy tym razem zobaczą poznaniacy, poznanianki?
10: Zobaczą obrazy wspaniałe, kreatywne, animacyjne w ramach festiwalu Animator. Będzie to już 19. edycja. Zapraszamy od 4 do 12 lipca do kina Apollo, do kina Muza, do pasażu Quadro, do Ulotnie, do Starego Browaru i tam nie tylko filmy konkursowe, krótkometrażowe i długometrażowe, ale także przeglądy tematyczne, ponieważ głównym tematem festiwalu Animator jest Be Human, czyli przyglądamy się temu, co ludzkie jest wyrażane właśnie w tych obrazach filmowych, ale także tak technologicznie. Bardzo skupiamy się na takiej technologii tworzenia animacji, która jest bardzo taka rzemieślnicza, bardzo detaliczna, bardzo drobiazgowa, więc jest to pewna taka ucieczka od takiej automatyzacji i realizacji AI, ale od tego też się nie odżegnujemy, bo AI jest już częścią filmu i nie przestanie nią być. Chociażby ten festiwal w Cannes to pokazał, jakie to jest istotne i chcemy się zajmować tymi tematami i chcemy między innymi na Animatorze Pro rozmawiać o tym, jak mądrze korzystać z AI-a i jakie są różnorodne narzędzia, które służą produkcji filmowej, służą żeby obniżać koszty produkcji i żeby gdzieś też wprowadzać swoją twórczość w nowoczesny drugą połowę XXI wieku. Kuratorem tej sekcji głównej To Be Human jest Tim Allen. Jest to twórca, który pracuje z takimi reżyserami jak Tim Burton czy Guillermo del Toro. Zobaczymy filmy, przy których pracował, a proszę mi wierzyć, że każdy z Państwa kiedyś zobaczył jego pracę na ekranie, czy dużym, czy małym, ponieważ jest to autor animacji, lalek do filmów takich jak Uciekające Korczaki, część druga, Rana Gessów, którą też tutaj będą Państwo mogli zobaczyć na festiwalu Animator, Pinokia, Guillermo del Toro oraz liczne filmów jak Frankenweenie na przykład, czy Gnijąca Panna Młoda Tima Burtona. Więc to jest nasza gwiazda. Będzie też John Dilworth, wspaniały producent, twórca animacji, między innymi Chojraka Tchórzliwego Psa. Będzie także głos Johnego Bravo, Mark Silk i z nim będzie można odbyć warsztaty głosowe. Także myślę, że to jest niezapomniane doświadczenie. I cóż, no i mnóstwo wspaniałych wydarzeń muzycznych, muzyczno-wizualnych, zarówno tutaj w pasażu Quadro na Animatorze Open Air, jak i w Ulotnie, naszym klubie festiwalowym. To jest takie 9 dni naprawdę niesamowitych doświadczeń. Warto je sobie zaplanować, chociaż kilka z nich, żeby spędzić na festiwalu Animator. Jest ich sporo, więc myślę, że każdy z Państwa znajdzie chociaż jeden, bo będzie i zabawa, i będzie refleksyjnie, i będzie zaskakująco i kreatywnie. Dzięki temu, że tak się rozwija pięknie i jest też to festiwal, który nominuje do Oscara, mamy bardzo duże zainteresowanie, jeśli chodzi o konkurs, a także twórcy reagują na nasze zaproszenia z ogromną radością i chętnie do nas przyjeżdżają i spotykają się z widzami naszego festiwalu. Myślę, że to jest ogromne bogactwo też dla Poznania, dla poznaniaków i warto z niego skorzystać po prostu. Nasze najmłodsze dziecko urodzi się w sierpniu, 21-23 sierpnia w przestrzeni Kina Muza i w przestrzeni Quadro. Będzie można oglądać filmy fantastyczne, klasyczne filmy fantastyczne. Cały czas tą listę rozszerzamy i potwierdzamy kolejne filmy. W zasadzie każdy seans jest perełką samą w sobie, więc proszę koniecznie zajrzeć na naszą stronę, która wkrótce się uruchomi, portal Filmfest. Tam opublikujemy cały program. Jest to program, na który można przyjść całymi rodzinami. Jest to też taki program, który sprawi dużo radości widzom. No i będzie tam mnóstwo takich sentymentalnych podróży do przeszłości i do przyszłości.
9: Przypomnę, do końca sierpnia na terenie naszego miasta odbywać się będą koncerty, spektakle,
2: warsztaty, gry miejskie, kino plenerowe i wydarzenia sportowe.
1: Czas wolny w Wielkopolsce.
2: Teraz zabiorę Was w okolice Poznania. Będzie o największym nocnym widowisku historycznym Orzeł i Krzyż w murowanej Goślinie.
11: Widowisko Orzeł i Krzyż zmieniamy, to widowisko zmieniamy co roku. Bazujemy na takim podstawowym scenariuszu, ale przecież kiedy przyszedł rok tysiąclecia koronacji, wzmocniliśmy scenę koronacji. Tomasz Łęcki, prezes Stowarzyszenia Dzieje. W tym roku mamy 70. rocznicę czerwca 56. roku. Wzmacniamy obraz, scenę poznańskiego powstania z niezwykle symboliczną i przyjmującą postacią Romka Strzałkowskiego. A więc i scenariusz podlega pewnej ewolucji, ale też i narzędzia realizacyjne, tak jak scenografia, efekty. A poza tym w takich widowiskach jeszcze jest tak, że każdy wieczór może przynieść inną pogodę, inną fazę księżyca, inną temperaturę i trzeba przyznać, że nawet w tym samym sezonie każdy wieczór wygląda trochę inaczej. To jest po prostu bardzo żywe. Nie mówię tylko o własnym przekonaniu, ale wiemy dobrze, jak wiele osób wraca oglądać widowisko już obejrzane, czasami po raz kolejny. To jest największe widowisko plenerowe w Polsce. To jest najbardziej wytrwale organizowane widowisko w Polsce, bo łatwo jest zbudować, szczególnie jak ma się duży budżet, event, widowisko, spektakl, koncert rocznicowy. Ale proszę, niech ci sami organizują przy małych budżetach to przez 11 lat i niech zapowiadają kontynuację. Pod tym względem rzeczywiście jesteśmy fenomenem. Niewielka, sprawna instytucja jest otoczona 400 wolontariuszami. To się nie zdarza. Nie ma takiej instytucji kultury, która zatrudniałaby kilkanaście osób i przyciągała 400 wolontariuszy nie na jeden wieczór, tylko na kilkanaście prób wiosennych, na kilkanaście spektakli, a większość z tych ludzi ma za sobą już wiele sezonów. Myślę, że może haczyk, czy może tajemnica tkwi w tym, że to jest bardzo autentyczne przedsięwzięcie. My pytamy, bo sami do końca nie rozumiemy czasami, dlaczego ludzie do nas docierają. Pierwszy powód jest taki, że odkrywają naturalne relacje ludzkie, które nie są poprzez social media, tylko spotykają się na łonie przyrody, w naturalnych warunkach, poznają ludzi, którzy się do nich uśmiechają, którzy nie mają żadnego interesu, żeby to robić, więc opierają to na bardzo takich podstawowych motywacjach. Po drugie, i to jest najpowszechniejsze, poznaje się przyjaciół, nawet się rodzą małżeństwa. Druga, trochę już potem jakby wyższy szczebel, to jest taki, że jednak rodzi się potrzeba zrobienia czegoś dla innych. Przecież tego się nie robi tylko dla siebie, ale także dla tych, którzy przyjeżdżają. I ta interakcja, szczególnie na koniec spektaklu, ale i w trakcie spektaklu, gdzie trybuny reagują na to, co się dzieje, a potem wzajemnie się oklaskują, ale to jest to, że to się robi nie tylko dla siebie, dla swojej przyjemności, ale dla innych. Trzecia, może jeszcze jakby na wyższym poziomie, może nie wszyscy to muszą podzielać, to jest to, że jest takie przekonanie, że się doświadcza Polski. Nie, że się o niej czyta, nie, że się uczy, tylko się doświadcza. Jak ktoś jest tańczykiem, to się wciela w kogoś, kto jest na obrazie Matejki. Jeżeli ktoś ginie w Katyniu, to dreszczyk tego, co być może oczywiście dreszczyk przypominający chociażby namiastkę doświadczenia polskich elit rozstrzeliwanych przez Sowietów i tak dalej. No i więc te motywacje są bardzo różne, ale w żaden sposób, żadnymi procedurami, żadną nakazem, żadnym motywacją, a tu przecież nie ma żadnej motywacji finansowej, nie da się osiągnąć takiej skali wolontariatu i takiej wytrwałości. Są osoby, które są od samego początku i nie zrezygnowały.
2: Przypomnę, widowisko Orzeł i Krzyż odgrywane jest w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
1: Radio Złote Przeboje 88.4 FM. Tydzień w Poznaniu.
2: W tym wydaniu powiemy m.in. o sezonie na pływalni letniej Kasprowicza w Poznaniu.
12: Mamy do dyspozycji 3 baseny, 50-metrowy pływacki rekreacyjny ze zjeżdżalnią oraz brodzik. Obiekt bardzo chętnie wykorzystywany przez poznaniaków i poznanianki latem.
1: Jeszcze w tej godzinie w Poznaniu.
2: Powiemy też o rozpoczynającym się remoncie głównego boiska piłkarskiego przy drodze Dębińskiej w Poznaniu.
5: Będzie miało ono nową i podgrzewaną nawierzchnię. Dzięki przeprowadzeniu prowadzeniu robót związanych z systemami nawadniania i ogrzewania Murawy.
2: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na szczegóły, a na początek tego magazynu port lotniczy w Poznaniu. Według raportu przygotowanego przez naukowców z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, nasz port ma coraz większe znaczenie dla gospodarki miasta i regionu.
13: Wpływ lotniska poznańskiego na gospodarkę miasta i regionu został opracowany po to, żeby pokazać, że nasza działalność nie tylko sprowadza się do organizowania fantastycznych wakacji za granicą albo do tego, żeby turyści mogli przylatywać do Poznania i spędzać czas.
2: Mówi Grzegorz Bykowski, prezes Ławicy.
13: Ten wymiar ekonomiczny tego, jakie pieniądze są generowane dzięki poznańskiemu lotnisku, to jest efekt naszej wspólnej pracy nie tylko firm pracujących na lotnisku, ale też całego biznesu, który współpracuje z nami i obsługuje tych ludzi, którzy przylatują do Poznania. Dzisiaj ten efekt można sprowadzić do dwóch cyfr. W dniu dzisiejszym to jest 1 miliard plus 1 miliard, czyli 1 miliard pieniądze generowane przez poznańskie firmy oraz 1 miliard poprzez osoby przylatujące do Poznania, poprzez turystykę, głównie turystykę biznesową i to, ile oni tutaj wydają w poznańskich, wielkopolskich hotelach, restauracjach oraz innego rodzaju firmach. Plany rozwojowe poznańskiego lotniska są związane z kondycją branży lotniczej w Polsce. My w Polsce rozwijamy się 2,5 razy szybciej niż średnia unijna, więc to pokazuje, że ta przestrzeń do rozwoju jeszcze przez wiele lat jest duża, ale żeby się faktycznie rozwijać, potrzebujemy tej infrastruktury. Szacowane przez naukowców wpływ ekonomiczny się prawie potroi, czyli w tym przypadku nasz bezpośredni wpływ nie będzie na poziomie 1 miliarda, a wpływ turystyczny też nie pozostanie na tym poziomie 1,1 miliard, tylko będzie trzykrotnie większy, więc to pokazuje dzisiaj stawkę, o jaką się bijemy i o co chodzi w inwestycjach. W tych inwestycjach nie chodzi o to, żeby było więcej czarterów do Egiptu, w tych inwestycjach chodzi o to, żeby gospodarka miasta i regionu w jak największym stopniu korzystała dzisiaj z branży lotniczej i tego, co ona daje i możliwością podróżowania po całym świecie. Miasto Poznań ma tą wadę i zaletę, że jest bardzo blisko wielu różnych lotnisk. To jest jedyne lotnisko w Polsce, jedyne miasto w Polsce, które w obrębie 3 godzin ma 6 dużych lotnisk, w tym lotnisko w Berlinie. I do 2017 roku lotnisko w Berlinie było większe niż wszystkie lotniska w Polsce, co oznacza, że my tak naprawdę ten taki port Polska mamy już od dłuższego czasu i wszystkie analizy zlecone przez poprzedni, obecny rząd pokazują, że ci pasażerowie, którzy zostaną z naszego terenu pozyskani przez port Polska, to są raczej ci, którzy przestaną korzystać z lotniska w Berlinie. Lotniska regionalne mają inną specyfikę, tu chodzi przede wszystkim o ruch punkt, o przewoźników niskokosztowych, chodzi o przewozy czarterowe. W przypadku przewoźników tych sieciowych, biznesowych, oczywiście tu należy się liczyć z tym, że pewnie utracimy jakieś połączenia lotu, ale dokładnie w tym samym czasie zapowiedzi i nawet dzisiejsze działania tych pozostałych przewoźników pokazują, że na pewno wygoda podróżowania z Poznania pozostanie na wysokim miejscu, więc według tych analiz, na bazie których my pracujemy, wpływ portu Polska na rozwój gospodarczy lotniska jest znikomy. Raport dotyczy wpływu ekonomicznego na gospodarkę regionu. To jest raport sporządzony przez naukowców. My nie mogliśmy ingerować w treść tego raportu. My oczywiście wiele też trudnych dyskusji z autorami tego raportu spędziliśmy, ale nie chcieliśmy zamawiać raportu o tym, co by się stało, gdyby nas nie było. Chcieliśmy pokazać pozytywny efekt funkcjonowania lotniska. Natomiast nie da się ukryć, że ograniczenia nocne i w ogóle ograniczenia środowiskowe poznańskiego lotniska, one już przynoszą ten wymierny efekt w postaci trochę wolniejszego rozwoju i szczególnie pokazanie tego, że efektywność samolotów, te, które są zbazowane w Poznaniu, jest do 20% mniejsza, niżeli te, które są w innych regionalnych polskich portach, no to pokazuje, że nam po prostu jest coraz ciężej się rozwijać.
2: Jeśli chodzi o raport, to po zapoznaniu się z jego treścią coś Państwa zaskoczyło?
13: Dla nas chyba najistotniejszym tym elementem to jest nie tyle wpływ ten bezpośredni, no bo my znamy skalę działalności naszej firmy, ale ten wpływ katalizowany, czyli ten wpływ związany z osobami, które przylatują do Poznania, z tym połączeniem biznesowym, z decyzjami inwestycyjnymi. Ten twardy efekt to jest miliard, a ten katalizowany efekt to jest kolejny miliard, kolejne kilka tysięcy miejsc pracy, więc wydaje się, że z naszego punktu widzenia zaskakującym w tym pozytywnym sensie jest właśnie ten efekt związany z turystyką biznesową i z tymi osobami przylatującymi do Poznania, bo to jest drugie tyle, ile my sami jesteśmy w stanie wygenerować, to jest gigantyczna ilość.
2: Jan Mazurczak z poznańskiej lokalnej organizacji turystycznej przyznaje.
14: Najważniejszy wskaźnik w turystyce to liczba noclegów, które są wykreowane w danym mieście i tutaj ona jest uzależniona od liczby pasażerów. pasażerów. I w zasadzie od kilkunastu lat mamy silną korelację. Im bardziej wzrasta liczba pasażerów, tym więcej noclegów generujemy w Poznaniu. Możliwość dotarcia bezpośredniego dla wielu osób jest warunkiem brzegowym, podstawowym. To nie jest kwestia tylko wygody, to jest kwestia tego, że oszczędzamy mnóstwo czasu lądując w centrum Poznania i dalej zwiedzając. To warunek absolutnie konieczny do rozwoju turystyki biznesowej. Trudno dziś sobie wyobrazić kongresy, konferencje bez doskonale rozwiniętej siatki połączeń. Tutaj ogromną rolę też odgrywają te biznesowe linie turystyczne, ale one też często uruchamiają, kiedy są te największe kongresy i konferencje, uruchamiają dodatkowe połączenia i to też pokazuje, ilu ludzi spodziewają się w Poznaniu. Dzisiaj jesteśmy w stanie organizować konferencje na kilkanaście tysięcy ludzi i tylu pasażerów mniej więcej przyjąć jednego dnia. To oznacza, że lotnisko faktycznie jest taką bramą do przyjazdu, bramą, która powoduje dalszy rozwój turystyki i tej wypoczynkowej i biznesowej.
2: Mówiliśmy o turystyce i lotnisku Ławica w Poznaniu. Czas na kolejny temat z naszego miasta.
1: To warto wiedzieć.
2: Rozpoczął się remont głównego boiska piłkarskiego przy drodze dębińskiej w Poznaniu.
5: Będzie miało ono nową i podgrzewaną nawierzchnię dzięki przeprowadzeniu robót związanych z systemami nawadniania i ogrzewania murawy. Paulina Nowicka, szefer Poznańskie Inwestycje Miejskie. Mecze piłki nożnej będą więc rozgrywane na komfortowej i wysokiej jakości nawierzchni zgodnej z obecnymi standardami. Miasto sukcesywnie inwestuje w rozwój tej bazy sportowej. Przykładowo na początku tego roku oddano do użytku dwa boiska treningowe, a wcześniej powstało oświetlenie i węzeł cieplny. W ramach aktualnych prac wykonawca zajmie się dostosowaniem i automatyzacją węzła cieplnego oraz też remontem przyłącza wodociągowego. Zamontuje też drenaż boiska oraz instalacje nawadniania wraz z systemem zasilania i sterowania, ale też wykona nową podbudowę murawy i nawierzchnię z trawy naturalnej. Do tego wymienione zostaną również słupy pod kamery monitoringu.
2: Rozpoczynająca się inwestycja to kolejny krok w podnoszeniu standardu i funkcjonalności nie tylko ogródka, ale całego kompleksu sportowego przy ulicy Droga Dębińska. Czas na kolejny temat w naszym magazynie, a teraz zajrzymy do poznańskiego zamku.
15: Anna Gruszka, witam serdecznie.
2: Co ciekawego w czerwcu w Centrum Kultury Zamek?
15: W czerwcu, jako że zbliżają się dużymi krokami już wakacje, to zachęcamy do tego, żeby wyjść na dwór. Jak co roku to jest taki okres, kiedy rozpoczynamy działanie, które właśnie zachęcają mieszkańców i mieszkanki Poznania do tego, żeby brać udział w kulturze nie tylko w środku, w budynku, ale z racji na to, że letni klimat już się odzywa, to zachęcamy też do odwiedzania nas na terenach pod chmurką. Wakacje to też jest okres, kiedy my już wsiadamy na rowery, do pracy dojeżdżamy rowerami, do czego zachęcamy też innych poznaniaków i poznanianki w kaskach oczywiście. W zamku wakacje na dworze zapraszamy dzieciaki po już zakończeniu roku, w lipcu i sierpniu, do tego, żeby wziąć udział w wydarzeniach kulturalnych, ale też nie w środku budynków, tylko wyjść na ten dwór, tak jak my kiedyś wychodziliśmy. Będziemy zabierać dzieciaki w taką survivalową podróż do dżungli. Tematem przewodnim będą różne zwierzęta. Więc zapraszamy na wydarzenia muzyczne, teatralne, na warsztaty do wspólnego spędzania czasu. Poznajcie nowe koleżanki i kolegów, bo przychodzą różne dzieciaki do nas. Więc to jest taka okazja, żeby rzeczywiście z tych wakacji w starym, dobrym stylu skorzystać. Starsze dzieci zapraszamy też, oczywiście młodzież i dorosłych, zapraszamy też do plenerowego, pałacowego. Czyli kolejny raz przez całe wakacje, aż do września, spotykamy się na dziedzińcu zamkowym pod namiotem, gdzie w bardzo dobrej jakości oglądamy filmy. I oglądamy i nowości, i oglądamy filmy, które w ostatnich latach się pojawiały, albo kochane, znane, lubiane klasyki. Spotykamy się 3 razy w tygodniu, wtorki, środy, czwartki o 21.30, więc rzeczywiście musi już być ciemno, wieczorową porą, ale to jest świetna okazja do tego, żeby przyjść i zobaczyć filmy pod chmurką. Jeżeli chodzi o filmy, to zapraszamy też na przedpremierowe pokazy Ojczyzny Pawła Pawlikowskiego, Złota Palma, więc tym bardziej trzeba przyjść, zobaczyć, jaki najnowszy film Pawlikowskiego jest. Zapraszamy przede wszystkim na jeszcze otwartą do 12 18 lipca wystawę AI Algorithm Illusi. To jest świetna wystawa, zbiera doskonałe recenzje, więc jest opcja, żeby ją do 12 lipca zobaczyć. Wystawa znajduje się w sali wystaw i w różnych przestrzeniach historycznych. Jest naprawdę duża, jest to na niej bardzo ciekawe prace nowych mediów. To nie jest wystawa sztuki generowanej przez AI. To jest wystawa, która komentuje, skąd się bierze AI, o materialności tego AI, więc naprawdę to jest też bardzo dobra baza edukacyjna dla osób, które czegoś chcą się o tej sztucznej inteligencji dowiedzieć.
9: Będzie nocne zwiedzanie z latarkami.
15: Tak, to jest zwiedzanie z latarkami. I rzeczywiście to zwiedzanie z latarkami to jest absolutny hit ze względu na to, że wchodzimy do zamku już po ciemku wieczorem, bo to zwiedzanie zaczyna się o 22. Chodzimy po takich miejscach, które raczej turyści nie wchodzą, więc trochę opcja poeksplorowania takich mniej oczywistych przestrzeni zamku. Bardzo przydatne, jak kiedyś państwo wejdziecie w jakiś korytarz i będziecie próbowali się wydostać. Pamiętajmy, że to jest zamek. No i właśnie okazja też do pochodzenia po tym ciemnym zamku. Ja ostatnio miałam okazję kończyć pracę wieczorem i właśnie schodziłam taką klatką schodową, która jest mało uczęszczana przez turystów i widziałam właśnie tych ludzi z latarkami, którzy tam patrzyli zachwyceni, więc jeżeli znacie zamek, bo przychodzicie do nas do kina na wydarzenia, a chcielibyście jeszcze lepiej poznać zamek i zobaczyć, posłuchać historii o nim, to zachęcamy do odwiedzenia nas i zwiedzenia zamku z latarkami. Bierzemy swoje latarki. A jeżeli przyjeżdżają do was na wakacje, czy w okolice wakacji goście z zagranicy, to w tym miesiącu również będzie można wziąć udział w takiej wycieczce z przewodnikiem w języku angielskim. Także wszystkich gości, znajomych zapraszamy do tego, żeby wziąć po prostu tych turystów i przyprowadzić ich do zamku i my z chęcią oprowadzimy ich i opowiemy im super ciekawe historie o tym miejscu.
9: A tak a propos gości i turystów, sporo tych turystów zagranicznych właśnie w tym okresie przyjeżdża, przybywa do zamku. Czego najczęściej szukają u nas tutaj?
15: No my turystów w zamku widzimy rzeczywiście codziennie. Codziennie pojawiają się osoby, które schodzą z audioprzewodnikami, z mapami. Myślę, że zamek na mapie takiej turystycznej Poznania jest jednym z ciekawszych i bardziej odwiedzanych obiektów. Jest przede wszystkim ogromną, monumentalną budowlą w centrum miasta, więc nawet jeżeli ktoś przyjeżdża do Poznania, a nie zrobił wcześniej researchu, to raczej na ten zamek się napatoczy i zauważy, że jest to obiekt zabytkowy i warto do nas wejść. Często to są też osoby, które po prostu gdzieś przez przypadek przychodzą, ale oczywiście też turyści, którzy zaplanowali wakacje i specjalnie do nas przyjechali, co nas bardzo cieszy. Zamek można zwiedzać z audioprzewodnikiem bądź ze specjalnymi mapkami, ale taki spacer po zamku jeszcze w gorący dzień, kiedy u nas jest przyjemny chłód, zapraszamy serdecznie.
9: Przypomnę, że dziś prosto z Centrum Kultury Zamek o tym wszystkim mówiła
15: Anna Gruszka.
9: Dzięki bardzo za rozmowę.
15: Dzięki również.
9: A o tych wszystkich wspomnianych wydarzeniach można więcej znaleźć na stronie poznańskiego zamku. A tymczasem ruszył sezon na pływalni letniej Kasprowicza.
12: Obiekt, na którym mamy do dyspozycji 3 baseny, 50-metrowy pływacki rekreacyjny ze zjeżdżalnią oraz brodzik. Obiekt bardzo chętnie wykorzystywany przez poznaniaków i poznanianki latem. Jeszcze przez najbliższe dni będzie czynny w skróconych godzinach od 12 do 20, a od 22 czerwca będzie działał już w swoich zwykłych godzinach, a więc od godziny 9. Drugi z naszych basenów letnich, pływalnia letnia Chwiałka, rozpocznie działalność nieco później, pod koniec czerwca. Także zachęcamy poznaniaków, poznanianki do zaglądania na naszą stronę internetową. Tam pojawi się informacja o tym, kiedy dokładnie wystartuje ten drugi letni basen.
9: Mówił nam Filip Borowiak z poznańskich ośrodków sportu i rekreacji, a ja dodam, że w sezonie letnim pływalnie cieszą się ogromnym zainteresowaniem.
1: Radio Złote Przeboje 88.4 FM. Tydzień w Poznaniu.
9: A w tym wydaniu będzie wakacyjnie, kulturalnie i przyrodniczo. Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na szczegóły.
1: Ważne dla mieszkańców Wielkopolski.
9: Sezon letni to czas, kiedy wielu z nas wyjeżdża za granicę. Warto wyrobić sobie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.
16: Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to dokument, który potwierdza, że jesteśmy zgłoszeni do ubezpieczenia powszechnego w Polsce i dzięki temu możemy korzystać z takich systemów powszechnego ubezpieczenia w krajach Unii Europejskiej przede wszystkim, a także w Liechtensteinie, Norwegii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Należy pamiętać, że korzystając z karty EKUS mamy prawo do leczenia na takich samych zasadach, na jakich korzystają z niego obywatele kraju, do którego się udajemy. I jeżeli w danym państwie jest na przykład obowiązek współpłacenia, czyli pokrywania części kosztów leczenia, to również korzystając z takiej usługi będziemy musieli tę część kosztów pokryć sami. Tak na przykład jest w Niemczech, we Francji czy w Austrii, gdzie płacimy za wezwanie karetki pogotowia. Karta EKUS przyda nam się w przypadku nagłego zachorowania, pogorszenia stanu zdrowia, kiedy ulegniemy wypadkowi czy doznamy urazu. Natomiast z kartą EKUS nie będziemy mogli skorzystać z bezpłatnej operacji plastycznej czy innego planowanego zabiegu. Wniosek o kartę EKUS możemy złożyć osobiście w sali obsługi klientów Narodowego Funduszu Zdrowia. W Poznaniu są to dwa miejsca, przy ulicy Grunwaldzkiej 158 oraz przy ulicy Baraniaka 88D. Taki wniosek można złożyć również w delegaturach w Koninie, Kaliszu, Lesznie i Pile, a także w punktach w Słupcy i w Rawiczu. Składając wniosek osobiście, kartę EKUS otrzymujemy natychmiast. Dlatego jest to dobre rozwiązanie dla osób, które z wyrobieniem karty EKUS czekały na ostatnią chwilę. Ale jeżeli mamy więcej czasu do naszego wyjazdu, możemy złożyć wniosek o kartę EKUS i otrzymać ją, nie wychodząc z domu. Wniosek możemy złożyć przez internetowe konto pacjenta lub w aplikacji Moje IKP. Przed złożeniem wniosku o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego warto sprawdzić, jak długo ważna jest nasza dotychczasowa karta. Karta dla dzieci wydawana jest na przykład do ukończenia przez nie 18 roku życia. Natomiast emeryci, którzy osiągnęli już wiek emerytalny, taką kartę otrzymają na 20 lat. Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę mogą liczyć na kartę EKUS ważną przez 3 lata. 18 miesięcy jest ważna karta wydana dla studentów, uczniów czy doktorantów.
2: Mówiła na naszej antenie Marta Żbikowska-Cieśla, rzeczniczka Wielkopolskiego NFZ-u. Słuchacie niezmiennie magazynu Prosto z Poznania. Czas na kolejny temat, będzie bardzo ornitologicznie, ale nie tylko. Dziś w moim studio zagościła
17: Ada Bończyk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.
2: To zdradźmy, o czym tym razem.
17: Mówimy o obrączkowaniu ptaków, czyli raczej o młodych zwierzętach, które dopiero przychodzą na świat, a które leśnicy tutaj we współpracy z naukowcami, z pasjonatami takimi jak Komitet Ochrony Orłów obrączkują je w obserwowanych przez nas i monitoringowanych gniazdach. Już część ptaków jest zaobrączkowana i stale patrzymy, jak sytuacja się rozwija.
2: Na czym polega taka akcja?
17: Na terenie lasów, bo to mówimy przede wszystkim o ptakach związanych z lasami, takimi jak bieliki, takimi jak bociany czarne. One mają potężne gniazda, stąd potrzebują potężnych drzew, na których je zakładają. Mamy szereg gniazd, o których wiemy, że funkcjonują w lasach. Wiosną sprawdzamy, czy pojawiła się w nich dorosła para ptaków. Przy niektórych ornitolodzy zamontowali również kamery, także mamy podgląd na żywo, co się w nich dzieje i w momencie, kiedy uznamy, że piskręta są na tyle podrośnięte, że nadają się już do obrączkowania, zjawia się specjalista, który się po nie wspina, potem w miarę sprawnie, szybko, na tyle, żeby ograniczyć stres tych ptaków, znosi je na ziemię. Tam zakładane są obrączki, ptaki są mierzone, ważone, sprawdzana jest kondycja zdrowotna. Dzięki temu zyskujemy po prostu szereg informacji o tym, jak ta populacja w naszym regionie się rozwija.
2: Może powiedzmy więcej, dlaczego obrączkuje się ptaki?
17: Jeśli mówimy o bocianie czarnym, no pewnie wszyscy kojarzymy bociana białego, te gniazda gdzieś tam na domach, na stodołach. Natomiast bocian czarny jest gatunkiem rzadkim jednak u nas. On raczej stroni od ludzi, stąd te gniazda zakłada jednak gdzieś głęboko w lesie. Podobnie bielik, który na początku XXI wieku był na skraju praktycznie wyginięcia w naszym kraju, a w tej chwili mamy ponad 1000 par bielików, jeżeli nie więcej. Także jest to sukces, a to też wynika z tego, że wiemy po prostu, co się z nimi dzieje. Możemy obserwować je na trasach przelotów. Te obrączki, które są zakładane, zazwyczaj to są w przypadku tych dużych ptaków dwie różne, czyli jedna taka z bardziej dokładnym numerem, który pozwala sprawdzić dokładnie, w którym miejscu ptak był zaobrączkowany, i taka z bardzo dużym, widocznym numerem, którą praktycznie każdy ornitolog, jakiś pasjonat z lornetką jest w stanie odczytać, zgłosić taką obserwację i wtedy na przykład wiemy, że nasz bielik zawędrował gdzieś tam na swojej trasie, przesunął się o kilkaset kilometrów. Wiemy, że bociany czarne latają do Afryki zimą. Możemy śledzić ich losy, możemy sprawdzać, jaka jest jest przeżywalność tych ptaków, co się z nimi dzieje. Jeżeli niestety, ale zdarza się, znajdujemy jakieś martwe sztuki, to też możemy się dowiedzieć, skąd one pochodziły i być może sprawdzić, co się z nimi stało, jaka była przyczyna.
9: No niestety, ptaki też wypadają z gniazd.
17: Tak, no jest tutaj jednak ta natura bywa bezlitosna. Ptaki, albo rodzice, albo rodzeństwo, zdarza się, że te ptaki są, pisklęta są wypychane z gniazd. Tutaj przede wszystkim chodzi o szansę na przetrwanie, jednak najsilniejszy tutaj wygrywa. Jeżeli brakuje pokarmu, jeżeli rodzice nie są w stanie odpowiednio wykarmić wszystkich młodych, to zdarza się, że taka decyzja jest przez nie podejmowana. Zdarzają się też ataki innych drapieżników. Właśnie dzięki kamerom, które montuje Komitet Ochrony Orłów, możemy obserwować na przykład ataki jastrzębi na bociany. Co prawda one się bronią, ale no zdarza się, że jednak takie piskle zostanie porwane w trakcie takiego ataku.
9: To może teraz takie pytanie. Z czego wynika to, że niektóre, że tak się kolokwialnie wyrażę, ptaki zapuszczają się do miast, a inne wolą leśne klimaty?
17: No, każdy ma swoje preferencje, każdy ma też swoją specjalizację. Są ptaki, które są tak wyspecjalizowane, że trudno jest im się odnaleźć w innym środowisku. Takim ptakiem na przykład jest bocian czarny, który no nie przepada za towarzystwem ludzi, dlatego go unika. Natomiast bocian biały się świetnie zaadaptował. Natomiast jeśli pomyślimy o czymś, co możemy spotkać na przykład w mieście, na przykład jeżyki. To są ptaki, które możemy szczególnie latem usłyszeć. Ten charakterystyczny taki ich pisk, one tak po prostu z prędkością odrzutowca pędzą po niebie, wyłapując owady, komary, muchy. To są ptaki, które były związane z terenami górzystymi. Tam, gdzie były skały, one w tych skałach, gdzieś tam rozpadlinach skalnych zakładały gniazda. No, w Polsce nie ma jakoś bardzo dużo takich terenów, natomiast budynki w miastach, wysokie bloki, które miały jakieś otwory wentylacyjne, tego typu obiekty okazały się dla nich świetnym schronieniem, stąd one zaczęły się tutaj pojawiać u nas coraz częściej. No, mamy tutaj też przykłady, na przykład sokołów wędrownych, które zakładają swoje gniazda, też były związane właśnie z takimi skalistymi terenami.
9: A możemy je spotkać również na terenie Poznania.
17: Spotykamy je w pobliżu kominów fabrycznych, na wysokich budynkach, bo one lubią mieć, że tak powiem, to są drapieżniki, to też właśnie wyspecjalizowane w polowaniu, że tak powiem, z dużą prędkością po prostu spadają z góry na swoją ofiarę, więc lubią mieć gniazda położone dosyć wysoko, na wysokich budynkach, na wieżach kościołów, na wieżowcach, także to są te ptaki, które na przykład przystosowały się do życia w mieście. Natomiast sporo jest nadal takich, które na przykład są związane z terenami podmokłymi. Ich tutaj jednak w mieście nie spotkamy. Są ptaki takie jak puchacz, które potrzebują dużych przestrzeni, że tak powiem, ale leśnych, tam gdzie mogą znaleźć swoje pożywienie, czyli to są na przykład stare lasy. No i są bieliki, które mają tak ciężkie gniazda, że potrzebują naprawdę dużego, solidnego drzewa, żeby to gniazdo gdzieś tam móc zbudować. Ono potrafi kilka ton ważyć. Mamy taką rekonstrukcję w Poznaniu koło naszego ośrodka edukacyjnego Łysy Młyn. Spokojnie wchodzi tam kilkoro dzieci. Warto się rozglądać, natomiast zachęcamy też właśnie, żeby wybierać się do lasu. Czasami trzeba jednak się zatrzymać, pobyć troszeczkę cicho.
9: Ale muszę jeszcze zapytać o jeden gatunek, najmniejszy ptak w Polsce.
17: To mysi królik. Jest maleńki. Jeżeli weźmiemy na przykład jego jajko w porównaniu do jajka kurzego, no to jest powiedzmy taki nasz mały paznokieć. On waży około tyle, ile łyżeczka cukru, powiedzmy. To jest naprawdę malutka ptaszynka. Takich ptaszków mamy troszkę więcej. One czasami są niewidoczne, bo z racji swoich rozmiarów nie są zbyt odważne, nie pojawią nam się na otwartej przestrzeni, jak choćby gołębie, ale właśnie możemy je czasami zobaczyć gdzieś w naszych ogrodach. Jeżeli mamy krzewy, to też osobiście odwiedzały mnie kiedyś w ogrodzie raniuszki. To też przepiękne ptaszki, takie małe, puchate owieczki. To jest raniuszek, czyli taki właśnie mały, biały, okrąglutki ptaszek z bardzo długim ogonkiem, takim dosyć ciemnym i małym dzióbkiem, które na zimę zwłaszcza zbijają się w większe grupy, wtedy jest je łatwiej wypatrzyć. Ale naprawdę w miastach tych ptaków też przebywa sporo, jeżeli wybierzemy się w Poznaniu do Parku Sołackiego, na szachty. Część ptaków możemy tylko usłyszeć, stąd polecamy też aplikacje, które pozwalają na przykład nagrać nasze otoczenie i ono ułatwi nam, pomoże w rozpoznaniu odgłosów, które gdzieś tam nas otaczają. Być może nauczymy się, zapamiętamy i będziemy następnym razem, kiedy będziemy szli parkiem, rozpoznamy, że to była na przykład sikorka.
9: Powiedzieliśmy o tych różnych gatunkach, a co z wróblami? Jest ich mniej, jest ich więcej? Jak to obecnie wygląda w miastach? Powiedzmy o samym Poznaniu.
17: To znaczy wróbel miał właśnie dosyć taką trudną sytuację jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu ta populacja zaczęła spadać, ona nadal nie jest jakoś zbyt duża, natomiast ostatnie obserwacje pokazują, że być może ta sytuacja troszeczkę zaczęła się poprawiać, no trudno tutaj jeszcze szafować wyrokami, bo to bardzo dużo zależy od tego, jak dalej będziemy przekształcać nasze środowisko miejskie, czy ten wróbel będzie miał warunki, żeby właśnie zakładać gniazda, żeby się rozmnażać, stąd bardzo cenne są wszelkiego rodzaju krzewy, które sadzimy w naszych ogrodach, bo to też dla niego cenne miejsce, w którym on może się schować. W pewnym momencie leśnicy zwykli mówić, że w Polsce jest łatwiej spotkać bielika, w Wielkopolsce jest łatwiej spotkać bielika niż wróbla, bo wróble właśnie zanikały, a w tym momencie bielików nam przybywało. No ale mamy nadzieję, że ta sytuacja się wyrówna i zarówno jedne i drugie będą tutaj śmigać na naszym niebie.
9: I warto w to niebo patrzeć w górę, bo to piękny czas. Czerwiec, lipiec i później tak zrobi się cicho.
17: To też wynika troszeczkę z tego, co myślę znają wszyscy rodzice. Są te wszystkie gody, czyli w przypadku ptaków mówimy o tokach. Wiele ptaków tych śpiewających odzywa się, żeby zwabić partnerkę, żeby też pokazać, że samce są zdrowe, silne i kreatywne, bo często też zmieniają swoją pieśń. Natomiast w pewnym momencie już po odchowaniu młodych właśnie, jak zaczyna się to późniejsze lato, po prostu mają chyba już trochę dosyć i nadal wydają z siebie odgłosy, ale to już nie jest taka intensywność, z jaką spotkamy się wiosną. A zresztą też część ptaków zaczyna już wtedy się szykować do odlotów, na przykład bociany tak zwane, tworzą tak zwane sejmiki, czyli zaczynają się zbierać na polach gdzieś tam w drugiej połowie sierpnia, w zależności od pogody, już szykują się wtedy do odlotów. Niektóre zostają z nami dużo dłużej, aż do października, ale już faktycznie się przemieszczają. Cieszmy się z tego, teraz jest ten dobry moment, teraz też będzie można obserwować często młode ptaki, które uczą się latać. I tutaj też taki nasz apel, żeby jeżeli napotkamy takie piskle, to zanim postanowimy zareagować, zastanówmy się, czy to jest faktycznie zwierzę, które potrzebuje pomocy, czy ono jest wyraźnie ranne, czy może w pobliżu są rodzice, czy nie, ponieważ do naszych ośrodków i nie tylko, które zajmują się wspieraniem takich ptaków, trafia bardzo wiele zwierząt, które tej pomocy niestety nie potrzebowały, a zostały zabrane ze środowiska. To są ptaki, które uczą się latać, one gdzieś tam sobie podskakują, nadal są pod opieką rodziców, dajmy im jeszcze trochę czasu, niech się nauczą tego lotu i wtedy spokojnie będziemy mogli je dalej obserwować.
9: Gościła dziś u mnie
17: Ada Bończyk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.
9: Dziękuję bardzo za rozmowę.
17: Dziękuję również.
1: Z mikrofonem przez Poznań.
9: Czas na kolejny temat, tym razem nie w studio, nie w Teatrze Polskim, ale przed Teatrem Polskim w Poznaniu.
18: Kończymy sezon, więc Nieboska Komedia tak naprawdę z przytupem zaczyna nasz TP 1875 Fest, czyli Festiwal Premier Teatralnych.
9: Mówi Katarzyna Szramko, rzeczniczka Teatru Polskiego w Poznaniu.
18: Miasto żyje, a będzie żyło jeszcze bardziej, no bo zaczyna się Malta. Teatr Polski jest ze swoim programem elementem maltańskiego programu i w ramach Malty gramy Nieboską Komedię, gramy Dom Lalek, gramy Werwery Hamlet i gramy, uwaga, to jest kolejna premiera, która czeka nas w najbliższym czasie, tym razem poznańska premiera spektaklu Pulverkopf w reżyserii Katarzyny Kalwat, którego premiera warszawska była 9 kwietnia, a ponieważ jest to koprodukcja z Teatrem Polskim, to teraz na finał sezonu w weekend kończący czerwiec gramy Pulverkopfa. Będzie się działo przez cały tydzień.
9: Po szczegóły odsyłam na stronę Teatru Polskiego w Poznaniu.
1: Radio Złote Przeboje 884 FM. Tydzień w Poznaniu.
19: Radio Złote Przeboje.
20: Radio Złote Przeboje.

0: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
1: Widaron.
0: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
1: Widaron.
0: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
1: Widaron.
0: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
1: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
2: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
3: Ruszaj po nowe BMW na lato. W BMW InShape wyjątkowa oferta na miejskie SUVy. 900 zł netto miesięcznie za BMW X1 w ofercie ważnej do końca czerwca. Wolisz bardziej sportowy charakter? Wybierz BMW X2 z ratą 980 zł netto miesięcznie. Sprawdź szczegóły oferty i wyjedź z salonu nowym BMW X1 lub BMW X2. Zaprasza dealer BMW InShape Poznań, Swadzim, ulica Wschodnia 9.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie.pl.
6: Reklama.
7: Radio Złote Przeboje 884 FM. Tydzień w Poznaniu.
8: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Przez najbliższy kwadrans usłyszycie, co dzieje się i dziać się będzie w Poznaniu i regionie. Będzie m.in. o bezpieczeństwie podczas wakacji.
9: Trzeba unikać dzikich kąpielisk. Wybierać te plaże, które są oznaczone, na których są ratownicy.
8: Zabiorę was też na Szlak Piastowski.
10: Mamy tutaj szereg różnych miejsc, które warto odwiedzić. W tym miejscach, które w tym roku będą odnowione. Chociażby jakby Ostrów Lednicki oraz zapewne Gniezno oraz Poznań.
8: Zajrzymy też do nowego zoo, skąd płyną bardzo dobre informacje.
11: Spieszę, żeby się podzielić radosną informacją o narodzinach chomików europejskich w naszym zoo. Przypominam, prowadzimy wraz z Polskim Towarzystwem Ochrony Przyrody Salamandra Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu hodowlę chomików europejskich, gatunku, który jest krytycznie zagrożony wyginięciem.
8: Zaczynamy magazyn
7: To Warto Wiedzieć.
8: Rusza sezon letni, za chwilę wakacje, nie zapominajmy o bezpieczeństwie.
9: To znaczy, że przestawiamy się na czas letni, czyli policjanci zaczną realizować polecenia i zadania związane z wypoczynkiem dzieci i młodzieży, z przemieszczaniem się młodzieży do miejsc wypoczynku. Inspektor Sławomir Piekut, zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Poznaniu. Pojawi się więcej patroli wokół akwenów wodnych, na plażach, również więcej policjantów będziemy widzieć na wodzie, gdzie również ze strony wody będą dbali o bezpieczeństwo wypoczywających i również policjanci ruchu drogowego, którzy będą kontrolowali autobusy i będą zwracali uwagę na sposób przewożenia dzieci zarówno w tym transportem zbiorowym, jak również indywidualnym, czy rzeczywiście te warunki są spełniane. I również będzie bardzo dużo profilaktyki. Uważamy, że ta świadomość to jest jakby ma największy wpływ na nasze bezpieczeństwo. Ludzie, którzy są świadomi zagrożeń, podejmują rzadziej ryzyko i są bezpieczniejsi, więc w wielu miejscach pojawią się nasi policjanci zespołów profilaktycznych, nasze stoiska policyjne. Będziemy odwiedzać obozy, miejsca wypoczynku i rozmawiać z dziećmi, z młodzieżą na temat bezpiecznego spędzania czasu w wakacji. Jeśli chodzi o wodę, to przede wszystkim utonięcia. No to wiadomo, że trzeba unikać dzikich kąpielisk, wybierać te plaże, które są oznaczone, na których są ratownicy i korzystać z nich zgodnie z regulaminem, bo nawet najlepiej strzeżona plaża nie zagwarantuje nam bezpieczeństwa, jeśli będziemy podejmowali zbyt duże ryzyko i łamali regulaminy plaży. No należy nie oddalać się od tego miejsca plażowania czy wypoczynku, no w taki sposób, żebyśmy byli widoczni również dla rodziców, dla ratowników i żeby ta pomoc przyszła jak najszybciej. Myślę, że dużo się zmieniło, że jeśli chodzi o dzieci, to właściwie tych utonięć nie mamy. Natomiast najwięcej utonięć jest w tym przedziale 40+ i najczęstszą przyczyną jest jednak alkohol. Ale cały czas te statystyki są coraz lepsze, bo w ubiegłym roku mieliśmy utonięć w całym roku tylko 13, rok wcześniej 20, a dwa lata wcześniej 30, więc ta statystyka idzie w dobrym kierunku. W tym roku mamy 5 osób, które utonęły, ale wszystkie to są osoby powyżej 40 roku życia i większość to kwestia spożywania alkoholu i bycia w stanie nietrzeźwości. To też jest główna przyczyna podejmowanych interwencji w wodzie, kiedy wydaje nam się, że umiemy świetnie pływać i jesteśmy w stanie pokonać każdy dystans, a później w praktyce okazuje się, że niekoniecznie i wtedy potrzebna jest ta pomoc. No jeśli ktoś ma umiejętności ratownicze, no to jak gdyby podejmuje się ratowania, natomiast osoby, które nie mają takich umiejętności, powinny jak najszybciej zalarmować dookoła, czy to ratownika, czy inne osoby, no i starać się pomóc tej osobie, rzucając coś, na czym można się przytrzymać, cokolwiek, czy jest to bojka, czy jest to kawałek łódki, czy no coś, za co można złapać i się przytrzymać przez chwilę.
6: Ratownik musi patrzeć, co się dzieje. Marek Frąskowiak, rzecznik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Wielkopolskiego. Musi przewidywać sytuacje, które mogą za chwilę nastąpić i im przeciwdziałać. Na przykład ktoś na dmuchanym kole, który nie umie pływać, wpływa na strefę głęboką, tak? No to przewidujemy, że już nie może nie mieć gruntu i zaraz zacznie się panika, więc tą osobę zwracamy z powrotem. I to jest bardzo ważne, aby ratownik miał tą wyobraźnię i był o krok naprzód przed tym kąpiącym się. Jedną rzecz, którą chciałem powiedzieć, w tym roku również nie zostanie uruchomione kąpielisko nad Jeziorem Maltańskim. Tam jest duży problem z wodą, z ślicami, one były bardzo często zamknięte i miasto również nie uruchomi w tym roku ze względu na jakość wody kąpieliska nad Maltą.
12: Filip Borowiak, rzecznik prasowy Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji. 20 czerwca startuje w Poznaniu sezon kąpielowy, to znaczy, że od tego dnia na 4 poznańskich kąpieliskach swoją służbę rozpoczynają ratownicy. No i zapraszamy na te kąpieliska poznaniaków i poznanianki, bo właśnie w tych miejscach można kąpać się bezpiecznie, wiedząc, że nad naszym bezpieczeństwem czuwają właśnie ratownicy. Kąpieliska będą czynne codziennie od 10 do 18. Przychodząc na kąpielisko, warto zwrócić uwagę na to, jaka flaga jest wywieszona na

0: z tego rodzaju rekreacji za darmo. Warto pamiętać o tym, przychodząc na kąpielisko, aby zapoznać się z regulaminem tego obiektu, aby plażować bezpiecznie i plażować z kulturą, tak aby nasz pobyt nad poznańskimi jeziorami nie przeszkadzał innym, którzy również z tego rodzaju rekreacji korzystają.
1: Nie zapominajmy też o bezpieczeństwie na drogach.
2: No z reguły to jest taki wzmożony ruch. Inspektor Sławomir Piekut, zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Poznaniu. Ten ruch pojazdów jest dużo większy na drogach, stąd więcej policjantów będzie kontrolowało te przejazdy. Natomiast tutaj najważniejszym problemem czy powodem wypadków jest jednak prędkość, czyli to, że się ludzie po prostu spieszą i jadą szybciej niż wskazują na to przepisy. I to jest główna przyczyna wypadków drogowych, więc no, apeluję do wszystkich, żeby jednak starać się jechać zgodnie z przepisami, nie spieszyć się, a wtedy będzie wszystko w porządku.
1: Poznańscy uczniowie już odliczają czas do wakacji, a tymczasem wielkopolscy policjanci będą prowadzić wzmożone kontrole autobusów przewożących dzieci i młodzież na letni wypoczynek. Pozostajemy w temacie nadchodzących wakacji.
3: Czas wolny w Wielkopolsce.
1: Mamy kilka propozycji.
4: Wakacje za pasem. Zapraszamy do wybierania propozycji związanych ze Szlakiem Piastowskim. Batusz Borowiak, prezes klastra turystycznego Szlak Piastowski. Mamy tutaj szereg różnych miejsc, które warto odwiedzić. W tym miejscach, które w tym roku będą odnowione. Chociażby jakby Ostrów Lednicki oraz zapewne Gniezno oraz Poznań, czyli takie te serca szlak, które wytyczają nam główne osie szlaku i tam znajdują się oczywiście te główne zabytki związane z początkami naszego państwa. Tutaj te odległości pomiędzy poszczególnymi punktami, chociażby Gniezdem a Poznaniem, są niewielkie, więc zachęcamy do korzystania z samochodu, ale oczywiście z kolei. Tutaj praktycznie co pół godziny są pociągi, które łączą te dwie miejscowości, a po drodze możemy zatrzymać się jeszcze w Pobiedziskach i tam skorzystać z skansenu Miniatur chociażby.
1: A skansen otwarty został w maju 1998 roku, w roku jubileuszu 950-lecia Pobiedzisk i jest to jeden z nielicznych tego typu obiektów w Polsce. Jeśli planujecie wycieczkę z Poznania do Gniezna, warto po drodze zatrzymać się w Pobiedziskach. Obiekty znajdujące się w skansenie to m.in. Pałac w Rogalinie, Biblioteka Raczyńskich, Katedra w Gnieźnie i Stary Rynek w Poznaniu. W stolicy Wielkopolski dzieje się i dziać się będzie. Mam kolejną propozycję.
5: Serdecznie zapraszam w czwartek, 2 lipca o godzinie 17.30 na wyjątkowy spacer z Filipem Czekałą, który jest autorem książki Poznań. Historie nieznane i zapomniane. Katarzyna Kończal, wicenaczelna wydawnictwa poznańskiego. Ta książka jest taką fascynującą podróżą przez mniej znane, zapomniane miejsca Poznania. Filip pokazuje, że za tymi miejscami, obok których przechodzimy codziennie, za tymi miejscami kryją się fascynujące historie. Porusza między innymi temat okrąglaka, temat bamberki, dlaczego budziła swego czasu takie kontrowersje, skąd w ogóle się wzięła, dlaczego jest związana z Poznaniem. I wydobywa z historii Poznania takie perełki i nieodkryte fakty, o których bardzo mało wiemy, także podczas spaceru będzie można przejść się miejscami, które Filip w swojej książce opisuje i myślę, że będzie to naprawdę fascynująca przygoda i będzie można zobaczyć Poznań z zupełnie nowej strony. Także wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny. Wystarczy przyjść w czwartek, 2 lipca, godzina 17.30, Fredro 8, a stamtąd ruszamy. Mam nadzieję, że pogoda dopisze, także zapraszamy.
1: Spacer po Poznaniu potrwa około półtorej godziny.
3: Zaglądamy do poznańskiego zoo.
1: Urodziły się tam chomiki europejskie.
6: Przypominam, prowadzimy wraz z Polskim Towarzystwem Ochrony Przyrody Salamandra, Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu, hodowlę chomików europejskich, gatunku, który jest krytycznie zagrożony wyginięciem, który znika w bardzo szybkim tempie z całej Europy, Polski oczywiście także, no i robimy co można, żeby ten trend zmienić albo chociaż powstrzymać. Remigiusz Koziński, Ogród Zoologiczny w Poznaniu. Bardzo, bardzo radosną informację mam dla Państwa, ponieważ urodziło się około 7 miotów, być może nawet jest ich 8, a w miocie chomików europejskich zdarzają się 4, czasami nawet 5 maluchów, a więc jeżeli dobrze wszystko pójdzie, no to na pewno jest ich ponad 20, między 20 a 30. My oczywiście nie wiemy dokładnie jeszcze ile jest, ponieważ to dopiero będzie wiadomo, kiedy chomiki zostaną rozdzielone. Nikt tam za bardzo nie ma wstępu tam, czyli do miejsca, gdzie chomiki są hodowane, do Hamster Breeding Center albo chomików mieczówki, tak mówiąc bardziej kolokwialnie, tak

0: przynajmniej określamy to miejsce, w którym chomiki europejskie są hodowane. Tam pracują wyłącznie osoby, które są dedykowane do tej pracy, przede wszystkim dr Urszula Eichert, która w ramach swojej pracy na Uniwersytecie Adama Mickiewicza koordynuje tą hodowlę u nas. No i opiekunka chomików Ula Sajda, która się nimi zajmuje w dzień, a czasami również i w nocy. Te osoby tylko tam wchodzą ze względu na to, żeby chomiki miały jak najwięcej spokoju i żeby no właśnie to, dlaczego tam są, a więc rozmnażanie przebiegało bezstresowo i bez żadnych dodatkowych bodźców z zewnątrz. Chomiki oczywiście z tej hodowli trafią potem na wolność. Tutaj chomiki, które rodzą się w poznańskim Nowym Zoo, trafiają do Jaworzna, na Górny Śląsk. Tam miasto Jaworzno zresztą bardzo mocno współpracuje. Rolnicy, którzy tam w okolicach Jaworzna mają swoje pola, mają swoje łąki, również w tą współpracę są włączeni. Tam chomiki są wypuszczane na wolność, ponieważ tam chomiki występują również na wolności. No i my robimy, co można. Same chomiki zresztą też robią, co można, aby ta populacja ich była w miarę możliwości jak największa. No i cóż, bardzo się cieszymy, bardzo Państwa prosimy o otrzymanie kciuków za to, żeby chomików było jak najwięcej. Przypominam, że chomik europejski, taki bardzo nietypowy chomik, on jest, reprezentuje inny rodzaj niż te chomiki, które Państwo mają w swoich domowych terariach. Tutaj mamy nazwę łacińską Cricetus cricetus. Ten rodzaj Cricetus to jest w zasadzie jedyny rodzaj, który ma w polskim języku odpowiedź jako słowo chomik. Pozostałe to chomiki, chomiki roborowskiego, chomiki dżungarskie, te, które Państwo mają, chomiki syryjskie, te, które Państwo mają w terariach, to są te chomiki, które w zasadzie w języku polskim można określać jako chomiczniki albo chomiczki. Natomiast chomik europejski jest jeden, jest zwierzęciem roku 2026, jest gatunkiem krytycznie zagrożonym wyginięciem, jest gatunkiem występującym na ziemiach polskich i jest gatunkiem hodowanym w Nowym Zoo w Poznaniu. No właśnie, to jest jedno z głównych zadań ogrodów zoologicznych, hodowla gatunków zagrożonych wyginięciem. Nie zawsze wręcz hodowla, która jest dostępna dla gości zoo, bo zarówno chomiki europejskie, jak i kilka innych gatunków zwierząt, które są hodowane na terenie Nowego Zoo w Poznaniu, są dla Państwa te gatunki niewidoczne. Dla Państwa, którzy odwiedzają ogród zoologiczny jako goście, my oczywiście Państwa zapraszamy, ale też prosimy o zrozumienie, że tym naszym podstawowym, głównym, czy najważniejszym zadaniem, dla jakiego jesteśmy stworzeni, jest właśnie hodowla gatunków zagrożonych wyginięciem i staramy się wraz z chomikami europejskimi robić co można, jeżeli chodzi o ten, o którym teraz mowa.
1: Przypomnę, w poznańskim zoo funkcjonuje hodowla zachowawcza, której głównym celem jest odbudowa populacji i przygotowanie zwierząt do życia na wolności.
2: Radio Złote Przeboje 88.4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Ruszyły prace przygotowawcze do remontu nawierzchni na węźle autostradowym Poznań-Krzesinę.
3: A 22 czerwca, czyli w poniedziałek, ruszą właściwe prace remontowe.
2: To warto wiedzieć.
3: To część planu utrzymaniowego Autostrady Wielkopolskiej, która ma przede wszystkim na celu zapewnienie wysokiej jakości nawierzchni, co bezpośrednio przekłada się na bezpieczeństwo jazdy i komfort jazdy kierowców. Anna Ciamciak, rzeczniczka prasowa Autostrada Wielkopolska SA. Prace będą polegały na wymianie warstwy ścieralnej nawierzchni łącznic węzła Poznań-Krzesiny oraz części dróg S11 i drogi wojewódzkiej 433, czyli fragmentów ulicy Bolesława Krzywoustego w Poznaniu, zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie węzła Poznań-Krzesiny. Prace zostały zaplanowane w taki sposób, aby zminimalizować uciążliwość dla kierowców oraz aby węzeł i przejazd przez węzeł był dostępny dla kierowców przez cały okres trwania remontu. Niemniej należy liczyć się z utrudnieniami i w niektórych wypadkach objazdami. Tam, gdzie będzie to możliwe, łącznice będą zamykane etapowo i tam, gdzie będzie to możliwe, objazdy będą poprowadzone pozostałymi łącznicami węzła. Natomiast będą przypadki, kiedy nie będzie to możliwe i wówczas objazdy będą poprowadzone w zależności od kierunku albo przez węzeł Koninko, albo przez drogi Poznania zlokalizowane w bliskim sąsiedztwie węzła Poznań-Krzesiny. Tutaj zwracamy uwagę kierowców na to, aby jeździli ostrożnie, aby nie patrzyli, nie jechali na pamięć. tylko żeby zwracali uwagę na znaki, stosowali się do znaków tymczasowej organizacji ruchu. Przypominam, że w obrębie prowadzonych prac zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę, co jest bardzo ważne i prosimy o ostrożność. Zawsze będzie można wjechać i zjechać na autostradę. W pierwszym etapie roboty drogowe będą się odbywały na łącznicach relacji Świecko-Katowice i Poznań-Świecko, a także na fragmencie wspomnianej ulicy Bolesława Krzywoustego, to znaczy odcinek przed węzłem oraz bezpośrednio za węzłem. Objazd dla pojazdów jadących ze Świecka w kierunku Katowic będzie odbywał się pozostałymi łącznicami węzła Poznań-Krzesiny. Natomiast wystąpią utrudnienia ruchu na ulicy Krzywoustego w kierunku Katowic. Po północnej stronie węzła ruch w kierunku Katowic zostanie poprowadzony jednym szybkim pasem ruchu. Po stronie południowej ruch będzie prowadzony jedną jezdnią dwukierunkowo. Prosimy zwracać uwagę na znaki. Zostanie wprowadzone oczywiście ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę.
1: Te prace były konieczne w tym miejscu?
3: Tak, te prace to jest element wieloletniego planu utrzymaniowego autostrady wielkopolskiej. Aby zapewnić wysoką jakość nawierzchni i komfort podróży, te prace należy wykonać teraz. W trakcie dobudowy trzeciego pasa zostały wykonane dodatkowe pasy włączenia i wyłączenia w obrębie węzła Krzesiny, natomiast teraz odbędzie się remont nawierzchni łącznic węzła Krzesiny. Szacujemy, że prace potrwają około 5 tygodni. Należy pamiętać, że niekorzystne warunki pogodowe mogą ten czas realizacji pracy wydłużyć. Staramy się tak dostosować harmonogram robót, aby, tak jak mówiłam, zminimalizować tę uciążliwość dla kierowców. Wydaje nam się, że to jest dobry czas na przeprowadzenie tego rodzaju robót.
1: Mówiliśmy o pracach i utrudnieniach na dwa. Z kolei teraz powiemy o innej inwestycji, tym razem na poznańskich Garbarach.
4: W najbliższy poniedziałek, 22 czerwca, rozpocznie się remont zatoki autobusowej przy ulicy Garbary. Bartosz Jankowski, Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu. Jest to przystanek o nazwie Garbary PKM. Prace będą polegały na rozebraniu zniszczonej i nierównej nawierzchni zatoki autobusowej oraz ponownym ułożeniu jej z kostki kamiennej rzędowej. Wymienione zostaną również uszkodzone obrzeża drogowe. Obowiązywać będzie tymczasowa organizacja ruchu. Kierowcy muszą liczyć się z niewielkim zawężeniem jezdni na wysokości remontowanej zatoki. Natomiast tymczasowy przystanek autobusowy Garbary PKM zostanie przesunięty kawałek dalej, czyli bliżej wiaduktu kolejowego.
1: Prace powinny zakończyć się do połowy lipca. Ich koszt wyniesie ponad 200 tysięcy złotych. Było o inwestycjach drogowych, a teraz letnie klimaty.
2: Blisko mieszkańców.
5: Rokrocznie uruchamiamy Mgławice i Zdroje Wodne. Przemysław Ciupka, rzecznik prasowy spółki Aquanet. Te pierwsze to urządzenia, które po wciśnięciu guzika rozpylają przyjemną, chłodną mgiełkę, co w upalne dni może zwyczajnie pomóc przetrwać w mieście. Mgławice, jak wspomniałem, uruchamia się po naduszeniu przycisku. Mechanizm działa przez kilkadziesiąt sekund i zużywa niewiele wody. W Poznaniu jest ich kilkanaście. Ustawiamy je także w murowanej goślinie, kozie głowach. Swoje urządzenia niekiedy montują też na przykład spółdzielnie mieszkaniowe, czy też inne instytucje, dlatego ile tak de facto działa ich w mieście, to dość trudno zliczyć. Natomiast schłodzenie mgiełką to jedno, ale w upały przede wszystkim musimy zadbać o nawodnienie organizmu. Tu z pomocą przychodzą zdroje wodne, a więc urządzenia, dzięki którym w przestrzeni miejskiej możemy napić się chłodnej kranówki. W Poznaniu mamy już 10 zdrojów typu 3 w jednym, a więc takich, które pozwalają w wygodny sposób napełnić butelkę, napić się bezpośrednio z poidełka, a także wypełnić wodą miseczkę dla zwierzaka. Mamy też urządzenia montowane wcześniej, służące najczęściej tylko do napełniania butelki. One należą też do różnych instytucji, często do Zarządu Dróg Miejskich, a przez naszą spółkę są eksploatowane. Kolejna rzecz związana z wodą, o której powinniśmy pamiętać przy okazji upałów, to podlewanie ogrodów. Jeżeli to możliwe, róbmy to albo bardzo wcześnie rano, albo późnym wieczorem, lub wręcz w nocy, co jest możliwe chociażby dla posiadaczy zautomatyzowanych systemów nawadniania. Dlaczego to takie ważne? Jeżeli wszyscy ruszymy do ogródków na przykład około godziny 20-21, ciśnienie wody nieuchronnie spadnie i będzie to odczuwalne szczególnie tam, gdzie mamy niską zabudowę, osiedla domów jednorodzinnych i nie ma niestety sposobu na to, by całkowicie zapobiegać takim zjawiskom po naszej stronie, czyli po stronie dostawcy wody. Ilość wody pompowanej do systemu nie może nagle bardzo wzrosnąć, nie możemy też w cudzysłowie zapobiegawczo utrzymywać zbyt wysokiego ciśnienia w sieci. Inna kwestia jest taka, że woda rozlewana w czasie, kiedy jeszcze praży słońce, po prostu szybko wyparuje i samo podlewanie będzie, jakby to ująć, mało wydajne.
1: W upalne dni niektórzy poznaniacy szukają ochłody w miejskich fontannach. Może to mieć jednak swoje konsekwencje w postaci chorób lub mandatu. Lepiej wybrać się na kąpielisko lub letnie pływalnie, gdzie woda jest regularnie badana i oczyszczana.
6: Obiekt, na którym mamy do dyspozycji 3 baseny, 50-metrowy pływacki rekreacyjny ze zjeżdżalnią oraz brodzik. Obiekt bardzo chętnie wykorzystywany przez poznaniaków i poznanianki latem. Jeszcze przez najbliższe dni będzie czynny w skróconych godzinach od 12 do 20, a od 22 czerwca będzie działał już w swoich zwykłych godzinach, a więc od godziny 9. Drugi z naszych basenów letnich, pływalnia letnia Chwiałka, rozpocznie działalność nieco później, pod koniec czerwca. Także zachęcamy poznaniaków, poznanianki do zaglądania na naszą stronę internetową. Tam pojawi się informacja o tym, kiedy dokładnie wystartuje ten drugi letni basen.
1: Mówił nam Filip Borowiak z poznańskich ośrodków sportu i rekreacji, a ja dodam, że w sezonie letnim pływalnie cieszą się ogromnym zainteresowaniem.
2: Radio Złote Przeboje 88.4 FM. Tydzień w Poznaniu.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
1: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
2: Marian?
3: Mm?
2: A o dniu ojca to ty pamiętasz?
3: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
2: No, sprytnie.
4: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
6: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
5: Już od 400 zł studiuj.
6: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
5: Ekonomię i logistykę.
6: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
5: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
6: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
5: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
6: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
2: Marian, a ty komu kibicujesz?
7: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych jest! Mamy to!
2: Niskim.

0: oferta ważna od 10 do 28 czerwca. Bielsk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Gniezno i początek wakacji to połączenie idealne. Już 26 i 27 czerwca zapraszamy na koncerty otwarcia Królewskiego Festiwalu Artystycznego na Placu Świętego Wojciecha. 26 czerwca wystąpią Kuba i Kuba oraz Małgorzata Ostrowska. 27 czerwca scenę przejmą Zipi Ogar, Kękę i Paluch. Dwa dni muzycznych emocji, świetnej energii i wyjątkowej atmosfery w sercu Gniezna. Plac Świętego Wojciecha. Wstęp wolny. Na koncerty zapraszają Miasto Gniezno i Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie.
2: Ruszaj po nowe BMW na lato. W BMW GZ wyjątkowa oferta na miejskie SUV-y. 900 zł netto miesięcznie za BMW X1 w ofercie ważnej do końca czerwca. Wolisz bardziej sportowy charakter? Wybierz BMW X2 z ratą 980 zł netto miesięcznie. Sprawdź szczegóły oferty i wyjedź z salonu nowym BMW X1 lub BMW X2. Zaprasza dealer BMW Smorawiński GZ. Poznań Szczepankowo.
3: Mieszkasz w Poznaniu? Złap deszczówkę i zyskaj nawet 100% zwrotu kosztów. Odbierz dofinansowanie na zieloną ścianę na swoim budynku, ogród deszczowy lub zbiornik na deszczówkę. Zielona retencja to realne oszczędności dla Twojego portfela i wsparcie dla środowiska. Na złożenie wniosku masz czas do 30 czerwca. Potrzebne dokumenty złożysz łatwo przez internet. Szczegóły znajdziesz na stronie poznan.pl/zielona-retencja. Sfinansowano ze środków budżetu miasta Poznania.
4: Reklama. Cała muzyka w radiu Złote Przeboje.
5: Słuchacie specjalnego, bo weekendowego wydania programu Cała Muzyka w radiu Złote Przeboje, w którym to programie prezentujemy Wam najciekawsze wywiady z całego tygodnia. To już teraz zapraszam na spotkanie z artystą, który w 2001 roku wygrał program Szansa na Sukces. Przed Wami Tomasz Makowiecki.
4: Cała Muzyka w radiu Złote Przeboje.
6: Moi drodzy, dzisiaj w programie Cała Muzyka chyba kolejny debiut. Tomek Makowiecki jest chyba pierwszy raz u nas. Dzień dobry, dobry wieczór.
7: Dzień dobry, dobry wieczór. Czy pierwszy raz? Być może.
6: Być może. I jak ci się u nas podoba?
7: Fajnie.
6: Tomaszu, pewnie pogadamy o nowościach, o powrotach, no i o życiu. Ja się tak zastanawiam, bo z wieloma artystami rozmawiałem, artystami, którzy mieli przerwę, czy to koncertową, czy wydawniczą, na przykład Ewelina Flinta, blisko 20 lat, Edyta Bartosiewicz kilkanaście. Ty wróciłeś po 10, 11, tak sobie myślę, że świat nabrał takiego rozpędu, że ostatnią płytą, no to wróciłeś do zupełnie innej rzeczywistości. Powiedz mi, czy ty miałeś jakieś obawy, tak jak choćby wspomniana Edyta Bartosiewicz, która przyznała mi się, że tego swojego powrotu przed laty potwornie się bała? Jak to było u ciebie?
7: Czy miałem obawy?
6: Czy to był głód raczej?
7: Miałem jakieś obawy chyba przed skończeniem tej płyty.
6: Aha.
7: Ale jeżeli chodzi o sam powrót, trochę nie lubię tego słowa, chociaż wiem, że po tak długiej przerwie rozumiem to nazewnictwo powrotem. Natomiast no, jest to kolejna płyta po dłuższej przerwie.
6: No to tego nazewnictwa się trzymaj w takim razie.
7: Ale wiesz co, jako takich obaw nie miałem, chociaż czułem presję przez ten czas przerwy pomiędzy Moizmem a Bailando. Czułem presję ze strony odbiorców, którzy faktycznie gdzieś pokochali płytę Moizm i wielokrotnie słyszałem takie zdania, że ile możemy tej płyty w kółko słuchać, chcemy kolejnej. Starałem się, nie wiem, albo wypierałem, szczerze mówiąc, ten strach przed kolejną płytą. Natomiast pamiętam ten moment, dosłownie chwilę przed premierą płyty, że wyzbyłem się oczekiwań w ogóle co do tego albumu. Miałem taki moment, że niech się dzieje co chce po prostu. Jeżeli ta płyta się przyjmie, będzie świetnie. Jeżeli się, nie wiem, odbije gdzieś tam po prostu bez echa, to też nic szczególnego się nie stanie. I faktycznie po prostu wydawałem tę płytę z takim przekonaniem, że będzie co będzie. I się miło rozczarowałem dzięki temu.
6: Dzisiaj z Tomkiem Makowieckim spotykamy się na prawie w rocznicę płyty Bailando.
7: Tak, to już rok.
6: Płyty jakże innej od poprzedniej. Ja się tak zastanawiam nad fenomenem tej poprzedniej, bo ty kiedyś użyłeś takiego określenia, że ona pojawiła się za wcześnie, że fani musieli do niej dojrzeć. Takie twoje słowa znalazłem.
7: Wiesz co, ja też słyszałem dużo takich głosów, wiesz, i faktycznie w tej pierwotnej wersji, kiedy ona miała premierę w 2013, pamiętam, że ta płyta wyszła, ale gdzieś nie tylko ja miałem wrażenie, ale też wrażenie mieli inni odbiorcy, którzy przychodzili na moje koncerty, że ta płyta gdzieś po prostu przepadła. Ja też nie wiem, czy to było powodem ilość premier w tamtym czasie, czy faktycznie to, że ta płyta nie była tak mainstreamowym wydarzeniem. I mam wrażenie, że przez lata po prostu ten album docierał do odbiorców pocztą pantoflową bardzo często. I dopiero, nawet dzisiaj grając koncerty, spotykam ludzi, którzy mówią, że Moizm odkryli dopiero teraz. Nie wiem, czemu tak się stało. Natomiast faktycznie płyta dojrzała, płyta leżała, gdzieś dotarła do ludzi i ku moim zdziwieniu ma jakieś takie miano naprawdę wyjątkowego albumu na polskim rynku muzycznym.
6: Jeżeli jeszcze nie odkryliście, no to gorąco polecamy. Tymczasem tak, prawie rocznica płyty Bailando będzie celebrowana, bo z tego co wiem, no to szykujecie niespodziankę i to jaką? Winylową.
7: Tak, słuchajcie, już teraz zapraszam was, drodzy słuchacze, serdecznie do Warszawy 28 lutego na urodziny płyty Bailando i tam przedpremierowo będzie można nabyć winyl w dwóch wersjach.
6: Słuchaj, na czym twoim zdaniem polega fenomen winyla? Bo ja się tak zastanawiam, kasety zniknęły właściwie, a winyl przeżywa renesans. Czemu tak jest twoim zdaniem?
7: Powiem ci, nie wiem czemu, ale dlaczego ja na przykład lubię winyl. Jest w tym jakaś magia. Poza tym uważam, że muzyka z płyt winylowych brzmi przyjemniej. Mhm. Fajny jest po prostu też proces.
6: Cała ta celebracja.
7: Tak, cała celebracja tego słuchania płyty, bo faktycznie, wiesz, to nie masz przewijania, nie przeskoczysz sobie tak łatwo. Oczywiście z piosenki na piosenkę trzeba mieć tutaj wprawę w przekładaniu igły. Natomiast uważam, że to jest zawsze piękne wydawnictwo i tak jak mówiłem, ta analogowa jakość dźwięku jest dużo, dużo przyjemniejsza dla odbiorcy, mam wrażenie. I ja jestem też zbieraczem płyt winylowych. Co prawda mam też w kolekcji dużo płyt CD, a odtwarzacza nie mam w dalszym ciągu. Muszę sobie zakupić. Natomiast tutaj nie wiem, czy słyszeliście o tym, że podobno płyty CD znowu wracają w wielkim stylu. Bo doszły mnie słuchy, że producenci odtwarzaczy znowu wznawiają produkcję sprzętu odtwarzającego płyty CD. Więc to jest ciekawostka. Nie wiem, czemu tak jest, ale...
6: Mnie to bardzo cieszy. Ja też oprócz płyt kompaktowych słyszałem, że jest jakiś, co prawda minimalny, ale jednak ruch, jeżeli chodzi o kasety magnetofonowe, za którymi pewnie za młodu nie przepadaliśmy, prawda? Zwłaszcza jak została wciągnięta taka kaseta.
7: To prawda. Ale ja, szczerze mówiąc, do kaset magnetofonowych mam jakiś sentyment i jeszcze moje pierwsze dwie płyty były wydane na kasecie. Mm-hmm. Teraz to jest faktycznie już jakiś ekskluzyw i fanaberia po prostu wydać sobie płytę, album na kasecie. Ciekaw jestem, czy wrócił Walkman znowu w łaski.
6: Mam nadzieję, że tak. Trochę mi brakuje jednej rzeczy dość zaskakującej, ale dawniej wszystkie te wydawnictwa miały zapach, prawda? Jak wyciągało się płytę z opakowania, to ona pachniała, prawda? No i tego mi trochę na pewno dzisiaj brakuje. Tomek Makowiecki dzisiaj w programie Cała Muzyka, w Radiu Złote Przeboje, radiowy debiut, ponieważ Tomka Makowickiego nigdy u nas nie było. Słuchaj, coś mi się wydaje, że trochę dzisiaj przy okazji ponarzekamy na show biznes, bo ty kiedyś powiedziałeś, że show biznes to ściema. To są twoje słowa.
7: Któryś podcast ze mną faktycznie był tak zatytułowany, ale oczywiście to było trochę z kontekstu wyciągnięte, bo ja to skomentowałem w ten sposób, że prowadzący zapytał się, czy ja posiadam Porsche. Samochód Porsche, bo
6: do tego jeszcze
7: gdzieś tam się przewijał na zdjęciach. Powiedziałem, że nie, że to jest show biznes, to jest ściema. Wiesz co, show biznes jest specyficznym po prostu rynkiem, medium i
6: myślę, wierzcie w to, co widzicie.
7: Myślę, że oparty na wielu ściemach tak naprawdę. Tak. Bardzo często jest, też podkreślam, wiecie, że my artyści bardzo często też sprawiamy jakiś pozór po prostu i to chyba Eryka Badu kiedyś powiedziała, że artyści po prostu udają bogatych. Bardzo często.
6: Drogie dzieci, zapamiętajcie te słowa.
7: Tak, właśnie. Chociaż wiadomo, jest mnóstwo zamożnych artystów, muzyków, aczkolwiek słuchajcie, jest to promi, naprawdę. To są osoby, które naprawdę są na szczytach list przebojów w tym rynku mainstreamowym, ale większość muzyków, których ja znam, to są naprawdę bardzo skromni ludzie, którzy prowadzą normalne, zwyczajne życie, bez żadnego takiego splendoru czy błysku i tak to wygląda.
6: Ja się tak w ogóle zastanawiam nad fenomenem nowoczesnego świata, no bo tak, media społecznościowe kreują w pewnych przypadkach taki trochę nierealistyczny obraz rzeczywistości.
7: Tak.
6: No i zwłaszcza jeżeli się jest nastolatkiem, to łatwo temu nieprawdziwemu obrazkowi chyba ulec, no i wtedy zaczynają się dość potężne problemy, tak mi się wydaje.
7: Wiesz co, na pewno internet i to, jak dzisiaj świat wygląda w internecie, i mam tutaj na myśli social media, Instagram, TikToki, które są narzędziem też dla młodych ludzi do promowania siebie, swojej osoby, do kreowania swojego wizerunku tak naprawdę. Dzisiaj też wydaje mi się, że młodym ludziom bardzo często zależy po prostu na tak zwanym fejmie i pieniądzach, a tak naprawdę to jest wizerunek właśnie głównie rozpowszechniany przez amerykański rap, który jest w tej chwili już też w Polsce mocno rozpropagowany, bo ja uważam, że ten taki rap w Polsce, ten new schoolowy, no to jest kalka amerykańska, tylko że z lekkim opóźnieniem. I niestety wielu młodych ludzi jest wychowywanych na internecie, na tym takim właśnie splendorze i sławie
6: Pozornych. Tomaszu, tak się zastanawiam, gdyby historia zatoczyła koło, bo tak, pojawiłeś się przed laty dawno, dawno temu chyba w Szansie na sukces, o ile dobrze pamiętam.
7: Tak.
6: Potem był Idol. Czy ty widzisz się obecnie na przykład w jury takiego programu? Gdyby zadzwonił telefon i padło takie zaproszenie, to byś je przyjął, czy raczej nie? Czy nie widzisz się?
7: Kurczę, powiem ci, że nie mówiłbym nie, ale myślę, że byłbym w jury tym dobrym policjantem.
6: Dobrym policjantem.
7: Tak.
6: Tak też myślałem, spodziewałem się takiej odpowiedzi. Słuchaj, pogadajmy o marzeniach, bo tak ostatnio na ten temat rozmawiałem z Piotrem Sługowskim. Jemu marzy się płyta z orkiestrą. Justyna Steczkowska, z którą niedawno rozmawiałem, marzy o współpracy z Nigelem Kennedy. Czy tobie chodzi tak coś po głowie, po cichutku? Co byś chciał zrobić jeszcze?
7: Powiem ci, że mam w tej chwili tak dosyć płodny okres twórczy i jestem tak zajęty w tym momencie pracą nad kolejnym materiałem, plus jeszcze mam rozgrzebane dwa projekty, nad którymi też pracuję. Nie chcę tutaj za bardzo o tym opowiadać, bo chciałbym, aby to po prostu któregoś dnia pojawiło się tak z dnia na dzień, bez zapowiedzi, jako forma niespodzianki, ale kurczę, takie marzenie na przyszłość muzyczne oczywiście. Wiesz co, miałbym ochotę zwiedzić Azję w ogóle właśnie koncertując. Jest to też specyficzny dosyć rynek i dosyć hermetyczny, więc nie jest to łatwe, chociaż coraz łatwiej jest Europejczykom i Amerykanom koncertować w Azji, bo no, jesteśmy dla nich w jakimś sensie egzotyczni, ale tak się zastanawiam, kurczę, żeby ci podać jakieś nazwisko czy kompozytora, czy większość nie żyje niestety.
6: Aha, no to trochę utrudnia sprawę. No dobrze, to słuchaj, to czegokolwiek byś sobie nie wymyślił, nie wymarzył, ja życzę, żeby to się spełniło. Słuchaj, zawrotną karierę robi ostatnio AI. Czy ty postrzegasz sztuczną inteligencję w życiu muzyka jako błogosławieństwo, czy jako przekleństwo?
7: No właśnie, z tym całym AI. Myślę, że to AI już funkcjonuje w ogóle w muzyce, także my nawet często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że słuchamy płyty po prostu, które są generowane. I tego nie unikniemy, natomiast mam nadzieję, że w żadnym stopniu po prostu AI nie zastąpi tego, że ludzie będą chcieli zobaczyć swoich idoli, artystów na żywo na scenie. I tutaj niestety tego się nie da, mam nadzieję, zastąpić żadnym hologramem. I że ten koncert zawsze będzie czymś takim sprawdzianem po prostu tego, że wiesz, ja też nie mam, nie chcę zabrzmieć po prostu, AI daje nam też narzędzia pomocy, zwłaszcza nie wiem, w produkcji muzyki. Czasami pozwala nam wykorzystywać różne skróty w edycji muzyki i tak dalej, ale powiem ci, że sam się zastanawiałem przez moment, dyskutując sobie, prowadząc rozmowę z chatem GPT na temat różnych pomysłów i nawet tekstowych, i powiem ci, że po pół godzinie stwierdziłem, że w ogóle nie chcę, odkładam to, bo raz, że szczerze nie byłem zadowolony z tych efektów, które... A potraktowałem to jak eksperyment. Natomiast domyślam się też, że postęp rozwoju AI jest tak gigantyczny, że za rok to też będzie na zupełnie innym poziomie. Ja jestem z tych ludzi, którzy się trochę obawiają po prostu AI, tak? Więc wiesz, jeżeli masz fach w ręku, jesteś kucharzem, stolarzem, mechanikiem, to nie masz się czego obawiać. A faktycznie branża filmowa, muzyczna, graficzna...
6: Dziennikarze.
7: Dziennikarska, tak. No tutaj są zagrożenia, no ale mam nadzieję, że chociaż może być tak, że praca z człowiekiem, czy przy muzyce, czy przy filmie, będzie czymś ekskluzywnym po prostu.
6: Tak. Tak to będzie ekskluzyw.
7: I będziemy naprawdę chcieli znowu pracować z ludźmi. Zresztą wiem, że wiele kampanii, nawet w Polsce firm robiło już kampanię na podstawie AI, oczywiście też głośno o tym mówiąc, ale mi średnio mi się to podoba, szczerze mówiąc. Jeszcze widać tak naprawdę, że jest to generowane przez AI.
6: Słuchaj, zgodnie z naszą nową tradycją poprosiłem sztuczną inteligencję o wymyślenie pytania do ciebie. No i AI wymyśliła pytanie, z tym, że po raz pierwszy się zdarzyło. Wyobraź sobie, że pomyliła cię...
7: Podcinasz sobie gałąź.
6: Pomyliła cię z doktorem Tomaszem Makowskim i wymyśliła takie. Doktorze Makowski, jak pandemia COVID-19 wpłynęła na nawyki czytelnicze Polaków? Także, słuchaj, ja nie mogę się doczekać chwili, jak AI zastąpi dziennikarzy, to będzie komedia pomyłek. Dobrze, zostawiamy AI-a, urządzimy sobie teraz małą podróż w czasie. Słuchaj, Tomek Makowiecki sprzed lat. Szkoła podstawowa, początek średniej. Czego ty wtedy słuchałeś?
7: To zrobię taki wstęp. Moja szkoła podstawowa wyglądała w taki sposób, że ja równolegle chodziłem do normalnej podstawówki. I w tym samym czasie chodziłem do szkoły muzycznej, czyli tak naprawdę ciągnąłem dwie szkoły, co było dla mnie wtedy, pamiętam, dosyć karkołomne i też wpłynęło na mnie, że zacząłem się buntować i nie chodzić do ani jednej, ani drugiej przez pewien czas. I pamiętam, że byłem w tamtym czasie bardzo pod wpływem zespołu The Prodigy, więc chodząc na egzaminy na przykład w szkole muzycznej, które się odbywały tam co pół roku, chodziłem zawsze ze słuchawkami, miałem na uszach Firestarter, The Prodigy albo Breathe i pamiętam, że było to dla mnie swego rodzaju tąpnięcie w ogóle w muzyce, że coś takiego się pojawiło, że jest taka ekspresja i taki wizerunek sceniczny. Zrobiło to na mnie ogromne wrażenie i pochłonęło mnie w pewnym momencie. Oprócz tego okres podstawówki to było też coś takiego, że ja słuchałem wtedy bardzo, bardzo mainstreamowej muzyki, w dużej mierze przywożonej przez mojego wujka, który mieszkał w Niemczech, na składankach Bravo Hits, gdzie były takie hiciory jak Ace of Base, Dr. Alban, Two Unlimited. Naprawdę takie, kurczę, z perspektywy czasu gnioty. Ale uwielbiam je do dzisiaj, naprawdę. Często, nie wiem, gram jakieś imprezy, DJ sety, to po prostu wracam do tych rzeczy i ludzie naprawdę kochają tamtą muzykę. Mam ogromny sentyment do tamtych czasów i do tamtej muzyki. Potem jeszcze się pojawiały jakieś takie zespoły jak Roxette i jak Bryan Adams. Potem zacząłem słuchać też trochę więcej polskiej muzyki. Słuchałem Madame, Wilków, Myslowic, ale takim zespołem mojego życia, jakbyś mi zadał pytanie o mój ulubiony polski zespół polskiego artysty, to jest Kora i Manam. Dla mnie to jest numer jeden.
6: Tak. Słuchaj, wspominałeś, że słuchałeś zespołu Myslowic, no a potem się przydarzyła współpraca z muzykami z Myslowic.
7: Tak.
6: Co się czuje w takim momencie?
7: Słuchaj, dla mnie to było super przeżycie. Ja też za bardzo nie opowiadałem o tym, ale zanim doświadczyłem przygody z zespołem No, czyli tak naprawdę z Wojtkiem Powagą i z Przemkiem Myszorem, którzy są członkami zespołu Myslowic, miałem propozycję zostać wokalistą zespołu, ale stwierdziłem, że nie chcę tego ruchu wykonywać. Także dla mnie zespół Myslowic bez Artura nie chciałem po prostu wchodzić w to, bo bałem się też, że mogę mieć raz, że przechlapane u fanów Myslowic, a dwa, że nie czułbym się dobrze w tej roli, zastępując kogoś. I powstała formacja No, która była świetną przygodą. Fantastycznie mi się pracowało z Przemkiem i z Wojtkiem. Pojechaliśmy w górę, robiliśmy bitwę na iPody, gdzie każdy z nas puszczał swoje demówki jakieś pozapisywane i na bieżąco po prostu pracowaliśmy nad tymi utworami demo, które każdy z nas przedstawiał. Więc wyszła nam dosyć płyta eksperymentalna w sumie, jak sobie pomyślę, bo nie wracałem dawno do twórczości No, ale pamiętam, że ktoś puścił to na jakimś spotkaniu towarzyskim rok temu i przesłuchałem tej płyty i pomyślałem, kurczę, ale my w sumie zafundowaliśmy ludziom troszeczkę...
6: Kawał dobrej muzy.
7: Kawał dobrej muzy, ale dosyć trudnej. Tam się bardzo dużo działo w tych aranżach. specyficznych rzeczy, jak na tamten okres. No ale tak, no, mamy to w pamiętniku. Mam.
6: Słuchaj, skoro trudne tematy, pogadajmy o dzieciach, bo kiedyś przyznałeś, że z jednej strony bywają w jakimś stopniu recenzentami, z drugiej strony to trafiłem na twoje słowa, że obserwują swoich rodziców przy pracy w tak zwanym naturalnym środowisku i nie chcą takiej przyszłości dla siebie, że cenią sobie prywatność i spokój.
7: Póki co.
6: Póki co.
7: Tak. Moje dzieci są trochę introwertykami, ale kurczę, ja im się nie dziwię, bo ja też byłem. Mhm. I w sumie jestem. I to, że ja wychodzę na scenę, jest trochę przekorne w ogóle. Nie wiem, skąd się to wzięło, aczkolwiek no też domyślam się, że bardzo wiele wyniosłem z domu jednak, bo cała moja rodzina jest muzyczna i pamiętam, że tak w drugiej klasie liceum mocno zacząłem się zastanawiać, kim ja w ogóle będę, czy chcę być i sam sobie odpowiedziałem na pytanie, że chyba jednak zostanę muzykiem i założę zespół i będę jeździł i grał koncerty i faktycznie podjąłem taką decyzję już w liceum. Więc ja tak bacznie obserwuję swoje dzieci, faktycznie one nie wykazują zainteresowania na razie w jakiejś formie profesjonalnym podejściem do muzyki, natomiast mają inne zainteresowania po prostu i faktycznie głośno o tym mówią, że im takie życie nie na świeczniku bardzo odpowiada. Lubią ten komfort po prostu, że nikt niczego od nich nie chce, czy na ulicy, czy jakkolwiek. No obserwując jednak rodziców gdzieś tam popularnych, widzą to wszystko, oceniają nas, widzą jak ludzie nas zaczepiają, czy gratulują. I póki co widzę, że chyba w inną stronę będą się kierunkować. Aczkolwiek może im się to zmienić.
5: Pozostaje nam już tylko jedno, trzymać mocno kciuki za te nowe projekty Tomasza Makowieckiego. A w Radiu Złote Przeboje w programie Cała Muzyka w wydaniu weekendowym już teraz pora na niezwykłą historię zespołu Lady Punk. Na tą cudowną muzyczną podróż już teraz zapraszam was w imieniu Tomka Brela.
4: Radio Złote Przeboje 88.4 FM. Pewnego razu w muzyce.
6: Pewnie kiedy na początku lat 80. w Warszawie spotkali się Andrzej Mogilnicki i Jan Borysewicz, żaden z nich nie spodziewał się, że 40 lat na scenie minie tak szybko. Jeden z najdłużej grających polskich zespołów. Zespołów, które znamy wszyscy dzięki takim

0: Na koncerty zespołu Lady Punk, czy to akustyczne, czy rockowe, przychodzą już 3 pokolenia fanów. Zresztą Jan Borysewicz w wielu wywiadach twierdził, że to, co widzi przed sceną, nieustannie go zdumiewa.
1: Wyobraź sobie, że wychodzisz na scenę na przykład i grasz 35 lat, stoisz na tej scenie, a stoją cały czas młodzi ludzie.
0: Ale Jan Borysewicz, kiedy z nim rozmawialiśmy, przyznał się do czegoś bardzo niezwykłego.
1: Dlatego my się tak nie starzejemy w ogóle, wiesz. Nasze organizmy po prostu są troszkę inne. Wydaje mi się, że to jest chyba gdzieś tam w środku w ogóle coś takiego siedzi, no.
0: Przepływ energii na koncertach obustronny. Zespół Lady Punk zagrał z pewnością kilkanaście tysięcy koncertów. Zresztą to właśnie zespół Lady Punk jest być może jedynym zespołem na świecie, który zagrał więcej koncertów niż jest dni w roku.
2: Komuś mówienie, nawet już nie to, że mówisz to ludziom, muzykom z zachodu.
1: Nie, z zachodu to mówili, że się stukali po głowie. Człowieku, co ty opowiadasz?
2: Tak nie można grać. Natomiast teraz nawet mówienie do ludzi, którzy teraz mają po 20 lat, 25, mają kapelę i czy gdzieś tam występują, to też do nich nie dociera, bo to jest niemożliwe. To są inne realia trochę, ale nasze realia były nasze realia i myśmy sobie w tych realiach dawali radę.
0: A realia tamtych czasów bywały trudne. Zresztą posłuchajcie uważnie tekstu Mniej niż zero. Myślisz,

Lady Punk to zespół, wokół którego od lat pojawiało się mnóstwo plotek dotyczących ich szaleństw i dobrej zabawy. Choćby za sprawą piosenki Tańcz, głupia tańcz.

0: W czasach zamierzchłych i nieprzyjemnych, komunistycznych, i to się działo w Orłowie, w knajpie, którą wtedy którą otworzył facet, nazywała się Maksim. W każdym razie to było bardzo znane miejsce i Andrzej tam pojechał i żeby się tak, no nie wiem, dla relaksu, żeby się pobyć w jakimś nowoczesnym miejscu. Ono było na tamte czasy bardzo nowoczesne i kiedy wszedł do tej knajpy, zobaczył, że obok siedzą sami faceci, którzy zeszli ze statku albo z Finlandii, albo gdzieś tam z Arabii Saudyjskiej, albo z Norwegii czy gdzieś, i gapili się na dziewczyny, których było kilka. To taka była geneza powstania tej piosenki. Ja
1: nawet to nie było tak, że my wszyscy, wiesz, tutaj pojechaliśmy, prawda, do Maksima i była impreza dwutygodniowa. Nie,
0: Andrzej tam był.
2: Ale ile tam był, tego nie wiadomo. Na miejscu był Andrzej Mogilnicki. No i wygląda na to, że kolejna tajemnica została rozwiązana. Jak się okazuje, jedno z najtrudniejszych pytań, jakie może paść w wywiadzie, brzmi: wymień trzy najważniejsze utwory Ladybug.
1: Ciężko mi jest wymienić trzy utwory, no naprawdę.
2: Na szczęście po chwili zastanowienia udało się coś wybrać.
0: To zależy pod jakim względem, to ludzie różnie reagują, czy tam popularności, czy tam od odbierania jakoś do siebie. No nie wiem, dla mnie, bo nie dla ludzi pewnie, ale dla mnie ważną piosenką jest Zamki na piasku.
2: Zamki na piasku, czyli piosenka, która pojawia się na każdym koncercie zespołu Ladybug.
3: Jesteś idolem, wielbi cię tłum.
2: Kiedy na początku lat 80. w Warszawie powstał zespół Ladybug, pewnie nawet ojcowie założyciele nie spodziewali się, że po 4 dekadach na ich koncertach będą bawiły się 3 pokolenia fanów. Nazwa zespołu wzięła się od pierwszego utworu w historii Ladybug, czyli kompozycji Mała Ladybug. Po 40 latach Mała Ladybug podrosła, wydoroślała. No właśnie, gdyby Ladybug porównać do kobiety, jaka by była?
0: Dorosła, niecnotliwa, czasami niegrzeczna i kochająca ludzi.
2: Co chyba najważniejsze, z wzajemnością. 4 dekady na scenie, panowie zgodnie przyznają, że było w tym trochę szczęścia.
0: Pewnie recepty specjalnie nie ma, natomiast trzeba mieć trochę szczęścia, nie? Chyba mieliśmy trochę szczęścia przez to i zmiany jakby, w zasadzie jedną taką poważną zmianę personalną, nie? W zespole tam jeszcze po pierwszych latach grania, żeby to przejść tak, wiesz, i się nie za bardzo poobijać, żeby była ochota między nami, między ludźmi, którzy są w zespole, na siebie patrzeć i być ze sobą na scenie. To jest bardzo trudne i nam się udało, czyli mieliśmy trochę szczęścia.
2: Nie ulega też wątpliwości, że w czasach zamierzchłych i dziwnych zdarzyło się kilka sytuacji, które mogły przesądzić o zakończeniu działalności zespołu Ladybug.
0: To był 86 rok. Byliśmy w 86 roku na dywaniku w Komitecie Centralnym. Było bardzo smutno. Był taki duży pokój. Był sekretarz. To jest facet, ja nie wiem, zapomniałem jego nazwiska. On był takim sekretarzem PZ Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej od spraw młodzieży. I myśmy wtedy zostali tam zawezwani po powrocie ze Stanów Zjednoczonych, ponieważ w Stanach Zjednoczonych pracowała pani Irena Falska słynna, więc pan Woźniak, dziennikarz telewizyjny i tak dalej. To były zabawne czasy. Myśmy udzielali dość frywolnych wywiadów dla powstającego wtedy MTV, ale też dla prasy amerykańskiej. Udzielaliśmy tak zwanych prawdziwych wywiadów, uczciwych, o tym, co się dzieje. Na przykład pytanie na pytanie, a co tam u Wałęsy? Nie wiemy, bo on mieszka w Gdańsku. Jak to w Gdańsku? Przecież to nie jeździcie do niego? Mówimy, nie, bo to jest bardzo daleko, bo dla nas z Warszawy jest daleko. Mówimy, jak to daleko? To jest 350 kilometrów. Dla was w Stanach to jest po prostu pół godziny jazdy, czy tam godzina gdzieś tam, nie? Natomiast dla nas to jest poważna wyprawa. Na przykład, czyli takie raczej zabawne historie opowiadaliśmy, ale one się oczywiście ukazywały i zostaliśmy zawezwani do KC, do tego pana Waldemara. Były tam słone paluszki, jabłka, ja pamiętam. Po czym była taka duża szafa, siedzieliśmy, ja byłem tam, Jan Borysewicz, Andrzej Mogilnicki, chyba we trzech byliśmy. I otworzył taką szafę i z tej szafy mówi: panowie, mam tu wszystko o was. Mam to, co powiedzieliście, oraz to, czego nie powiedzieliście, ja to też mam.
3: Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum? W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny mi tego świata o wielkie stawki grasz.
2: Zespół Ladybug. Co ciekawe, gdyby nie wojsko, od którego Janusz Panasewicz się nie wymigał, historia mogłaby się potoczyć zupełnie inaczej. Właśnie w wojsku spotkał Andrzeja Mogilnickiego. Ale takich historii jest zdecydowanie więcej.
0: Pamiętam, w Lublinie, kiedy stan wojenny, ja byłem w ogóle, byłem w tym desancie, zespole Desant, więc byłem, że tak powiem, z kolegami, którzy byli zawodowymi muzykami. To byli zawodowi muzycy. Ja byłem żołnierzem w czynnej służby, czyli miałem nosić po prostu paczki, jakieś sprzęty i tak dalej. Oczywiście, ponieważ coś tam śpiewałem, no to byłem też chórzysto jednocześnie, więc miałem kilka fug. No ale przez to nie chodziłem na kompanię gdzieś tam spać i tak dalej, tylko spałem w specjalnym, wydzielonym budynku i tam sobie fortepian, instrumenty, można było sobie muzykować i spać ile się chciało, tak naprawdę. Więc było fajnie, natomiast jak na takie warunki fajnie. Natomiast był stan wojenny za chwilę i wchodzi tam pan pułkownik, mówi: panie Panasewicz, tutaj żołnierzem jesteście, już nie jesteście żadnym artystą, bo tu zaraz nam wroga opozycja wejdzie przez płoty, proszę się ubrać jak żołnierz i tak dalej. Myśmy w cywilnym ubraniu chodzili, więc znalazłem jakiś płaszcz. Pamiętam, że miałem kowbojskie buty, normalne kowbojskie buty, których używałem do chodzenia w dżinsach, no ale nie mogłem znaleźć tych wojskowych, więc włożyłem wojskowy płaszcz, futrzaną czapkę od mamy, spodnie, dżinsy i kowbojskie buty, ale tu było tak. I mówię: a jakąś broń masz? A ja mówię: mam taki nóż do krojenia chleba. Taki do chleba, taki zwykły nóż. Nie żaden tam, broń Boże, typu John Rambo. I miałem to w kieszeni tam z kolegami. Trzech nas tam chyba, czy czterech było, i się zmienialiśmy tam po dwie godziny i chodziliśmy patrzeć, jak to Solidarność będzie nam wrzucała ulotki przez płot, co było kompletną bzdurą. Nikt tam nic nie wrzucał. Ale tak czy inaczej było smutno.
2: Pewnego razu w muzyce. Lady Punk. 40 lat na scenie, kilkanaście tysięcy koncertów, no i przede wszystkim muzyczne doświadczenie zdobywane latami. Ale skoro nauce mowa, to panowie z Lady Punk poczucia humoru na swój temat uczyć się nie musieli.
1: Kiedyś powiedziałem Hołdysowi w ogóle, czy czegoś w ogóle coś mnie coś w życiu nauczyło. Ja powiedziałem, że nic, że dalej jestem zarozumiałym bufonem, prawda? No ale oczywiście to dla żartów powiedziałem. No to on po prostu powiedział, że jestem genialny, prawda? Że potrafię tak o sobie powiedzieć.
2: Ale co ciekawe, mimo praktycznej nauki grania na koncertach, po czterech dekadach działalności nadal odczuwają tremę.
4: Mam tremę na każdym koncercie i wydaje mi się, że ta trema jest bardzo potrzebna. Czasami wydaje mi się, że gdybym bez tej tremy wchodził na scenę, to traktowałbym to chyba jakby takie odcinanie kuponów, a ta trema jeszcze jest i zawsze chcę wejść na tą scenę po prostu i zagrać jak najlepiej.
0: No i trema to najważniejsza rzecz na takie 10 minut przed koncertem. Najważniejsze.
2: Przez lata narosło mnóstwo plotek, mnóstwo mitów a propos tego, co też dzieje się w ich garderobie przed koncertem. No właśnie, co zobaczyłaby postronna osoba, wchodząc tuż przed koncertem do garderoby zespołu Lady Punk?
0: Generalnie tak mi się wydaje, że rzeczy, które się ludziom, albo o których się pisze, albo które się ludziom wydają, że tam jest coś szczególnego, to by się bardzo zdziwili, dlatego że tam jest przede wszystkim skupienie, jakieś tam krótkich parę wymiana jakichś tam paru zdań, dowcipy jakieś. Dość śmiesznie jest, ale nic takiego, żeby z tego robić ho-ho.
5: A zespół Lady Punk był ostatnim niezwykłym gościem weekendowego wydania programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Pozostaje mi już tylko życzyć wam słońca w ten weekend.
6: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł.

0: różnić w zależności od sklepu. Biedronka. Reklama.
1: Tu Radio Złote Przeboje. W sobotę minęła godzina 8. Zapraszamy na wiadomości.
2: Prezydent odebrał Wołodymirowi Zełenskiemu order Orła Białego. Prokurator generalny ma się zająć sprawą warszawskiego szpitala południowego. Awaria na kolei Poznań-Berlin potrwa nawet do poniedziałku. Agnieszka Trojanowska-Bis. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował, Wołodymyr Zełenski traci order Orła Białego. To odpowiedź na decyzję ukraińskiego przywódcy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Więcej na ten temat Cezary Jaszczyk.
3: O swojej decyzji Karol Nawrocki poinformował w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych.
4: My Polacy pamiętamy o swoich. Nie porzucamy ich i zawsze się o nich upominamy. Państwo, które przestaje bronić prawdy o swojej historii, przestaje być strażnikiem narodowego szacunku.
3: Na ruch prezydenta w sprawie orderu trzeba było trochę poczekać, ale miało to być celowe działanie, by dać Ukrainie czas na wycofanie się z kontrowersyjnej decyzji. Jak widać, Kijów nie ma zamiaru tego robić. A szef ukraińskiego MSZ-u skomentował już, że decyzja Karola Nawrockiego jest strategicznym błędem, na którym zyska jedynie Moskwa. Kolejnym krokiem w sprawie będzie teraz kontrasygnata ze strony premiera.
2: Dalsze informacje. Premier zapowiedział, że zwróci się do prokuratora generalnego, by możliwie szybko wyjaśnił aferę w warszawskim szpitalu południowym. Donald Tusk zaznaczył, że dociera do niego coraz więcej informacji na temat źródeł konfliktu w tej placówce. Wczoraj minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek powiedział, że postępowanie w sprawie szpitala będzie pod jego nadzorem. Policja zatrzymała podejrzewanego o dokonanie napadu na łódzki kantor. To 22-letni Kolumbijczyk. Za napad z bronią w ręku może mu grozić 20 lat więzienia. Nawet do poniedziałku mogą potrwać utrudnienia na linii kolejowej Poznań-Berlin. Przez usterkę sieci trakcyjnej wstrzymano ruch pociągów pomiędzy Nowym Tomyślem a Opalenicą. Regionalni przewoźnicy wprowadzili zastępczą komunikację autobusową, a pociągi dalekobieżne są kierowane na objazdy. W południe, po dniu przerwy, do siatkarskiej Ligi Narodów wracają Polki. Rywalkami naszych pań będzie zespół z Holandii. To niewygodny rywal, który gra szybką siatkówkę, mówi była reprezentantka kraju Joanna Kaczor-Bednarska.
5: To przecież brązowy medalista Mistrzostw Europy sprzed 2 lat. Zespół, z którym zawsze gra nam się trudno, ale też zespół, w którym brakuje jeszcze przynajmniej 3 podstawowych siatkarek.
2: Polska i Holandia zagrają ze sobą po raz pierwszy w tym sezonie.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
1: Dziś cieplej niż wczoraj, bo nawet 33 stopnie w Poznaniu, Wrocławiu, 32 w Bydgoszczy, Trójmieście i w Szczecinie, 30 lub nieco więcej w Warszawie, Krakowie, Lublinie, 28 w Białymstoku. Od zachodu i na południu możliwe burze. Kacper Sosnowski, witam pięknie. 3 minuty po godzinie 8 mamy. Na termometrach też będzie trójka z przodu, jak słyszeliśmy w wiadomościach. Ale to tak tuż po południu.
7: Radio Złote Przeboje.
1: Natomiast jak ktoś rano na spacer idzie, to czapka, okulary słoneczne i może już jakiś filtr na pewno się przydadzą. A to Lady Punk, na co komu dziś?

jak dobrze się przy tym wstaje, to się bardzo cieszę. Tina Turner w Radiu Złote Przeboje, wcześniej także Lady Punk, czyli zespół, który grał fantastyczny jubileuszowy koncert na ostatnim festiwalu w Opolu na 45 lat działalności. I proszę sobie wyobrazić, że to było trzecie najchętniej oglądane wydarzenie całego czterodniowego festiwalu w Opolu. 1 700 000 widzów śpiewało razem z Januszem Panasewiczem i Janem Borysewiczem największe hity. Borysewicz też sporo śpiewał na tym koncercie, aż się zdziwiłem. Czyli Lady Punk wciąż w sercach swoich fanów. I bardzo dobrze. A tu Moloko. Sing it back.

0: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
5: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
6: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
9: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
10: Mamy to. O, w Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
12: Doskonale. Kupujemy.
11: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Ruszaj po nowe BMW na lato. W BMW Smorawiński wyjątkowa oferta na miejskie SUV. 900 zł netto miesięcznie za BMW X1 w ofercie ważnej do końca czerwca. Wolisz bardziej sportowy charakter? Wybierz BMW X2 z ratą 980 zł netto miesięcznie. Sprawdź szczegóły oferty i wyjedź z salonu nowym BMW X1 lub BMW X2. Zaprasza dealer BMW Smorawiński. Poznań, Obornicka 235.
14: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Phil Collins w Radiu Złote Przeboje, Dance into the Light. Popularne te wątki tańczenia w piosenkach Collinsa, bo I Can Dance z początku lat 90., ale także Taniec w świetle, wysłuchany przed chwilą z 96 roku. Jakby ktoś pytał, czy muzyk miał jakieś problemy z tańcem, odpowiem, że nie. Tańczył, no ale śpiewał o tańczeniu i grał na perkusji znacznie lepiej. Zaraz będzie też u nas o Dniu Ojca, który się zbliża w najbliższy wtorek. Akurat Phil Collins to miał 5 dzieci, 3 synów, 2 córki, więc w ten najbliższy wtorek życzeń przyjmie pewnie sporo.

0: dotychczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
2: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Kart Ekstra, 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Ruszaj po nowe BMW na lato. W BMW Inchcape wyjątkowa oferta na miejskie SUVy. 900 zł netto miesięcznie za BMW X1 w ofercie ważnej do końca czerwca. Wolisz bardziej sportowy charakter? Wybierz BMW X2 z ratą 980 zł netto miesięcznie. Sprawdź szczegóły oferty i wyjedź z salonu nowym BMW X1 lub BMW X2. Zaprasza dealer BMW Inchcape Poznań, Swadzim, ulica Wschodnia 9.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą na przykład raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Uwaga! Super promocja w Teddy!
9: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
10: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
11: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
12: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
11: Już od 400 zł studiuj.
12: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
11: Ekonomię i logistykę.
12: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
11: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
12: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
11: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
12: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
11: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
13: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
14: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
15: Reklama.
16: Nareszcie sobota. Spędzasz ją z radiem Złote Przeboje.

Tak, gramy w sobotni poranek na rozbudzenie. My, Bill Medley, Jennifer Warnes w Radiu Złote Przeboje. Dzień Ojca już w najbliższy wtorek, może niektórzy w ten weekend go będą spędzać. A o tym, jak 500 zł dostać od nas, żeby miło spędzić ten dzień, powiem tuż po 9:00, a wiem, że ojcowie chętnie teraz spędzają z dziećmi czas. 4 na 5 ojców stara się być aktywnym rodzicem, to znaczy dba o partnerskie relacje, mocno zajmuje się dzieckiem, ba, połowa ojców na zabawie i nauce codziennie spędza od 1,5 do 2 godzin. No to ja dokładam do tych ważnych informacji wsparcie muzyczne dla ojców w trudnym procesie wychowywania i uczenia dzieci. Dam gitarę.

Brian Adams w Radiu Złote Przeboje. 6 minut i będzie godzina 9 w naszych wiadomościach, między innymi o podlaskim bonie turystycznym, który możecie dostać i który sprawi, że wasze na przykład tegoroczne wakacje będą znacznie tańsze.

0: 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Ruszaj po nowe BMW na lato. W BMW GZ wyjątkowa oferta na miejskie SUVy. 900 zł netto miesięcznie za BMW X1 w ofercie ważnej do końca czerwca. Wolisz bardziej sportowy charakter? Wybierz BMW X2 z ratą 980 zł netto miesięcznie. Sprawdź szczegóły oferty i wyjedź z salonu nowym BMW X1 lub BMW X2. Zaprasza dealer BMW Smorawiński GZ. Poznań Szczepankowo.
2: Daleko jeszcze?
3: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
2: Wow, jaki błękitny.
4: A to nasz hotel przy samej plaży.
3: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
4: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
3: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
5: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się odmalować salon.
8: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
7: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
8: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: A, ale mi gorąco, Barbara.
10: Mnie też, Marian.
9: To co, klima?
10: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
9: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
10: No przecież.
9: No.
11: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbus drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbus drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Reklama.
14: Tu Radio Złote Przeboje w sobotę. No i już 9:00 mamy. Nie zwlekajmy, wiadomości posłuchajmy.
15: Szef biura prezydenta Ukrainy zrzekł się polskiego odznaczenia. Drzewo zawaliło się na nastolatka w trakcie burzy w Wielkopolsce. W kilka minut rozeszły się ostatnio podlaskie bony turystyczne. Dziś kolejna okazja, by je upolować. Agnieszka Trojanowska, BIS. Polskiego odznaczenia Krzyża Oficerskiego Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej zrzekł się szef biura prezydenta Ukrainy. Kryło Budanow został odznaczony przez Polskę w ubiegłym roku. To decyzja, która jest odpowiedzią na odebranie przez polskiego prezydenta prezydentowi Ukrainy Orderu Orła Białego. Karol Nawrocki odebrał odznaczenie, ponieważ Wołodymyr Załański nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Nastolatek został ranny w wyniku zawalenia się drzewa w Wielkopolsce. Chłopiec doznał urazu nogi. Przez województwo wielkopolskie wieczorem i w nocy przeszły potężne burze. Strażacy pracowali nieustannie do rana, mówi dyżurny Straży Pożarnej w Poznaniu Błażej Wiącek.
16: Na godzinę 8 za wczorajszą służbę mieliśmy około 550 zdarzeń atmosferycznych. Głównie zalane piwnice i połamane drzewa.
15: Silna burza była m.in. w Lesznie, gdzie odbywały się pokazy lotnicze. Organizatorzy ze względów bezpieczeństwa zdecydowali się je przerwać. Widzowie musieli się ewakuować. A dziś Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał kolejne alerty drugiego stopnia w trzystopniowej skali przed burzami dla 10 województw. Pogodnie dziś jedynie na północnym wschodzie kraju i na krańcach południowo-wschodnich. Dla obszaru całej Polski wydano także alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przed intensywnymi opadami deszczu, silnym wiatrem i burzami. W mocy pozostają także wczorajsze ostrzeżenia przed upałami w niemal całym kraju, we wszystkich województwach z wyjątkiem podlaskiego. Te kilka minut może rozgrzać systemy internetowe do czerwoności. Dziś przed południem będzie można wygenerować podlaskie bony turystyczne do wykorzystania w wakacje. Do rozdania będą 3000 voucherów o wartości 300 zł każdy. Skorzystać z nich będą mogli wybierający się na co najmniej 3-dniowy wypoczynek na Podlasie. Podlaski bon turystyczny to pomysł samorządu województwa, by wesprzeć branżę ponoszącą skutki trudnej sytuacji geopolitycznej przy granicy z Białorusią. Chodzi też o pokazanie, że region jest bezpieczny i atrakcyjny dla turystów. To już kolejna edycja. W poprzednich bony rozchodziły się w kilka minut.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
14: Już teraz prawie wszędzie 25 stopni na termometrach. Pada w Małopolsce i ten deszcz w Krakowie jeszcze przez kilkadziesiąt minut możliwy. Późnym popołudniem od zachodu wejdą opady i burze, ale tak przez cały dzień na termometrach powyżej 30 stopni. Dzień dobry, miło, że wstajecie, wypoczywacie lub pracujecie z nami. Za chwilę o tym, jak na Dzień Ojca zgarnąć 500 zł, będzie też o wczorajszym koncercie Jeana Michela Jarre'a. Radio Złote Przeboje. Kacper Sosnowski, witam pięknie i gram.

0: Jennifer Page w Radiu Złote Przeboje. To może teraz dobry moment o tym, jak zdobyć 500 zł na Dzień Ojca, który we wtorek. Wystarczy wejść na złoteprzeboje.pl i tam w specjalnym formularzu zająć się sprawą ojcowskich supermocy, że tak powiem.
1: Mam supermoce, mam supermoce.
0: No właśnie, to znaczy napisać, jaką nietypową supermoc lub supermoce powinien mieć przebojowy tata. Najlepiej już w ten weekend zająć się sprawą, bo od poniedziałku każdego dnia tygodnia roboczego będziemy nagradzać w naszym poranku tuż po godzinie 9:00. I za te 500 zł można iść sobie z synem, córką na obiad wspólny, do teatru może razem, albo gdzieś nawet pojechać na jeden dzień. No to już zostawiam wam. Złoteprzeboje.pl, tam wypełniamy formularz. A to Lionel Richie.

0: to promocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie.pl.
4: Na parterze 1100, 1100, na prawo 1200, 1200, na lewo 1300, 1300, 1400. Sprzedane! Z 1400 rabatu na metrze.
5: To się nazywa aukcja rabatowa w Kawali. Ostatnie 10 gotowych mieszkań pierwszego etapu. Metraże od 39 do 111 metrów. Rabaty aż do 106 tysięcy złotych na mieszkaniu. Poznań, ulica Matejki.
4: Takiego rabatu jeszcze nie było! Takiego rabatu jeszcze nie było!
5: Sprawdź na kawalia.pl i umów się na prezentację mieszkania. Kawalia.pl.
6: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Inchcape Poznań zaprasza.
7: Poznań, stop! Zanim kupisz mieszkanie, posłuchaj, co oferuje Archicom w Poznaniu. Osiedle Wieża Jerzyce od 10 300 zł za metr kwadratowy. Apartamenty Esencja 2 w centrum miasta od 13 990 zł za metr kwadratowy. Tylko do końca czerwca. Takich cen już nie będzie. Wejdź na archicom.pl i sprawdź szczegóły.
8: Ruszaj po nowe BMW na lato. BMW Smorawiński. Wyjątkowa oferta na miejskie SUV-y. 900 zł netto miesięcznie za BMW X1 w ofercie ważnej do końca czerwca. Wolisz bardziej sportowy charakter? Wybierz BMW X2 z ratą 980 zł netto miesięcznie. Sprawdź szczegóły oferty i wyjedź z salonu nowym BMW X1 lub BMW X2. Zaprasza dealer BMW Smorawiński. Poznań, Obornicka 235.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
12: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: tak relaksujemy się w sobotni poranek z Radiem Złote Przeboje. Cool and the Gang, to już za nami. A teraz o człowieku, który w najbliższych dniach zagra w Madrycie i na Ibizie, ale wczoraj to był w Radomiu. Wielki koncert Jean-Michela Jarre'a za nami, a wszystko pod patronatem Radia Złote Przeboje.
1: Wczoraj wszystkie drogi w Polsce prowadziły do jednego miejsca, czyli do Radomia, bo tutaj wieczorową porą na stadionie Radomiaka Radom pojawiła się legenda muzyki elektronicznej lat 80., czyli Jean-Michel Jarre. To było niesamowite widowisko, nie tylko muzyczne, ale także laserowe. No ale wcześniej pytaliśmy naszych słuchaczy o to, jakie są ich ulubione piosenki.
2: Rendezvous, wszystkie.
3: Oxygen, China też.
2: Wszystkie.
4: Oxygen.
5: Każda płyta miała takie przeboje, które do dziś dnia się słucha.
0: A no właśnie. Ależ ja zazdroszczę Wojtkowi Babiarczykowi, który był na miejscu. Zresztą wy możecie sprawdzić, co się wczoraj w Radomiu działo na Instagramie Radia Złote Przeboje.

0: plastikowe kanapki i kubeczki do 280 ml, 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
2: Skoda.
3: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep są kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy lody Magnum 85 do 115 gramów 6,49 za sztukę, a chipsy Lay's 110 do 163 gramów 6 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 18 do 20 czerwca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
4: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska S.A. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
9: Mieszkasz w Poznaniu? Złap deszczówkę i zyskaj nawet 100% zwrotu kosztów. Odbierz dofinansowanie na zieloną ścianę na swoim budynku, ogród deszczowy lub zbiornik na deszczówkę. Zielona retencja to realne oszczędności dla Twojego portfela i wsparcie dla środowiska. Na złożenie wniosku masz czas do 30 czerwca. Potrzebne dokumenty złożysz łatwo przez internet. Szczegóły znajdziesz na stronie poznan.pl/zielona-retencja. Sfinansowano ze środków budżetu miasta Poznania.
10: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.

0: cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz, cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.

Kwadrans i będzie 10:00, tu Radio Złote Przeboje. Niezapomniany Freddie Mercury już za nami. A jego kolega z Queen, Brian May, zaapelował ostatnio i poprosił fanów, by podpisali petycję zabraniającą wszelakich polowań na lisy, bo May jest znanym obrońcą praw zwierząt. Wspiera organizacje, lobbuje nawet u polityków o zaostrzenie przepisów, by te zwierzęta chronić. Czyli kompozytor, no i człowiek, któremu krzywda zwierząt jest dla niego bardzo ważna w życiu. Robi wszystko, żeby tej krzywdy nie było. Pozdrawiamy Briana Maya, już po 80, a to Carlos Santana.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
4: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
5: Dwutygodnik Sukcesy i Porażki ma 30 lat. Dziękujemy Wam, czytelniczki, za zaufanie, emocje i historie, które tworzą to pismo. W numerze wzruszające i pełne nadziei wyznania o szansie na miłość, odzyskanej niezależności, magicznych ziółkach i życiu, które znów nabrało rozpędu. Ponadto wracamy do lat 90. i wspominamy początki redakcji. Ekstra, praktyczne porady, inspiracje, krzyżówki, sukcesy i porażki. Takie jest prawdziwe życie. Nowy numer już w sprzedaży.
6: Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
7: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
8: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
10: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 zł z Kaufland Kart Ekstra, 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Mamo, kto jest najlepszy na zielonej murawie?
12: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesów Centrum.
13: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
14: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
15: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Reklama.
18: Tu Radio Złote Przeboje, w sobotę minęła 10:00. No to posłuchajmy, zacznie się od burz.
19: Ponad 1000 interwencji związanych z burzami to dziś znów nad Polską. Prezydent tłumaczy decyzję o odebraniu orderu Orła Białego Załęckiemu. Warto zapolować na bon turystyczny. System uruchomi taką możliwość za godzinę. Agnieszka Trojanowska, BIS. Gwałtowne burze przechodzą przez Polskę. Ponad 1100 zagrożeń związanych z burzami odnotowali w ciągu minionej doby strażacy w całym kraju. Najwięcej zdarzeń było w Wielkopolsce, ponad 500, ale wiele wyjazdów mieli też strażacy z województwa zachodniopomorskiego, mówi rzecznik strażaków ze Szczecina Dariusz Szacht.
20: Działania strażaków koncentrowały się przede wszystkim na usuwaniu powalonych drzew, likwidacji skutków lokalnych podtopień, wypompowywaniu wody z zalanych posesji, czy zabezpieczaniu uszkodzonych budynków, chociażby zerwany dach budynku w miejscowości Mielno-Pyrzyckie, a także zerwany dach budynku w miejscowości Marwice w powiecie gryfińskim.
19: Dziś w kraju burze wystąpią po południu, pogodnie jedynie na Podlasiu. Prezydent Polski odebrał ukraińskiemu przywódcy Order Orła Białego. Ta decyzja ma nie tylko charakter symboliczny, to też sygnał ostrzegawczy dla Kijowa, ale jak mówi Karol Nawrocki.
21: Decyzja ta nie jest przeciwko narodowi ukraińskiemu. Nie oznacza zmiany strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa. Wspieraliśmy i wspieramy Ukrainę, ponieważ wiemy, że rosyjska agresja stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski i całej Europy.
19: Prezydent zdecydował się na odebranie odznaczenia ukraińskiemu prezydentowi w odpowiedzi na kontrowersyjną decyzję Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Policja zaapelowała o czujność nad wodą. Tylko wczoraj w Polsce utonęły 3 osoby. Twoja rozwaga może uratować życie, przypomina policja w mediach społecznościowych. Według danych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa od 1 kwietnia do wczoraj utonęło w kraju 47 osób. Już za godzinę rusza nabór na podlaski bon turystyczny. To pomysł samorządu województwa, by wesprzeć branżę turystyczną dotkniętą sytuacją na polsko-białoruskiej granicy i trudną sytuacją geopolityczną w tym regionie. Turyści mogą dziś wygenerować bon na 300 zł do wydania właśnie na Podlasiu. Nabór rusza o godzinie 11 poprzez stronę podlaskibonturystyczny.pl, mówi szefowa Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Marta Grzelak.
22: Między godziną 11 a 12 zostanie uruchomiony formularz wniosku. Można aplikować o Podlaski Bon Turystyczny na pobyt minimum 3 nocy.
19: W poprzednich edycjach bony rozchodziły się jak ciepłe bułeczki, dosłownie w kilka minut.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
18: Teraz mamy taki wstęp do upałów, bo po południu we Wrocławiu nawet 33 stopnie, a temperatury 30 nie przekroczą tylko na wschodzie. Teraz pada w Krakowie, pod wieczór pokropi w Zielonej Górze czy we Wrocławiu. Gotowi na upały? Kiedyś jak te upały były, to taki dźwięk sprawiał, że wszyscy wychodzili na ulicę i kupowali lody. Pamiętacie? A taki dźwięk oznacza, że gra Michael Jackson. Aż stęskniłem się za tą melodią. Tą o lodach, prawda? Oj, przypominają się fajne czasy. Ale za Michaelem Jacksonem też się stęskniłem. Kasper Sosnowski, witam, fajnie, że jesteście z nami w sobotni poranek.

Urszula w Radiu Złote Przeboje. Niebo dla ciebie. 11 minut po 10, a Urszula będzie świętować dziś dni Rejmonta, bo gra koncert w Lipcach Rejmontowskich, to jest pod Łodzią. Jak ktoś szuka planów na wieczór, bardzo proszę. Wieczorem w Warszawie Wianki nad Wisłą, no i tam też sporo koncertów. Baim z Beatą, Kasia Nosowska, Anita Lipnicka, Margaret, Patrycja Markowska, Piotr Cugowski czy Reni Juzis, też będzie się działo. Bo to jutro ten najdłuższy dzień w roku będziemy świętować i jutro też pierwszy dzień lata. No chciałem powiedzieć, że w pogodzie to już czuć dzisiaj. To gram ciepło, to gram słonecznie, to gram wakacyjnie. Shakira, Objection.

0: Autopromocja.
1: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 1500 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do 1 000 000 km z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 000 zł netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.

0: Biedronkę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Park pełen muzyki. Już w sobotę 20 czerwca Filharmonia Poznańska zaprasza do Parku Wilsona na wyjątkowe koncerty. Od godziny 18 muzobajki, o 19.15 cztery pory roku Vivaldiego, a o 20.30 przeboje Mozarta. Trzy koncerty, jeden letni wieczór. Wstęp wolny.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
4: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
5: Citroën.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Castorama! Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii miał być nowy grill,
10: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
12: Reklama. Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

0: Stanley, Radio Złote Przeboje, a teraz
1: Złote na nowo.
0: To będzie największy przebój na amerykańskiej liście Billboardu w 83 roku. Every Breath You Take, piosenka zespołu The Police, która doczekała się różnych wersji. Ta najbardziej znana młodszemu pokoleniu z 97 roku za sprawą artysty znanego jako Puff Daddy. I ta wersja też wspięła się na szczyt amerykańskiej listy przebojów. Polskim fanom znana jest też oczywiście polska wersja przeboju, którą znakomicie wykonał zespół Perfect w 2003 roku. Każdy oddech twój, tak przetłumaczono tytuł. Każdy oddech twój. Natomiast to, że Every Breath You Take może brzmieć inaczej, pokazała Tina Arena, która stworzyła taką wersję na swój album Song of Love and Lose. Every breath you take. Ta wersja dobra na wieczorową porę. Ale ja gram oryginał.

0: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących w SHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceumakademickie.pl.
2: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
3: Marian, a ty komu kibicujesz?
4: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych jest! Mamy to!
3: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: Okej, okay, raport wysłany.
7: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
6: Słucham?
7: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
6: O kim ty mówisz?
7: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
6: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
7: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
8: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
9: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: Super, super. Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
12: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
13: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
12: Już od 400 zł studiuj.
13: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
12: Ekonomię i logistykę.
13: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
12: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
13: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
12: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
13: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
12: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.

Bad Boys Blue w Radiu Złote Przeboje, 11 minut i będzie 11. Jak ktoś na bazar będzie szedł, co w sobotę przed południem jest bardzo popularne, albo na róg ulicy do straganów, których teraz wszędzie pełno z truskawkami, no to mam przeciętne informacje. Miały być truskawki coraz tańsze, już ich cena była w okolicach 10 zł, a ja wczoraj kupiłem na bazarze po 15, no i według prognoz znacząco taniej to już nie będzie, bo te ulewne deszcze trochę w tych czerwcowych zbiorach namieszały. A maj był wyjątkowo zimny. Ponoć. Tak zaśpiewa Manam.

0: Kicker Show w Radiu Złote Przeboje. 5 minut niecałe i będzie godzina 11. Wtedy też nasze wiadomości. Będzie o pewnym jubileuszowym meczu na mundialu. Ale na szczegóły trzeba chwilkę poczekać.
1: Autopromocja.
2: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
3: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
2: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już dziś o 12:00.
3: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum 2 produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
8: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Mieszkasz w Poznaniu? Złap deszczówkę i zyskaj nawet 100% zwrotu kosztów. Odbierz dofinansowanie na zieloną ścianę na swoim budynku, ogród deszczowy lub zbiornik na deszczówkę. Zielona retencja to realne oszczędności dla Twojego portfela i wsparcie dla środowiska. Na złożenie wniosku masz czas do 30 czerwca. Potrzebne dokumenty złożysz łatwo przez internet. Szczegóły znajdziesz na stronie poznan.pl/zielona-retencja. Sfinansowano ze środków budżetu miasta Poznania.
11: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
12: Znacie moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Jak nie znacie, to wyjaśniam. Groszek ABC i Eurosklep to trzy sklepy, które łączą się pod jedną nazwą Moje Sklepy. Dlatego wybieram Moje Sklepy. Cezary Żak.
13: Marian, a o dniu ojca to ty pamiętasz?
14: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
13: No, sprytnie.
15: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Reklama.
0: 20 czerwca, sobota, Radio Złote Przeboje, zbliża się godzina 11. Zapraszamy na wiadomości.
17: Po aferze szpitalnej prezydent Warszawy ma coraz większe problemy. Podejrzany o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej z zarzutem i wnioskiem o areszt. Jutro jubileuszowy mecz na mundialu, będzie to widać na murawie. Agnieszka Trojanowska, BIS. Politycy PiS składają zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. To w związku z aferą i nieprawidłowościami w Szpitalu Południowym. Ich zdaniem Trzaskowski już rok temu był informowany o nieprawidłowościach, mówi europoseł PiS Jacek Ozdoba.
18: Jak złapią cię za szpital, mów, że to nie twój szpital. Jak złapią cię za radnego, mówią, że to nie twój radny. Ale jak złapali go za komórkę, to nagle się okazuje, że nie odczytał wiadomości.
17: Według ustaleń portalu Zero.pl prezydent Warszawy otrzymał w lipcu ubiegłego roku szczegółową informację o zastrzeżeniach dotyczących funkcjonowania Warszawskiego Szpitala Południowego oraz działalności lekarza Dawida Kasprzyka. Autorem wiadomości był ówczesny ordynator oddziału chirurgii, który 2 miesiące później stracił pracę. Jest wniosek o areszt dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego satyryka Simona Skrepeckiego. Artysta, który w swoich pracach ostro i dosadnie krytykował Rosję i Władimira Putina, zginął w poniedziałek w Białej Podlaskiej. Sprawcę zatrzymano w czwartek pod Warszawą, mówi rzecznik prokuratury krajowej i prokurator Przemysław Nowak.
19: W tej sprawie spełnione są w zasadzie wszystkie przesłanki szczególne zastosowania tymczasowego aresztowania, w tym obawa matactwa, obawa ukrycia się, obawa ucieczki oraz groźba wymierzenia surowej kary.
17: Obywatel Gruzji usłyszał zarzut zabójstwa, za co może grozić nawet dożywocie. Według prokuratury wiele wskazuje na to, że było to zabójstwo na zlecenie. Upał, a potem burze. To scenariusz pogodowy na dziś. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia dla 15 województw, to alerty drugiego stopnia w 3-stopniowej skali. Strażacy apelują.
20: Należy unikać przebywania pod drzewami, starać się nie parkować samochodów w pobliżu drzew i niestabilnych konstrukcji, śledzić aktualne komunikaty pogodowe i ostrzeżenia.
17: Mówił rzecznik komendanta głównego Straży Pożarnej Wojciech Gralec. Burze mają pojawić się około godziny 14, ale dziś także upały średnio do 30 stopni. Wyjątkowy mecz odbędzie się jutro w trakcie piłkarskich Mistrzostw Świata. To 1000. spotkanie w historii mundialu. Z tego powodu FIFA zapowiedziała, że sędziowie podczas spotkania Tunezji z Japonią będą mieli okolicznościowe naszywki na strojach, dokładnie na rękawach. Możecie tam szukać napisu Mecz 1000. Jubileuszowy mecz to zaplanowany na jutrzejszy poranek czasu polskiego starcie Tunezji z Japonią, które rozegrane będzie w meksykańskiej miejscowości Guadalupe koło Monterrey.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Pogoda na weekend.
2: Dziś cieplej niż wczoraj, bo nawet 33 stopnie w Poznaniu, Wrocławiu, 32 w Bydgoszczy, Trójmieście i w Szczecinie, 30 lub nieco więcej w Warszawie, Krakowie, Lublinie, 28 w Białymstoku. Od zachodu i na południu możliwe burze.
0: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Witam już po godzinie 11. O pozytywach dodatkowych przerw na mundialu podczas meczów mistrzostw będzie i wrócimy sobie na chwilę jeszcze do Radomia. Radio Złote Przeboje. Gdzie wczoraj fantastyczny koncert Jeana Michela Jarre'a pod naszym patronatem były.
1: Zaprasza Kacper Sosnowski.
0: A tu Mafia, Imię Deszczu. Jeżeli chodzi o deszcz, to teraz troszeczkę w Małopolsce pada.

Alphaville w Radiu Złote Przeboje. Trwają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Wczoraj awans z grupy wywalczyli gospodarze, czyli USA. A ja odkryłem jeden pozytyw takich długich przerw na nawadnianie podczas meczów, bo tam organizatorzy bardzo fajną muzykę puszczają i cały stadion wtedy śpiewa. Wczoraj na przykład podczas meczu Amerykanów z Australią to było tak. I wszyscy... No właśnie, śpiewali Living on a Prayer, ale Bon Jovi w Ameryce niezwykle popularny. No i podczas innych meczów też Whitney Houston, Jennifer Lopez rozbrzmiewała w głośnikach. Generalnie same złote przeboje tam lecą. No i pięknie. Spinderella cut it up one time. Potem jeszcze się wszyscy cieszą, jak gospodarze wyglądają, wygrywają, czyli Stany Zjednoczone, Meksyk i Kanada. Na razie idzie im dobrze.

0: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
2: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
3: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
4: Citroën.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,79 za opakowanie przy zakupie 3.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
3: Uwaga! Super promocja w Teddy!
4: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
5: Poznań, stop! Zanim kupisz mieszkanie, posłuchaj, co oferuje Archicom w Poznaniu. Osiedle Wieża Jerzyce od 10 300 zł za metr kwadratowy. Apartamenty Esencja 2 w centrum miasta od 13 990 zł za metr kwadratowy. Tylko do końca czerwca. Takich cen już nie będzie. Wejdź na archicom.pl i sprawdź szczegóły.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste. Od czwartku 18 do soboty 20 czerwca zrób zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 22 do 24 czerwca przy zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
8: Słuchasz Radia Złote Przeboje.

0: Ayo, Rapture w Radiu Złote Przeboje. A wczoraj w Radomiu wielkie wydarzenie pod naszym patronatem. Lasery z koncertu Jeana Michela Jarra było widać z kilku kilometrów. 40 metrów długości miała scena z ekranami. No i w końcu na tej scenie pojawił się on.
1: Dobry wieczór, Polak! Dobry wieczór!
0: Tak, tak, po polsku też trochę poprzemawiał. Stadion w Radomiu był pełny, kapitalne widowisko zobaczyli fani, a ja tylko przypomnę, że Jarr ma rekord Guinnessa jako artysta, który zgromadził najwięcej osób na swoim koncercie. Kiedyś w Paryżu to było 2,5 miliona osób, a potem w Moskwie 3,5 miliona fanów. I to jest muzyk przez duże M. A to

0: Autopromocja.
1: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje. To wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
2: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
2: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
1: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
5: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
7: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
10: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne, chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
11: Carrefour w sumie najlepszy jest.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
15: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
16: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Let's go! Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
18: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
19: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
20: Gastorama.
21: Teoria
22: i praktyka.
21: W teorii miał być nowy grill,
22: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje. Dobre

0: Pet Shop Boys w Radiu Złote Przeboje. 8 minut i będzie południe, a wtedy u nas weekend jak marzenie Marzeny Rogalskiej. Dziś jej gościem Grażyna Wolszczak, która chyba ponoć trochę przesadza.
1: Co to jest babka, która przesadza? Jak można być tak ładnym nieustająco, tak pięknym? Jak to jest w ogóle możliwe?
2: I jak mnie zapytacie, dlaczego lubię się spotykać z Rogalską, to właśnie dlatego.
0: No właśnie, kto chce posłuchać pań, to już od 12 będzie taka możliwość. A jak ktoś chce sprawdzić, jak ta Grażyna Wolszczak wygląda, to zapraszamy na Instagram Radia Złote Przeboje.

0: Fisher już tutaj powoli kończy w Radiu Złote Przeboje. Wiadomości nasze w południe za 4 minuty, a ja dodam tylko, że w nich będzie o rolniku z Bangladeszu. Ale szczegóły w tej sprawie za chwilę. A jak ktoś lubi włoską muzykę, to powinien słuchać naszego jutrzejszego poranka. Też zapraszam.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Park pełen muzyki. Już w sobotę 20 czerwca Filharmonia Poznańska zaprasza do Parku Wilsona na wyjątkowe koncerty. Od godziny 18 muzobajki, o 19.15 cztery pory roku Vivaldiego, a o 20.30 przeboje Mozarta. Trzy koncerty, jeden letni wieczór. Wstęp wolny.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chipsy Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
3: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
2: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
3: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
4: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Reklama.
6: Jest 12:00, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
7: Turyści rzucili się na podlaskie bony turystyczne. Wystarczyło kilka minut. Nie kończą się problemy prezydenta Warszawy w związku ze szpitalem południowym. Rolnik z Bangladeszu uszył gigantyczną flagę na mundial, ale nie dla swojej drużyny. Agnieszka Trojanowska-Bis. Podlaski bon turystyczny rozdany w dosłownie kilka minut. Środki zostały wyczerpane. Szczęśliwcy, którym udało się załapać, dostaną vouchery do wykorzystania na Podlasiu we wskazanych obiektach, mówi szefowa Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Marta Grzelak.
8: W wysokości 300 zł na pobyt minimum 3 nocy.
7: Program ma ożywić lokalną branżę turystyczną i przekonać turystów, że wypoczynek na Podlasiu może być atrakcyjny i bezpieczny. Po porannej awarii do mieszkań w Szczecinie wraca woda. Przez kilka godzin mieszkańcy byli jej pozbawieni, ponieważ uszkodził się wodociąg o tak zwanej dużej średnicy, co spowodowało albo całkowity brak wody, albo bardzo niskie ciśnienie w kranach, mówi rzecznik miejskich wodociągów Hanna Pieczyńska.
9: Do naprawy uszkodzonego wodociągu przystąpimy najprawdopodobniej w poniedziałek. Za wszelkie utrudnienia oczywiście serdecznie przepraszamy.
7: Woda powoli wraca m.in. do takich dzielnic jak Gumieńce, Pogodno i do Śródmieścia w Szczecinie. O możliwości popełnienia przestępstwa przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Do prokuratury zawiadomienie składają politycy PiS. Chodzi o aferę i nieprawidłowości w szpitalu południowym. Ich zdaniem Trzaskowski już rok temu był informowany o nieprawidłowościach. Informował ówczesny ordynator oddziału chirurgii. Dwa miesiące później ten lekarz stracił pracę, mówi europoseł PiS Jacek Ozdoba.
10: Możemy mieć tu do czynienia z popełnieniem przestępstwa, stąd posłowie Prawa i Sprawiedliwości składają zawiadomienie do prokuratury, również na prezydenta Rafała Trzaskowskiego, który wskazał formalną ścieżkę komunikacji. Otrzymał wiadomość, jeżeli nie otrzymał, czytał, a wskazał. No panie prezydencie, czy pan idzie nie w poczytalność? Naprawdę, no czy leci z nami pilot? No.
7: Zdaniem polityków PiS to sprawa, którą powinni zająć się śledczy. W różny sposób kibice okazują swoje przywiązanie do drużyn, nie zawsze swoich. Rolnik z Bangladeszu kibicuje Niemcom. Z tej okazji na mundial uszył 7,5-kilometrową flagę w barwach niemieckiej reprezentacji i rozwinął ją w swojej miejscowości w Magurze. Jak podkreśla, jego więź z Niemcami ma osobisty wymiar. 20 lat temu wrócił do zdrowia dzięki niemieckim lekom. Nad flagą pracował 3 miesiące, do czego użył 1000 metrów materiału. Bangladesz nigdy nie zakwalifikował się do Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Najpopularniejszym sportem w tym kraju jest zdecydowanie krykiet.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda.
1: Upał już daje się nam dziś we znaki. W całym kraju maksymalnie w ciągu dnia będą 34 stopnie na zachodzie. W innych częściach kraju niewiele chłodniej, bo około 30 stopni. A około godziny 14, początkowo na zachodzie, później w niemal całym kraju zaczną się burze.

0: To jest Radio Złote Przeboja. Z nami jedna z naj... Nie powiem tego, bo jestem wstrętną zazdrośnicą z najpiękniejszych kobiet i najżyczliwszych, jakie znam. Grażyna Wolszczak, aktorka, szefowa teatru Garnizon Sztuki. Graszka, a jak ty byś się określiła? Daję ci szansę na trzy przymiotniki.
1: Aktorka, dyrektorka...
0: Optymistka?
1: Optymistka, tak.
0: Tak będzie?
1: Tak, optymistka, dobrze.
0: No właśnie.
1: Ale szczerze, przyganiał kocioł garkowi, bo jesteś taka sama jak ja.
0: Grażynko, no i proszę, i może być miło, i ja wiedziałam, kogo zaprosić. Zapraszamy, jesteśmy z wami do 15:00.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Takie pytanie osobiste do ciebie, oczywiście Grażyna Wolszczak.
2: Ty masz w sobie coś takiego, że wydajesz się być jedną z nielicznych kobiet sukcesu, która innym nie zazdrości i jest taka kochana. Jesteś takim dinozaurkiem, rozumiesz, jeśli chodzi o tę twoją życzliwość dla świata i koleżanek.
3: Ja ci powiem, nie jak miałam żadnej świadomości tego, aż któregoś dnia Aśka Kurowska, również aktorka, powiedziała tak: ty Wolszczak, Elka Zając, Hanka Śleszyńska, jesteś trzecia, która jest życzliwa i nikomu nie zazdrości.
2: Jak to jest w ogóle możliwe? Życie cię tego nauczyło? Czy ty po prostu masz to dane z góry? Masz to dane z domu?
3: Nie wiem. Chyba trochę z nieba, a trochę, czyli tak mam dane, wiesz, ja to nazywam syndrom wioskowego głupka, który tak idzie sobie przez świat, ponieważ on wszystkich lubi, to myśli, że wszyscy jego lubią i to jest oczywiście mój, mam tam jakiś swój rozum, więc wiem, że to nie jest prawda, ale tak mi się lepiej żyje z taką świadomością.
2: Ale czasem dostajesz po głowie.
3: No pewnie, jak każdy.
2: Uważam, że bardzo w tym momencie pasuje nam coś optymistycznego zagrać, a to oczywiście hit Kasi Kowalskiej.

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Grażyno Wolszczak, jak dostajesz po głowie, to co wtedy ten wewnętrzny twój filozof, ten głupek wewnętrzny mówi?
2: To się zdarza, ale generalnie nie chcę sobie psuć mojego obrazu świata. Mhm. W związku z tym to jest, wiesz, dbanie o mój dobrostan tak naprawdę, bo wiadomo, że życie nie jest łatwe i cały czas się człowiek zderza z jakimiś problemami. To ja sobie tak mówię, problemy to są tylko jakieś zagadki do rozwiązania, nie? Sytuacje do rozwiązania, ale generalnie wszystko jest hej do przodu.

0: autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: Już jutro po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
4: Na parterze 1100, 1100, na prawo 1200, 1200, na lewo 1300, 1300, 1400. Sprzedane! Z 1400 rabatu na metrze.
5: To się nazywa aukcja rabatowa w Kawali. Ostatnie 10 gotowych mieszkań pierwszego etapu. Metraże od 39 do 111 metrów. Rabaty aż do 106 tysięcy złotych na mieszkaniu. Poznań, ulica Matejki.
4: Takiego rabatu jeszcze nie było. Takiego rabatu jeszcze nie było.
5: Sprawdź na kawalia.pl i umów się na prezentację mieszkania. Kawalia.pl.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
7: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
8: Notino. Today is yours. Feel good.
9: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie Licea Ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceumakademickie.pl.
10: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
11: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie. Z delikatesu w centrum.
12: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
13: Gotowi na zmianę w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
14: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
15: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
14: TravistoFast i Travisto.
15: Aflofarm.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
17: Lidl, to się opłaca.
18: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
19: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
18: Już od 400 zł studiuj.
19: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
18: Ekonomię i logistykę.
19: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
18: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
19: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
18: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
19: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
18: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
0: Reklama.
20: Na weekend jak marzenie do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Grażyna, pogadajmy szczerze. Grażyna Wolszczak oczywiście. Nie ma nic za darmo. Ty jesteś osobą, która wygląda tak, bo o siebie dba. Ale podobno teraz ćwiczysz więcej niż kiedykolwiek w życiu.
2: Tak jest.
1: Co się z tą stało? Wpadłaś w panikę? O co ci chodzi?
2: Tak, troszkę w panikę wpadłam, bo wiesz co, popatrzyłam, jak parę osób z mojego pokolenia wyżej odchodzi. To było, wiesz, Alzheimer, demencja, takie historie. I ja rzeczywiście tak w taką lekką panikę wpadłam, że...
1: A ja myślałam, że ja tu żarcik rzucę,
2: nie, w ogóle nie. I zaczęłam zgłębiać temat, tak zwane longevity.
1: Długowieczność.
2: Tak, czyli dziedzina medycyny, która się bardzo teraz dynamicznie rozwija.
1: I chodzi o to, że nie wystarczy żyć długo, ale trzeba żyć długo w zdrowiu.
2: W formie, dokładnie. Tak. W formie fizycznej i umysłowej. Tak. I ja postanowiłam zrobić wszystko, co mogę w tej właśnie sprawie, żeby ta moja druga połowa życia, w której już jestem, nie ukrywajmy, była w jak najlepszej kondycji.
1: Sześć dych już masz?
2: Nie masz. More.
1: Much more? Bo w ogóle nawet nie przyszło mi do głowy, żeby sprawdzić.
2: No i dobrze, no i tak zostawmy nie spadę.
1: Much more than 60. Czyli ty, ja jestem w klubie 50+, ty jesteś w klubie 60+. Okej. Okay.

0: jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Grażynko, Grażyna Wolszczak, oczywiście wróćmy do tematu twojej kariery sportowej. Ty tak raz, dwa razy w tygodniu, czy tak everyday?
2: Jakaś aktywność everyday, czyli siłka, zajęcia różne pod tytułem yoga, pilates, wiesz, bo trzeba też się rozciągać.
1: Trzeba, koniecznie.
2: I trening siłowy przede wszystkim. Wiesz, ja wszystkim bicki pokazuję, chcesz?
1: Chcesz. Jezu, jaka bezczelna.
2: Ja ci potem brzuch pokażę, ale to już państwu nie.
1: Sześciopak tam jest, tak?
2: Nie, kaloryfer. No, jest po prostu stal.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: Ruszaj po nowe BMW na lato. W BMW InchCape wyjątkowa oferta na miejskie SUVy. 900 zł netto miesięcznie za BMW X1 w ofercie ważnej do końca czerwca. Wolisz bardziej sportowy charakter? Wybierz BMW X2 z ratą 980 zł netto miesięcznie. Sprawdź szczegóły oferty i wyjedź z salonu nowym BMW X1 lub BMW X2. Zaprasza dealer BMW InchCape Poznań, Swadzim, ulica Wschodnia 9.
7: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
8: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
9: A, ale mi gorąco, Barbara.
10: Mnie też, Marian.
9: To co, klima?
10: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
9: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
10: No przecież. No.
11: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
13: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Gniezno i początek wakacji to połączenie idealne. Już 26 i 27 czerwca zapraszamy na koncerty otwarcia Królewskiego Festiwalu Artystycznego na placu Świętego Wojciecha. 26 czerwca wystąpią Kuba i Kuba oraz Małgorzata Ostrowska. 27 czerwca scenę przejmą Zipi Ogar, Kękę i Paluch. 2 dni muzycznych emocji, świetnej energii i wyjątkowej atmosfery w sercu Gniezna. Plac Świętego Wojciecha. Wstęp wolny. Na koncerty zapraszają Miasto Gniezno i Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie.
15: Lato pełne korzyści? Zacznij je z nową Toyotą. Od 15 do 20 czerwca zapraszamy na dni otwarte w Toyota Mikołajczak Poznań Ławica. Sprawdź legendy Toyoty i najnowsze modele elektryczne podczas darmowej jazdy próbnej. Dodatkowo, wybierając auto elektryczne, otrzymasz pierwszy serwis za 1 zł i nawet 699 zł zniżki na stację ładowania. Nie przegap letnich hitów w Toyota Mikołajczak Poznań Ławica. Ulica Bukowska 279.
16: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
17: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
16: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
17: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
0: Reklama.
18: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.
19: Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Grażyna Wolszczak z nami, Grażyna aktorka i Grażyna dyrektorka teatru. Grażynko, czy łatwiej jest zagrać w spektaklu, czy też zapłacić za niego rachunki?
2: Najłatwiej jest zagrać w spektaklu. Oczywiście masz tam stresy, ale jak już zrobisz tę rolę, tylko możesz powiedzieć, nie, ja w trzygwiazdkowym nie będę spała, tylko w czterogwiazdkowym, nie? Natomiast jak jesteś po tej drugiej stronie, no to rzeczywiście jest tyle problemów, z których ja sobie w ogóle nie zdawałam sprawy. I ci powiem, że zapłacenie rachunków nie jest takie największe, no bo jakoś tak nam się, takiego nosa dobrego mamy, że mamy publiczność na wszystkich naszych przedstawieniach, a powiedzmy Państwu, że mówimy o Teatrze Garnizon Sztuki.
1: Tak. Pamiętam, jak mi powiedziałaś o tym pomyśle, że z koleżanką planujecie założyć teatr. Ile to już lat, Graszka? Wiem, że to ja powinnam sprawdzić, ale
2: teatrem
1: widzisz.
2: Już ci mówię. Teatr bez sceny trwa w listopadzie, będzie 11 lat i rzeczywiście jeszcze pięknie się rozwijamy, mówię to obiektywnie.
1: A ja obiektywnie potwierdzam i zagram coś absolutnie przepięknego. Missing Everything But The Girl.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już za chwilę wybije godzina 13 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wracamy do rozmowy z naszą gościnią Grażyną Wolszczak i będzie o rodzicielstwie, o siostrzeństwie i o tym, czy Grażyna potrafi być i żyć slow.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Reklama. Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
4: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
5: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Park pełen muzyki. Już w sobotę 20 czerwca Filharmonia Poznańska zaprasza do Parku Wilsona na wyjątkowe koncerty. Od godziny 18 muzobajki, o 19.15 cztery pory roku Vivaldiego, a o 20.30 przeboje Mozarta. Trzy koncerty, jeden letni wieczór. Wstęp wolny.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Poznań, stop! Zanim kupisz mieszkanie, posłuchaj, co oferuje Archicom w Poznaniu. Osiedle Wieża Jeżyce od 10 300 zł za metr kwadratowy. Apartamenty Esencja 2 w centrum miasta od 13 990 zł za metr kwadratowy. Tylko do końca czerwca. Takich cen już nie będzie. Wejdź na archicom.pl i sprawdź szczegóły.
10: Widzę, że Hanie coś gryzie.
11: Komar.
12: Zaraz cześć posmarujemy.
13: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
14: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
15: Już nie swędzi.
16: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
17: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
18: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
19: To przy okazji zjesz z nami.
18: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
20: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
19: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
18: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
19: To tylko przy okazji.
18: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
21: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
22: Ruszaj po nowe BMW na lato. W BMW GZ wyjątkowa oferta na miejskie SUVy. 900 zł netto miesięcznie za BMW X1 w ofercie ważnej do końca czerwca. Wolisz bardziej sportowy charakter? Wybierz BMW X2 z ratą 980 zł netto miesięcznie. Sprawdź szczegóły oferty i wyjedź z salonu nowym BMW X1 lub BMW X2. Zaprasza dealer BMW Smorawiński GZ. Poznań Szczepankowo.
23: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
1: Jest 13. To czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
24: Polska domaga się miejsca przy stole negocjacyjnym w sprawie Ukrainy. Podlasie rozdało bony turystyczne, vouchery zniknęły w kilka minut. Polak maluje ścianę na czeskiej ulicy. To międzynarodowy projekt. Agnieszka Trojanowska, BIS. Domagamy się miejsca przy stole negocjacyjnym w sprawie Ukrainy, powiedział minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski w wywiadzie dla niemieckiego dziennika Frankfurter Allgemeine Zeitung. Szef polskiej dyplomacji tłumaczy, że jesteśmy na pierwszej linii frontu i ponosimy ryzyko. Zapytany o przewodnictwo Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji w negocjacjach dotyczących Ukrainy, Sikorski odpowiedział, że w Unii Europejskiej między Morzem Czarnym, Bałtyckim i Adriatyckim żyje 120 milionów ludzi, którzy są o wiele bardziej bezpośrednio zagrożeni rosyjską agresją niż Niemcy. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział odebranie Władimirowi Załęskiemu orderu Orła Białego. W odpowiedzi ukraińscy politycy oddają swoje medale i odznaczenia, które dostali od Polski. Komentarze międzynarodowe przegląda Anna Gmiterek-Zabocka.
0: Decyzja Karola Nawrockiego odbiła się w ukraińskich mediach szerokim echem. Zresztą nie tylko w ukraińskich, bo również w izraelskich, niemieckich, angielskich i wielu innych. Piszą, że to wywoła sąsiedzki kryzys i niekorzystnie wpłynie na zaplanowaną w Gdańsku konferencję o odbudowie Ukrainy. Szef biura prezydenta Ukrainy nazwał decyzję Nawrockiego prezentem dla moskiewskiego agresora, a z krzyża oficerskiego orderu zasługi zrezygnował również ambasador Ukrainy w Polsce. W piątek swoje odznaczenie zwrócił też szef ukraińskiego MSZ-u Andrii Sibicha.
24: Karol Nawrocki odebrał odznaczenie, ponieważ Władimir Załański nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Podlaskie bony turystyczne zniknęły, zanim wielu internautów zdążyło dokończyć formularz zgłoszeniowy. Około 11.15 pojawiła się możliwość zapolowania po vouchery na minimum 3-dniowy pobyt, każdy po 300 zł. Bony mają wesprzeć branżę turystyczną dotkniętą kryzysem humanitarnym na polsko-białoruskiej granicy i trudną sytuacją geopolityczną w tym regionie. Polski artysta ma swój udział przy tworzeniu nowego muralu w czeskiej Pradze. W dzielnicy Praha 6 powstaje 700-metrowe dzieło tworzone przez artystów z różnych krajów. Wśród nich jest Polak Maciej Kreda, który odpowiada za 23-metrowy fragment nazwany Stworzenie Pragi. To część większej galerii sztuki ulicznej realizowanej w ramach festiwalu Urban Pictus. Całość ma zmienić zwykłą betonową ścianę w przestrzeń artystyczną. Rezultat tego projektu będzie można podziwiać już pod koniec czerwca.
22: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Pogoda.
2: Popołudnie dziś z burzami. Instytut Meteorologii przestrzega przed nimi niemal cały kraj. Pogodnie jedynie na Podlasiu. A póki nie ma burzy, to jest upał. Ten dziś do 27, miejscami 30 stopni Celsjusza. Na zachodzie jeszcze cieplej, do 34.
0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Witamy ponownie. Jeszcze dwie godziny przed nami. Grażyna Wolszczak i Marzena Rogalska. Proszę pani, o czym by pani chciała sobie pogawędzić w radiu?
2: O życiowym optymizmie?
1: Skąd się to bierze? Skąd czy to w genach człowiek ma, czy tego się da nauczyć? To dobrze, to
2: no dobra.
1: To już to, pani zaciekawiła. No to nadzieję. Bądźcie z nami.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Jedno z moich ulubionych pytań. Grażyna Wolszczak z nami. Przypomnę. Grażyna, wierzysz w siostrzeństwo? Czy kobiety cię częściej wspierały niż raniły? Jakie są twoje doświadczenia?
2: Nie, wspierały. To jest, to wracamy do początku naszej rozmowy, czyli wiesz, no to, że ja pewnych rzeczy po prostu nie przyjmuję do wiadomości, tylko żyję sobie w jakiejś takiej swojej łudzie. Natomiast rzeczywiście bardzo mało wspierająca była moja mama, co może
1: serio?
2: To też... Tak, tak. To ja już...
1: Szorstka miłość.
2: Tak, wiele razy opowiadałam tę historię, ale przytoczę ją jeszcze raz, jak dostałam, zdawałam do szkoły na wydział aktorski i przeszłam przez drugi etap, byłam na liście, a już po trzecim etapie, czyli teoretycznym, już naprawdę parę osób tylko odpadało. Więc ja po tym drugim, gdzie to było już w ogóle wow, to było niesłychane, że ja to dźwignęłam, dzwonię do mojej mamy i mówię: mamo, mamo, ona mówi: co, dostałaś się? Ja mówię: no jeszcze nie, ale już jestem tak, no to tam na pewno są ładniejsze i zdolniejsze. To jeszcze się nie dzieje.
1: Jezus, pamiętam, mówiłaś to. Jezu, tak, teraz sobie przypomniałam, no, Boże.
2: Ale dokładnie tak. I to przecież ona nie chciała mi przywalić, broń Boże, tylko mówiła, że tak, nie ciesz się jeszcze za bardzo. Ale wiesz co,
1: wiesz,
2: jakoś mi widzisz, to jakoś mi nie przeszło. A może właśnie dzięki temu ja tak, wiesz, potrafię się cieszyć.
1: Do rozmowy jeszcze wrócimy, a teraz czas na Sheryl Cole, Fight for This Love.

0: Grażyną. Grażyną Wolszczak oczywiście.
1: Jaką ty matką jesteś dla Filipa? Czy on w ogóle lubi to wydanie matki aktorskie, czy sobie kradnie takie chwile, kiedy nie jesteś zaczepiona? Pani Grażynko, można zdjęcie? Pani Grażynko,
2: nie,
1: można
2: to
1: autograf?
2: W ogóle coś. Ty w tym rodzicielstwie to jesteś... Ty i to dziecko w domu, no to nie jest mama w telewizorze, nie? To nie ma żadnego znaczenia. Było jedno znaczenie, pamiętam, że jak Wiedźmin był, pojawiły się billboardy z moimi gołymi cyckami i ja mówię, uła, to grubo będzie. Wiesz, że moje dziecko to nagle może mieć, no, jakiś problem z tym.
1: No, no, ale z drugiej strony teraz, kultowa,
2: ale
1: wiesz,
2: teraz
1: powieś,
2: wiesz,
1: no.
2: I on mi opowiada tak, że szedł tam z kolegami i koledzy powiedzieli, ty, ale fajna laska. I on w ogóle się nie przyznał, że to matka. Ale był, że spoko, gdzieś tam był wewnętrznie, wiesz. Mhm.

0: Autopromocja.
1: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 1500 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
3: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
4: Ruszaj po nowe BMW na lato. W BMW Smorawiński wyjątkowa oferta na miejskie SUV-y. 900 zł netto miesięcznie za BMW X1 w ofercie ważnej do końca czerwca. Wolisz bardziej sportowy charakter? Wybierz BMW X2 z ratą 980 zł netto miesięcznie. Sprawdź szczegóły oferty i wyjedź z salonu nowym BMW X1 lub BMW X2. Zaprasza dealer BMW Smorawiński. Poznań, Obornicka 235.
5: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii miał być nowy grill,
7: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
12: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
11: TravistoFast i Travisto.
10: Aflofarm.
13: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
14: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

0: Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Grażynko, Grażyna Wolszczak oczywiście, czemu zawdzięczasz taką super relację z synem?
2: Wiesz co, też mojej mamie. Paradoksalnie, bo ja miałam taką nadświadomość przez całe swoje życie, że jak coś w szkole ktoś niesprawiedliwie mnie potraktował, albo moja mama mnie niesprawiedliwie potraktowała, to mówiłam sobie, że zapamiętaj to sobie na zawsze, bo żeby czegoś takiego nie powtarzać
1: swojemu dziecku?
2: Z moim dzieckiem. Przysięgam ci, tak było. Moja mama miała taką przypadłość, że jak coś ja narozrabiałam, to ona zaczynała gadać. Dla mnie to było godzinami, oczywiście pewnie nie godzinami, ale wywlekała wszystkie moje winy, rozumiesz, sprzed tam.
1: Jak w małżeństwie.
2: Wypominanie. I ja później, jak byłam jako matka, mnie wkurzyło moje dziecko i łapałam się na tym, że zaczynam tak gadać i miałam takie nie gadaj, tak? I zamykałam się i wiesz. I tak z innymi rzeczami też absolutnie, więc ja na pewno nie byłam matką idealną, ale myślę, że byłam spoko matką.
1: No ale byłaś długo i matką i ojcem.
2: No byłam długo i matką i ojcem, to prawda, i jakoś...
1: Miałaś trochę trudniej, nie?
2: Jakoś się starałam sprostać tej roli, no tak.
1: To ja z tej radości zaproponuję ci teraz Sambę. Sambę di Janeiro, Bellini w Radiu Złote.

0: twój syn Filip, Grażynko, Grażyna Wolszczak z nami, kibicuje ci jako aktorce i cieszy się z twoich sukcesów.
1: Tak, na pewno to docenia, przychodzi na wszystkie moje premiery, bardzo jestem ciekawa jego zdania. Tak, najbardziej lubię, jak mój Menago przychodzi i jak Filip, bo to są tak zwani normalsi. To jest dla mnie taka zwrotka, jak widz nie ze środowiska i nie dziennikarz to odbierze.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
4: Mistrzostwa świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
5: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
6: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
7: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
8: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
7: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
8: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
9: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
10: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
9: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
10: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
11: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
13: To przy okazji zjesz z nami.
14: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
15: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
14: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby. I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
13: To tylko przy okazji.
14: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
11: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
16: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
17: Reklama.
18: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.
19: Weekend jak marzenie. W Radiu Złote Przeboje. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Grażyna Wolszczak z nami. Potrafisz się, Grażynko, zatrzymać w tym twoim wiecznym robieniu rzeczy, planowaniu i potrafisz się tak wyłączyć z tego świata i być naprawdę slow? Czy świadomie nie wybierasz slow?
2: Nie, nie. Wiesz co, ja slow nie wybieram i nie potrafię. Może jest to pewien rodzaj też, wiesz, takiego, że boję się spotkać sama ze sobą i za dużo pomyśleć, wiesz, że wtedy myślę, o, czy czas upływa, nie, że ile mi tam jeszcze zostało i tak. Ja w ogóle nie wypieram. I w związku z tym, wiesz, jak oczywiście jestem zmęczona i chcę się odstresować, no to tak samo zapierdzielam, tylko że, wiesz, w inny sposób, czyli wyjeżdżam sobie w świat i też aktywnie biegam po miastach, czy górach, czy dolinach.
1: To ja teraz coś pięknego ci zaproponuję i wszystkim słuchaczom Radia Złote Przeboje Lighthouse Family.

Już za chwilę wybije godzina 14 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wracamy do rozmowy z Grażyną Wolszczak, która nam opowie o swoim zdrowym stylu życia i o tym, jak się czuje jako dojrzała kobieta. Bądźcie z nami.

0: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
0: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
0: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
0: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
0: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
4: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją historię.
5: Gabinet masażu, słucham.
6: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
5: O, cześć, a co się dzieje?
6: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
5: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
6: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
5: Kochana, sam go stosuję.
7: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
8: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
9: Dwutygodnik Sukcesy i Porażki ma 30 lat. Dziękujemy Wam, czytelniczki, za zaufanie, emocje i historie, które tworzą to pismo. W numerze wzruszające i pełne nadziei wyznania o szansie na miłość, odzyskanej niezależności, magicznych ziółkach i życiu, które znów nabrało rozpędu. Ponadto wracamy do lat 90. i wspominamy początki redakcji. Ekstra, praktyczne porady, inspiracje, krzyżówki, sukcesy i porażki. Takie jest prawdziwe życie. Nowy numer już w sprzedaży.
10: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
11: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: Ach, to tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
7: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
13: Mieszkasz w Poznaniu? Złap deszczówkę i zyskaj nawet 100% zwrotu kosztów. Odbierz dofinansowanie na zieloną ścianę na swoim budynku, ogród deszczowy lub zbiornik na deszczówkę. Zielona retencja to realne oszczędności dla Twojego portfela i wsparcie dla środowiska. Na złożenie wniosku masz czas do 30 czerwca. Potrzebne dokumenty złożysz łatwo przez internet. Szczegóły znajdziesz na stronie poznan.pl/zielona-retencja. Sfinansowano ze środków budżetu miasta Poznania.
14: Reklama.
15: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii High Performance. www.rottinger.pl.
16: Wybiła 14, to czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
17: Trwa wielkie poszukiwanie byłego policjanta podejrzanego o zabójstwo. Po upale burze, burzowy front nadciąga nad Polskę. Póki co upał przyciąga jednak nad wodę. Mamy dowód, że nie trzeba wyjeżdżać z miasta, by odpocząć. Agnieszka Trojanowska-Bis. Blisko 300 świętokrzyskich funkcjonariuszy policji, psy tropiące i śmigłowiec poszukują 49-letniego byłego policjanta. Jest on podejrzany o to, że w miejscowości Mierzawa w powiecie jędrzejowskim zabił 80-letniego teścia i ciężko zranił teściową. Policja mówi o mobilizacji ogromnych sił w celu schwytania napastnika. Jednocześnie w miejscu tragedii zabezpieczane są ślady. Stan rannej kobiety lekarze określają jako bardzo ciężki, choć stabilny. Mimo że policja nie klasyfikuje obecnie poszukiwanego mężczyzny jako bezpośredniego zagrożenia dla osób postronnych, to kategorycznie odradza podejmowanie prób samodzielnego ujęcia uciekiniera. Złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego w związku z aferą w Szpitalu Południowym zapowiedzieli politycy PiS. Tak tłumaczy się Rafał Trzaskowski.
18: Nie miałem wcześniej żadnych wiadomości, informacji o możliwych nieprawidłowościach na SOR w Szpitalu Południowym.
19: Rafał Trzaskowski postawił kropkę nad i w sprawie tego, że jest po prostu zwykłym kłamczuchem.
17: Odpowiada europoseł PiS Jacek Ozdoba. Zdaniem polityków PiS stołeczny prezydent już w ubiegłym roku mógł wiedzieć o nieprawidłowościach. Trzaskowski miał dostać informacje za pośrednictwem jednego z komunikatorów. Sam zainteresowany tłumaczy, że prywatna wiadomość nie jest kanałem zgłaszania nieprawidłowości w miejskiej instytucji. Większość Polski objęta jest ostrzeżeniami pogodowymi. Alerty drugiego stopnia w trzystopniowej skali obejmują obecnie 12 województw bez ostrzeżeń burzowych na Podlasiu, w warmińsko-mazurskim, lubelskim i na Podkarpaciu. Cały czas obowiązują także ostrzeżenia przed upałem. A upalne dni zachęcają do spędzenia czasu nad wodą. Służby apelują o rozsądek i korzystanie ze strzeżonych miejsc, a władze różnych regionów przypominają, że nie tylko nad morzem i na Mazurach można spędzić czas nad wodą. Takich miejsc sporo też jest na Mazowszu, niedaleko miast, mówi Izabela Stelmańska z Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
20: Kąpieliska nad Jeziorem Zagrzeńskim, czy to w Serocku miejskie kąpielisko, czy to w Żyrardowie, czy w Siedlcach, czy też na Pojezierzu Gostynińskim są to strzeżone kąpieliska.
17: Ratownicy wodni przede wszystkim przypominają o tym, że do wody nigdy nie powinno się wchodzić po alkoholu. Warto też dostosować plany do umiejętności pływackich.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
17: Po południu upalne, ale i burzowe. Gwałtowne wyładowania mogą wystąpić w całym kraju oprócz Podlasia. Jutro więcej chmur, jedynie na Pomorzu Zachodnim utrzyma się słoneczna pogoda. Na jutro w prognozach opady deszczu i burze niemal dla całego kraju. W dalszym ciągu burzom towarzyszyć będzie grad.

0: Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Grażyna Wolszczak wita Państwa i zaprasza na rozmowę z Marzeną Rogalską i będzie
2: i będzie fajnie.
1: Luzacko.
2: Tak, już jest właściwie luzacko. Drodzy słuchacze, ja wam powiem, że naprawdę fajnie przed wakacjami z kimś takim się spotkać, kto życzy ludziom dobrze, kto jest miły i serdeczny i życzliwy.
1: To ja.
2: No właśnie, aha, takich ludzi nam trzeba. Jeszcze godzina z tym złotem nam się trafiła. Bądźcie z nami.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Grażyna Wolszczak z nami zabawi się w ankieterkę. Proszę pani, a propos snu. Czy pani wystarczająco długo śpi?
2: Słuchaj, nauczyłam się, żeby 22:30 być w łóżku.
1: Aktywność, to już powiedziałaś. Tak. Tu pisze plusik, tu plusik. Cukier, poważasz czy nie poważasz?
2: Nie, nie walczę. Kocham słodycze, walczę. Ze słodyczy gorzka czekolada i suszone owoce.
1: Dobra, dieta, w sensie jedzenie. Bo wiesz, w moim życiu spotkałam tylko jedną osobę. Jest nią Karolina Szlachta z Poznania, moja przyjaciółka. Aha. Która nie chwyci się fast fooda. O to chodzi.
2: Nie, ja też się nie chwytam. Nie.
1: Okej, okay, dobra.
2: Nie, żadnej...
1: W ogóle nie robisz sobie takiego czegoś. Mięso jesz?
2: Nie.
1: A kiedy kończysz jedzenie w ciągu dnia?
2: 18:00. Zaczynam 8:00.
1: Zaczynasz 8:00. Jakiś tak. Ideał normalnie tutaj.
2: Tak, ale to też jest, wiesz, od czasu do czasu, jak idę na przyjęcie, no to też mówię, dobra, bez jaj, no trzeba mieć trochę przyjemności w życiu też.
1: No tak.
2: Ale ja nie mówię, że kończąc jedzenie o 18:00.
1: Używki, alkohole, takie tam historie.
2: Do zera, zlikwidowałam do zera.
1: Mój ty ideale. Tak. No nic, tylko te Wolszczak w ramki oprawić i brać przykład.
2: Zapraszam.

0: Grażynko, Grażyna Wolszczak, jak dbasz o psychę, moja najpiękniejsza?
1: Czasem jak mnie napadają, wiesz, różne takie smuteczki, to się kładę przed snem, mówię: Wolszczak, kocham cię, jesteś... naprawdę jesteś młoda, piękna. W ogóle nie ma drugiej takiej. Wiesz, jak co? Tak sobie popowiadam, no to trochę w to wierzę, wiesz. Radio Złote Przeboje.
2: Autopromocja. Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
3: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
2: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
3: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
6: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
7: Doskonale, kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Ruszaj po nowe BMW na lato. W BMW InShape wyjątkowa oferta na miejskie SUVy. 900 zł netto miesięcznie za BMW X1 w ofercie ważnej do końca czerwca. Wolisz bardziej sportowy charakter? Wybierz BMW X2 z ratą 980 zł netto miesięcznie. Sprawdź szczegóły oferty i wyjedź z salonu nowym BMW X1 lub BMW X2. Zaprasza dealer BMW InShape Poznań, Swadzim, ulica Wschodnia 9.
11: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
12: Okej, raport wysłany.
13: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
12: Słucham?
13: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
12: O kim ty mówisz?
13: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
12: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
13: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
14: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
15: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
16: Ale jesteś zadowolony.
17: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
16: Aha.
17: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
16: Wow.
17: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
16: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
18: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
19: Kasa! Castorama.
20: Teoria
21: i praktyka.
20: W teorii przydałoby się odmalować salon,
21: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
20: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
21: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
22: Reklama. Weekend jak marzenie. Z Marzeną Rogalską w Radiu Złote Przeboje.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Ważne pytanie do Grażyny Wolszczak. Co dojrzałość ci zabrała, a co podarowała? I co uważasz za bezcenne?
2: No bezcenne jest to, że się już z siebie nie czepiam. Wiesz, że,
1: to jest
2: że
1: już tak.
2: Jakby wszystko. Bezcenne jest to, że mogę się z moim dzieckiem kochać bez przeszkód, bo już razem nie mieszkamy. Wiesz.
1: Bo się wyniósł wreszcie.
2: Żadnego syndromu pustego gniazda, tylko taka ulga, że już nie muszę się go czepiać, bo nie lubię, jak się czepiam. Nie lubię siebie w tym
1: wydaniu,
2: tak, na rzekactwa. Natomiast co mi zabrało? Zabrało, takie jest to poczucie nieprzyjemne, że więcej za mną niż przede mną. To nie jest świadome, ale tak jak powiedziałam ci, ja nie jestem ciągle z tą myślą, bo wypieram i w ogóle nie zajmuję się tym.
1: To pozwól, że ja się zajmę muzyką. Mike Oldfield.

0: Grażynko, Grażyna Wolszczak, oczywiście. Marzy ci się jakaś rola? Tęsknisz za jakąś rolą, której do tej pory nie grałaś?
1: Jakbyś mnie pytała, co ja bym chciała, to jakiś taki gruby kryminał, to tak, to bym lubiła z pistoletem. Ale wiesz, no tak
0: ta życzliwa, coś takiego. Tak to, nie po warunkach.
1: Ale to jest...
0: Nie po warunkach, nie?
1: Najfajniej, wiesz, się oddali.
0: I żebyś była taka bitch?
1: Tak, fajna, że tu warto. Tak, już prostytutki już grywałam, ale właśnie tak, żeby z pistoletem. Aha. To nie miałam jeszcze.

0: Hej, tu IKEA. To chowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
5: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie.pl.
6: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
7: Notino. Today is yours. Feel good.
8: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i TravistoFast.
11: Aflofarm.
12: Na parterze 1100, 1100, na prawo 1200, 1200, na lewo 1300, 1300, 1400. Sprzedane! Z 1400 rabatu na metrze.
13: To się nazywa aukcja rabatowa w Kawali. Ostatnie 10 gotowych mieszkań pierwszego etapu. Metraże od 39 do 111 metrów. Rabaty aż do 106 tysięcy złotych na mieszkaniu. Poznań, ulica Matejki.
12: Takiego rabatu jeszcze nie było. Takiego rabatu jeszcze nie było.
13: Sprawdź na kawalia.pl i umów się na prezentację mieszkania. Kawalia.pl.
14: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
15: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Reklama.
18: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.
19: Weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje.
1: A teraz czas na Grażyny Wolszczak, Małe rzeczy i wielkie przyjemności. Co to takiego?
2: Czekolada gorzka, 80%.
1: Do kawusi?
2: Do kawusi, jak najbardziej. Kawa i czekolada to są dwie rzeczy, które, no, dla których ja też...
1: Ja, dla warto, których ja się urodziłam.
2: Tak, no...
1: Ale jestem,
2: coś w tym jest.
1: Chciałabym się dowiedzieć, w jaki sposób ty jesz gorzką czekoladę, bo ja mam swój sposób.
2: To ja do kawki właśnie, do gorzka.
1: No ale jak?
2: Gorzka kawka.
1: Bo ja...
2: No mów.
1: No ja nie gryzę. Ja mam tak, że ja biorę kosteczkę...
2: I ci się tak rozpływa w usta.
1: Tak ja robię. Czasem nawet wrzucam sobie kosteczkę do kawy. Rozumiesz, ale robię tak i ona mi się... Jezus... Już mi ślinianki pracują i ona mi się tak rozpuszcza i w ogóle. I ja wtedy czuję, wiesz, intensywność tej gorzkiej czekolady.
2: Tak, ja czuję to, co ty czujesz.
1: No mówię ci.
2: Dobra.
1: Moje siostry od gorzkiej czekolady.
0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje.

0: Grażyna Wolszczak była z nami. Grażynko, czego na koniec ci życzyć, kochana?
1: Longevity, formy nieustającej, zdrowia oraz nieustającego rozwoju Teatru Garnizonu.
0: To niech się spełni. Tego dokładnie ci życzę oraz wspaniałych wakacji, bo te wakacje już za chwilę. No to wszystkim słuchaczom pa, pa.
1: No to pa.
2: Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
1: Autopromocja.
2: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
3: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
4: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
3: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
2: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
3: Słuchaj nas od poniedziałku, od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
6: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
7: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
6: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
7: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
8: Ruszaj po nowe BMW na lato. W BMW GZ wyjątkowa oferta na miejskie SUVy. 900 zł netto miesięcznie za BMW X1 w ofercie ważnej do końca czerwca. Wolisz bardziej sportowy charakter? Wybierz BMW X2 z ratą 980 zł netto miesięcznie. Sprawdź szczegóły oferty i wyjedź z salonu nowym BMW X1 lub BMW X2. Zaprasza dealer BMW Smorawiński GZ. Poznań Szczepankowo.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
13: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
12: Już od 400 zł studiuj.
13: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
12: Ekonomię i logistykę.
13: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
12: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
13: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
12: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
13: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
12: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
14: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Reklama.
15: Weekendowe popołudnie spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 15. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
16: Podejrzana o zabójstwo rosyjskiego satyryka trafi do aresztu. Dziś najupalniejszy dzień tej wiosny, który zwiastuje, co będzie latem. Wielki powrót Ronaldinho. Piłkarz ma podpisać nowy kontrakt. Agnieszka Trojanowska, BIS. Jest 3-miesięczny areszt dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego satyryka w Białej Podlaskiej. Chodzi o Simona Skrepeckiego. To jego pseudonim, który w swoich działaniach artystycznych bardzo dosadnie krytykował Rosję. Zginął w poniedziałek w biały dzień. Zdaniem służby była to egzekucja, mówi rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak.
17: Prokuratorzy przez kilkanaście godzin zbierali materiał dowodowy oraz analizowali dowody przedstawione przez policję i ABW. W ocenie prokuratora wskazują na uzasadnione podejrzenie, iż sprawcą tego zabójstwa był zatrzymany obywatel Gruzji.
16: Mężczyzna nie przyznał się do winy, odmówił składania wyjaśnień, ma zarzuty związane z zabójstwem. Śledczy będą teraz wyjaśniać, jakie mogło być tło tej zbrodni i czy stały za nią na przykład rosyjskie służby. W dokładnie 2,5 minuty rozeszły się wszystkie podlaskie bony turystyczne na wakacje. Samorząd województwa przeznaczył na ten cel 900 tysięcy złotych. Każdy z aplikujących mógł liczyć na 300 zł dotacji do wykorzystania przy rezerwacji co najmniej 3-dniowego noclegu. Bony szczęśliwcy, którym się udało, mogą wykorzystać. dostać w wakacje do końca sierpnia. Prawie cała Polska pokryta jest dziś alertami pierwszego i drugiego stopnia przed upałem i burzami. Ostrzeżenia wydane przez IMGW niemal w całym kraju będą obowiązywać do końca weekendu. To jak na razie najgorętszy dzień tego roku, który może zwiastować bardzo dynamiczną pogodę tego lata. Rekord ciepła padł w Legnicy. Tam w południe odnotowano ponad 31 stopni Celsjusza. Dobra pogoda może się jednak szybko zmienić, mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW.
18: Pojawią się gwałtowne burze z ulewnymi opadami deszczu do 50 mm, porywami wiatru do 90 km na godzinę, a lokalnie także z gradem.
16: Niedziela ma być także ciepła, ale już nie tak upalna. Taka pogoda według synoptyków to przednówek upalnego i dynamicznego lata. Były brazylijski piłkarz Ronaldinho według włoskich mediów ma wznowić karierę po 11 latach i podpisać kontrakt z trzecioligową Ravenną. 46-latek występował m.in. w Barcelonie i Milanie. W 2002 roku zdobył Mistrzostwo Świata, a 3 lata później triumfował w plebiscycie Złotej Piłki.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Pogoda. Sobotnie popołudnie z przelotnymi opadami deszczu w okolicach Krakowa, Łodzi, Wrocławia, a także Kołobrzegu. Gdzie indziej mamy szansę na dużą dawkę słońca. W Lublinie teraz termometry pokazują do 28, a najcieplej w okolicach Zielonej Góry. Tam nawet do 35.
0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

3 minuty po 15 zaczynamy wspólnie drugą połówkę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek Queen.

Rozpieszczam was takimi numerami w to sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje, słynna Aisha i Magma. No a teraz to pora na piosenkę, która w oryginalnej wersji pojawiła się w 79 roku. Skomponował ją włoski muzyk Umberto Tozzi, ale podobno ta piosenka tak spodobała się pewnej gwieździe, że postanowiła ją przerobić. Dodała tam trochę rockowego smaczku, no i wyszedł kolejny cudowny Złoty Przebój. To był rok 80. Drugi przed wami już teraz w Radiu Złote Przeboje. Laura Branigan, no i słynna Gloria.

0: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
1: To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 x 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
3: Widzę, że Hanie coś gryzie.
4: Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
5: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
6: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
7: Już nie swędzi.
8: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
10: Ruszaj po nowe BMW na lato. W BMW Smorawiński wyjątkowa oferta na miejskie SUV. 900 zł netto miesięcznie za BMW X1 w ofercie ważnej do końca czerwca. Wolisz bardziej sportowy charakter? Wybierz BMW X2 z ratą 980 zł netto miesięcznie. Sprawdź szczegóły oferty i wyjedź z salonu nowym BMW X1 lub BMW X2. Zaprasza dealer BMW Smorawiński. Poznań, Obornicka 235.
11: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Marian, a ty komu kibicujesz?
13: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych jest! Mamy to!
12: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
14: To pewne, niskie ceny są codziennie.

Zapamiętamy ją nie tylko jako piosenkarkę, ale także jako aktorkę. Zagrała choćby w filmie Mad Max pod kopułą gromu. To Tina Turner w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na artystę, który nigdy nie nagrał wspólnego utworu z Tiną Turner, chociaż razem pojawili się w słynnej piosence We Are The World, USA for Africa. Przed wami Michael Jackson.

0: Autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
0: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Inchcape Poznań zaprasza.
7: Gabinet masażu, słucham.
8: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
7: Cześć, a co się dzieje?
8: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
7: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
8: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
7: Kochana, sam go stosuję.
9: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
10: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
11: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
12: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: Poznań, stop! Zanim kupisz mieszkanie, posłuchaj, co oferuje Archicom w Poznaniu. Osiedle Wieża Jerzyce od 10 300 zł za metr kwadratowy. Apartamenty Esencja 2 w centrum miasta od 13 990 zł za metr kwadratowy. Tylko do końca czerwca. Takich cen już nie będzie. Wejdź na archicom.pl i sprawdź szczegóły.
14: Park pełen muzyki. Już w sobotę 20 czerwca Filharmonia Poznańska zaprasza do Parku Wilsona na wyjątkowe koncerty. Od godziny 18 muzobajki, o 19.15 cztery pory roku Vivaldiego, a o 20.30 przeboje Mozarta. Trzy koncerty, jeden letni wieczór. Wstęp wolny.
15: Uwaga! Super promocja w Teddy.
16: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
17: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
18: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
0: Reklama.

Seweryn Krajewski, piosenka prosto z serialu Z łezką w oku, gdzie główny bohater szukał swojej wielkiej miłości. To Jan Serce w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na zespół, którego piosenki również pojawiały się w filmach, choćby w hollywoodzkich produkcjach, takich jak Pretty Woman. Przed wami Roxette.

0: Sami przyznajcie, że trudno się oderwać od takich genialnych kawałków lat 80. i 90., które powrócą już po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 16.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Do soboty na czele ataku Pepsi Zero, Mirinda i 7-Up 2 litry. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Pod bramką bułka hamburger Pano 4 sztuki. 3,29 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. A akcję kończy sześciopak lodów Kaktus Big Patek Django. 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP. AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
8: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
9: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie trzech opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
12: Reklama.
13: Sobotnie popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 16, a przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
14: Jest decyzja o areszcie dla podejrzanego o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaski. Ukraina zaatakowała rafinerię ropy naftowej na Syberii, a na koniec o nietypowej formie reklamy, czyli logo pod pachami. Agnieszka Trojanowska-Bis. Jest 3-miesięczny areszt dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego satyryka Simona Skrepeckiego. Artysta, który w swoich pracach ostro i dosadnie krytykował Rosję i Władimira Putina, zginął w poniedziałek w Białej Podlaskiej. Podejrzany to obywatel Gruzji, który usłyszał zarzut zabójstwa, za co może grozić nawet dożywocie. Według prokuratury wiele wskazuje na to, że było to zabójstwo na zlecenie, mówi prokurator Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej.
15: W tym postępowaniu, poza ustaleniem średniego sprawcy, wykonawcy zabójstwa, niezbędne jest również ustalenie zleceniodawcy oraz motywu. I na ustaleniu tych okoliczności będą się koncentrowały przyszłe czynności w śledztwie.
14: Sprawcę zatrzymano w czwartek pod Warszawą. Ukraińskie wojsko zaatakowało rafinerię ropy naftowej w Tiumeniu na zachodzie Syberii, około 2000 km od granicy Ukrainy z Rosją, informuje doradca ministra obrony Ukrainy Serhii Sternenko na platformie X. Miejscowi mieszkańcy informują o co najmniej dwóch eksplozjach, o ataku ukraińskich dronów. Powiadomił również gubernator obwodu tiumeńskiego. Według wstępnych informacji rafineria nie została uszkodzona. Personel ewakuowano, wyjaśnił gubernator. Tiumeń jest jednym z najważniejszych regionów wydobycia ropy naftowej i gazu w Rosji. Prawie cała Polska jest objęta ostrzeżeniami pierwszego i drugiego stopnia przed upałem i burzami. Ostrzeżenia wydane przez IMGW niemal w całym kraju będą obowiązywać do końca weekendu. Według pomiarów to na razie najgorsze. najgorętszy dzień tego roku, który może zwiastować bardzo dynamiczną pogodę tego lata. Światowa Organizacja Meteorologiczna ostrzega już, że warunki charakterystyczne dla El Niño rozwijają się szybciej niż wcześniej zakładano. Logo sponsora trafiło pod pachy strojów sędziów technicznych na Mundialu i to nie tak, że sponsor zapłacił za mało. Producent znanej marki dezodorantu, oficjalny sponsor piłkarskich Mistrzostw Świata, z pełną świadomością umieścił swoje logo właśnie pod pachami, bo znak jest widoczny, gdy podnoszą oni elektroniczną tablicę, na której wyświetlane są numery zawodników i liczba doliczonych minut. Ten pomysł został już wdrożony w życie podczas australijskiego turnieju krykieta w sezonie 2020-2021.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
16: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
12: Pogoda.
13: W sobotnie popołudnie przelotne opady deszczu i burze mogą pojawić się w okolicach Krakowa, Łodzi, Wrocławia, a także Koszalina. Gdzie indziej ma być bez deszczu i bez niespodzianek z nieba. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Lublinie 27, a najcieplej cały czas w Zielonej Górze, tam do 35.
16: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
13: 3 minuty po godzinie 16:00, sobotnie popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a już teraz na dobry początek mam dla was numer, który w 95 roku zdominował wszystkie szczyty list przebojów i był najczęściej granym numerem w stacjach radiowych na całym świecie. Przed wami już teraz Don't Speak.

rytmach to teraz amerykańska gwiazda, która swoją wielką muzyczną karierę zaczynała w Niemczech i tam grała w słynnych musicalach. Przed wami królowa dyskotekowych parkietów lat 70. i 80. to Donna Summer. Już teraz w radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
4: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
5: Dwutygodnik Sukcesy i Porażki ma 30 lat. Dziękujemy Wam, czytelniczki, za zaufanie, emocje i historie, które tworzą to pismo. W numerze wzruszającej, pełne nadziei wyznania, o szansie na miłość, odzyskanej niezależności, magicznych ziółkach i życiu, które znów nabrało rozpędu. Ponadto wracamy do lat 90. i wspominamy początki redakcji. Ekstra, praktyczne porady, inspiracje, krzyżówki, sukcesy i porażki. Takie jest prawdziwe życie. Nowy numer już w sprzedaży.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres. Tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00. W TVP1 i TVP Info.
10: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18:40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
11: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
12: I to jest piękna gra!
13: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
12: Tak, wiedziałem!
13: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
15: Skoda. Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.

To jeden z najbardziej rozpoznawalnych duetów lat 80. w Stanach Zjednoczonych, Ashford and Simpson. Oni mieli nie tylko smykałkę do muzyki, ale także do biznesu. Otworzyli kiedyś słynną restaurację na Manhattanie, gdzie codziennie można było usłyszeć koncerty znanych gwiazd. A w Radiu Złote Przeboje w to sobotnie popołudnie teraz pora na gwiazdę, która już we wrześniu otworzy swój ekskluzywny muzyczny klub w Wenecji. Przed wami Elton John.

0: dostosowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Mieszkasz w Poznaniu? Złap deszczówkę i zyskaj nawet 100% zwrotu kosztów. Odbierz dofinansowanie na zieloną ścianę na swoim budynku, ogród deszczowy lub zbiornik na deszczówkę. Zielona retencja to realne oszczędności dla Twojego portfela i wsparcie dla środowiska. Na złożenie wniosku masz czas do 30 czerwca. Potrzebne dokumenty złożysz łatwo przez internet. Szczegóły znajdziesz na stronie poznan.pl/zielona-retencja. Sfinansowano ze środków budżetu miasta Poznania.
2: Ruszaj po nowe BMW na lato. W BMW InChcape wyjątkowa oferta na miejskie SUVy. 900 zł netto miesięcznie za BMW X1 w ofercie ważnej do końca czerwca. Wolisz bardziej sportowy charakter? Wybierz BMW X2 z ratą 980 zł netto miesięcznie. Sprawdź szczegóły oferty i wyjedź z salonu nowym BMW X1 lub BMW X2. Zaprasza dealer BMW InChcape Poznań, Swadzim, ulica Wschodnia 9.
3: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
5: Poznań, stop! Zanim kupisz mieszkanie, posłuchaj, co oferuje Archicom w Poznaniu. Osiedle Wieża Jerzyce od 10 300 zł za metr kwadratowy. Apartamenty Esencja 2 w centrum miasta od 13 990 zł za metr kwadratowy. Tylko do końca czerwca. Takich cen już nie będzie. Wejdź na archicom.pl i sprawdź szczegóły.
6: Na parterze 1100, 1100, na prawo 1200, 1200, na lewo 1300, 1300, 1400. Sprzedane! Z 1400 rabatu na metrze.
7: To się nazywa aukcja rabatowa w Kawali. Ostatnie 10 gotowych mieszkań pierwszego etapu. Metraże od 39 do 111 metrów. Rabaty aż do 106 tysięcy złotych na mieszkaniu. Poznań, ulica Matejki.
6: Takiego rabatu jeszcze nie było! Takiego rabatu jeszcze nie było!
7: Sprawdź na kawalia.pl i umów się na prezentację mieszkania. Kawalia.pl.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Reklama.

To gwiazda, której wizerunek w latach 80. można było podziwiać na opakowaniu sprayu do włosów, to Sandra w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na zespół, którego lider kiedyś w wywiadzie zdradził mi, że jak wybiera się na zakupy, no to koniecznie musi mieć ze sobą karteczkę, na której zapisane ma produkty. To już teraz Piotr Kupicha i zespół Phil.

0: To sobotnie popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Przyjemnie relaksujemy się przy dźwiękach muzyki lat 80. i 90. Na te największe kawałki powrócą tuż po sprawdzonych wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 17.
1: Autopromocja.
2: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 500 000 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9:00.
1: Autopromocja. Reklama. Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: Z cyklu Recepta na długowieczność nadajemy z greckiej wyspy Ikaria. Na tej właśnie wyspie ludzie żyją najdłużej w Europie. W czym tkwi sekret? W lekkiej śródziemnomorskiej kuchni. Aby przekonać się o jej zaletach, nie trzeba ruszać się z Poznania. Tawerna grecka Mykonos to wyborna kuchnia śródziemnomorska, która doskonale wpływa na samopoczucie i zdrowie. Zasmakuj zdrowego życia w tawernie greckiej Mykonos. Plac Wolności 14 za Empikiem.
8: Okej, raport wysłany.
9: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
8: Słucham?
9: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
8: O kim ty mówisz?
9: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
8: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
9: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
10: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
11: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
12: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
13: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
14: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
15: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
16: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
1: Reklama.
0: Weekend spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach. 17 przed nami. Tylko sprawdzone wiadomości.
17: Tragedia nad Bałtykiem w powiecie puckim utonął 72-latek. Prezydent Ukrainy ogłosił, że odesłał order Orła Białego. A na koniec kilka zasad dobrze zaplanowanego urlopu. Agnieszka Trojanowska, BIS. Mimo akcji ratowniczej nie udało się uratować życia 72-letniego mężczyzny, który utonął w Bałtyku na wysokości wsi Ostrowo w powiecie puckim. Strażacy otrzymali zgłoszenie około południa. Mężczyzna tonął około 100 metrów od brzegu w Ostrowie. Wypoczywający nad wodą utworzyli łańcuch życia, dzięki czemu udało się wydobyć mężczyznę na plażę, ale mimo podjętej resuscytacji nie udało się przywrócić funkcji życiowych mężczyzny. Na Pomorzu dziś jest plażowa pogoda do około 30 stopni Celsjusza. Prezydent Ukrainy ogłosił, że odesłał order Orła Białego prezydentowi Polski. Wczoraj Karol Nawrocki ogłosił, że po konsultacji z kapitułą orderu Orła Białego zdecydował o odebraniu odznaczenia Załęskiemu, ponieważ ten zgodził się na nadanie jednej z jednostek ukraińskich sił zbrojnych nazwy bohaterów UPA.
18: Decyzja ma nie tylko charakter symboliczny, jest również sygnałem ostrzegawczym. Są granice, których w relacjach polsko-ukraińskich przekraczać nie wolno. Jest także apelem do naszych sąsiadów. Wróćcie na drogę prawdy i wzajemnego szacunku.
17: Prezydent Karol Nawrocki wyjaśnia także, że Polacy wiedzą, czym jest wojna i zagrożenie rosyjskie, ale mamy swój próg bólu, który został przekroczony. Jak dodał prezydent, musi mówić on głosem tych, których już nie ma. Za tydzień, w piątek, 26 czerwca, koniec roku szkolnego, później 2 miesiące wakacji dla uczniów, a dla dorosłych czas na urlop od pracy. Jak dobrze zaplanować wypoczynek, żeby faktycznie odpocząć, warto nie robić zbyt intensywnych planów i wziąć prawdziwe wolne od pracy, mówi psycholog z Uniwersytetu Łódzkiego Marta Znajmiecka.
19: Nie odbieramy telefonów służbowych, nie czytamy służbowych maili, nie zabieramy ze sobą laptopa. Musimy się odłączyć, żeby mieć szansę na regenerację naszego mózgu.
17: Co ważne, wypoczynek powinien być odwrotnością naszej pracy.
19: Czyli osoba, która pracuje fizycznie, nie powinna iść kopać ogródka. A osoba, która pracuje intelektualnie, może odłożyć sobie książki, a zająć się aktywnością fizyczną.
17: Warto też wysypiać się i być bliżej natury i ludzi. Badania pokazują, że odpoczynek dla mózgu później przynosi efekty w pracy.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Do końca dnia burze i przelotne opady deszczu mogą pojawić się w okolicach Krakowa, Łodzi, a także Koszalina i Wrocławia. Gdzie indziej mamy szansę na dużą dawkę słońca. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Lublinie 26, a najcieplej cały czas w okolicach Zielonej Góry. Tam teraz do 34. 3 minuty po godzinie 17 to ostatnia godzina tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek Roberto Zanetti, którego cały świat zna pod pseudonimem Savage. To będzie jego słynne Only You.

Ten zespół to kawałek polskiej historii. Grupę założył m.in. Grzegorz Skawiński, a w wieku 18 lat do grupy dołączyła także Agnieszka Chylińska. To ona. No i to były ich słynne koła czasu w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na brytyjski boys band, który nie zrobił tak oszałamiającej kariery jak zespół Backstreet Boys, ale zapisał się w historii muzyki choćby tym oto przebojem. Przed wami Big Fun.

0: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan. Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money.
3: Cherry Money?
2: Nowy Ekspres Los.
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
7: Ruszaj po nowe BMW na lato. W BMW GZ wyjątkowa oferta na miejskie SUV-y. 900 zł netto miesięcznie za BMW X1 w ofercie ważnej do końca czerwca. Wolisz bardziej sportowy charakter? Wybierz BMW X2 z ratą 980 zł netto miesięcznie. Sprawdź szczegóły oferty i wyjedź z salonu nowym BMW X1 lub BMW X2. Zaprasza dealer BMW Smorawiński GZ. Poznań Szczepankowo.
8: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
9: Marian, a ty komu kibicujesz?
10: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
9: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Reklama.

to gwiazda, która w wieku 19 lat wygrywa Eurowizję. To był rok 2010. To Lena w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na prawdziwą ikonę lat 80. Król Euro Disco tamtych czasów. Jako młody chłopak, słuchajcie, wstąpił do zakonu i planował zostać mnichem. Muzyka jednak wygrała i ostatecznie porzucił ten plan na rzecz sceny. To przed wami już teraz w radiu Złote Przeboje. Fancy.

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce.

0: taniutki. 3,29 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. A akcję kończy sześciopak lodów Kaktus Big Patek Django. 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
1: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
6: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
5: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
7: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
8: Magda, jak to jest, że u ciebie w weekend wszystko chodzi? Pralka, piekarnik, zmywarka.
9: Bo z ofertą Eneo Weekend w Enei mam energię 50% tańszą w weekendy i dni wolne od pracy.
10: Ty też włącz weekendowe korzyści w Enei i zyskaj 50% niższe ceny oraz bonusową godzinę energii za 1 grosz. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/Eneo Weekend.
11: Ruszaj po nowe BMW na lato. W BMW Smorawiński wyjątkowa oferta na miejskie SUV-y. 900 zł netto miesięcznie za BMW X1 w ofercie ważnej do końca czerwca. Wolisz bardziej sportowy charakter? Wybierz BMW X2 z ratą 980 zł netto miesięcznie. Sprawdź szczegóły oferty i wyjedź z salonu nowym BMW X1 lub BMW X2. Zaprasza dealer BMW Smorawiński. Poznań, Obornicka 235.

latach 90. za naszą zachodnią granicą jak grzyby po deszczu powstawały zespoły, które większą karierę robiły za oceanem niż w Europie, a to był przykład takiej kapeli. To No Mercy w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na brytyjską formację, która w latach 80. napisała piosenkę specjalnie dla Amerykanów. To Redbox i For America.

dobrze trafiliście, to jest Radio Złote Przeboje. My dobijamy do godziny 18:00. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości. Będzie też pogoda na resztę weekendu, a potem czas gwiazd. Dzisiaj mnóstwo ciekawostek, anegdot, a przede wszystkim muzyki związanej z Britney Spears, a także Christiną Aguilerą.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Uwaga! Super promocja w Teddy.
4: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
5: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
6: Skoda. Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
9: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją historię.
10: I to jest piękna gra!
11: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
10: Tak, wiedziałem!
11: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
12: Aha.
13: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow!
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Daleko jeszcze?
16: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
15: Wow, jaki błękitny!
17: A to nasz hotel przy samej plaży.
16: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
17: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
16: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
18: Reklama.
19: Sobota, 18 na zegarach. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
20: Wołodymyr Zełenski odesłał Order Orła Białego do Polski. Pierwsi nauczyciele edukacji zdrowotnej gotowi na wrzesień. Kto dołączy do USA i Meksyku i wywalczy już dziś awans do 1/16 mundialu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że odesłał Order Orła Białego prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Polski prezydent dzień wcześniej ogłosił, że odbiera Zełenskiemu to najwyższe polskie odznaczenie. Ukraiński prezydent zapewnił jednocześnie, że jego kraj jest wdzięczny narodowi polskiemu za wsparcie i współpracę, co jak zaznaczył odgrywa znaczącą rolę w walce o ukraińską i polską niezależność od Rosji. Karol Nawrocki, przypomnę, decyzję o odebraniu odznaczenia podjął po konsultacji z kapitułą Orderu Orła Białego wobec zgody prezydenta Ukrainy na nadanie jednej z jednostek sił zbrojnych Ukrainy nazwy bohaterów UPA. Pierwsi nauczyciele edukacji zdrowotnej odebrali dyplomy na Wrocławskim Uniwersytecie Medycznym. Zakończyła się tam pierwsza edycja studiów podyplomowych przygotowujących do prowadzenia edukacji zdrowotnej w szkołach. Świadectwo odebrało 56 absolwentów. W uroczystości wzięło udział minister edukacji. Od 1 września edukacja zdrowotna ma być obowiązkowym i ocenianym przedmiotem. Stany Zjednoczone oraz Meksyk mają już zapewniony awans do 1/16 mundialu. Do tego grona mogą dołączyć tej nocy kolejne zespoły, m.in. Szwecja, pod warunkiem, że pokona Holandię. Europejski hit w drugiej kolejce mundialu rozpocznie się w Houston o 19, czyli za godzinę. Ale przed szansą awansu staną też drużyny Niemiec i Wybrzeża Kości Słoniowej, które mają już po 3 punkty. Ten mecz o 22 w Kanadzie. Kto ma więcej szans, próbuje rozstrzygnąć Błażej Kulesza.
18: Niemcy są uskrzydleni wysokim zwycięstwem w pierwszym meczu. Bramki znów będzie strzegł Manuel Neuer, który ogłosił, że po mundialu definitywnie kończy reprezentacyjną karierę. Nie bez powodu wycofałem się 2 lata temu po dobrym Euro. Gra w drużynie narodowej przez kolejne lata to jest zbyt duże obciążenie. Iworyjczycy do Toronto dotarli z przygodami, bo problemy z wizą miał napastnik Eli Wai, zamieszany w ustawienie meczów we francuskiej lidze. Do tej pory oba zespoły przeciwko sobie grały jedynie raz i to 17 lat temu. Wówczas padł remis 2-2.
20: To spotkanie o 22 w Toronto, a potem o 2 w nocy kibiców czeka pojedynek Ekwador-Curaçao oraz Tunezja-Japonia. To 6 rano polskiego czasu.
21: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
22: Cytujące klasyka, ów jak gorąco i jutro też gorąco będzie w całym kraju, ale też uwaga, jutro naprzód napady deszczu oraz burze. Te mogą pojawić się w centrum, na południu oraz też na północy. Jutro najpogodniej na zachodzie kraju. Dzień dobry, a w zasadzie to dzień dobry wieczór w ten naprawdę bardzo ciepły, gorący, sobotni wieczór. Mariusz Stelmaszczyk jestem i obiecuję, że dzisiaj cała masa anegdot związanych z twórczością, życiem i nie tylko Christiny Aguilery, a także Britney Spears, więc ruszamy za chwilę. A teraz Marius Manx.

0: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje Britney Spears i Christina Aguilera. Czas na Britney.
1: It's Britney, bitch.
0: Najbardziej przełomowy rok to 1998, kiedy nagrała piosenkę Baby One More Time. Utwór napisał szwedzki producent Max Martin, który później stał się jednym z najpoważniejszych twórców hitów popowych na świecie. Co ciekawe, piosenka była wcześniej proponowana innym wykonawcom, między innymi grupie TLC, która ostatecznie ją odrzuciła. Natomiast kiedy Britney usłyszała nagranie, od razu poczuła, że to może być dla niej wielka szansa.

rolę odegrał także teledysk. Słynny szkolny mundurek, warkoczyki, a także korytarze liceum stały się symbolem końca lat 90. Mało kto wie, że początkowo klip miał wyglądać zupełnie inaczej i rozgrywać się w animowanym świecie. To sama Britney przekonała twórców, że prostszy pomysł będzie bardziej autentyczny i to też poskutkowało. Sam też pamiętam, jak czekałem przed telewizorem, by właśnie na ten teledysk trafić. Sukces przeszedł wszystkie oczekiwania, debiutancki album sprzedał się w dziesiątkach milionów egzemplarzy, a Britney praktycznie z dnia na dzień stała się największą nastoletnią gwiazdą świata, no i nastała Britney Mania. A my słuchamy Britney Spears już teraz w Radiu Złote Przeboje, Baby One More Time.

Szczęście uśmiechnęło się do niej dzięki Disneyowi. W 1998 roku nagrała utwór Reflection do filmu Mulan. Producentów zachwyciło to, że niespełna 18-letnia wokalistka bez problemu wykonywała bardzo wymagające partie wokalne. Piosenka otworzyła też drzwi do jej wielkiej kariery. No bo rok później ukazał się singiel Genie in a Bottle. Utwór błyskawicznie zdobył pierwsze miejsce amerykańskiej listy Billboard i uczynił z Christine jedną z największych nowych gwiazd muzyki pop.

Co ciekawe, piosenka otrzymała swoją hiszpańskojęzyczną wersję zatytułowaną Kenio Atrapado. Natomiast teledysk nakręcono na plaży w Malibu, tej samej, na której to klip do swojego utworu Sometimes zrealizowała inna gwiazda klubu Myszki Miki, czyli Britney Spears.

Jeśli poszukać wywiadów z tamtych czasów, to można odnaleźć i odnieść wrażenie, że Christina Aguilera często czuła się niezrozumiana. Wytwórnia promowała ją jako kolejną nastoletnią gwiazdę popu, podczas gdy ona marzyła o bardziej dojrzałej i ambitnej muzyce. Coraz częściej mówiła o tym, że chce mieć większy wpływ na swoją twórczość, ale o tym będzie później. Teraz słuchamy w Radiu Złote Przeboje Christina Aguilera, Genie in a Bottle.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
5: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Mistrzostwa świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
7: Lato pełne korzyści? Zacznij je z nową Toyotą. Od 15 do 20 czerwca zapraszamy na dni otwarte w Toyota Mikołajczak Poznań Ławica. Sprawdź legendy Toyoty i najnowsze modele elektryczne podczas darmowej jazdy próbnej. Dodatkowo wybierając auto elektryczne otrzymasz pierwszy serwis za 1 zł i nawet 699 zł zniżki na stację ładowania. Nie przegap letnich hitów w Toyota Mikołajczak Poznań Ławica. Ulica Bukowska 279.
8: Ale sztosy.
9: Ale co?
8: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
10: Lekka, zwiewna, idealna na teraz. Z gorącymi rabatami nawet do 80%. Wyprzedaż wiosenno-letniej kolekcji w Niko. Największy salon odzieżowo-obuwniczy w Wielkopolsce zaprasza na sezonową wyprzedaż mody dla całej rodziny. Największe światowe marki. Rabaty nawet do 80%. Ruszajcie już teraz na wyprzedaż kolekcji wiosenno-letniej w Niko. Zapraszamy do salonów w Swadzimiu koło Leroy Merlin i Auchan.

0: 8 czerwca. ISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Gniezno i początek wakacji to połączenie idealne. Już 26 i 27 czerwca zapraszamy na koncerty otwarcia Królewskiego Festiwalu Artystycznego na Placu Świętego Wojciecha. 26 czerwca wystąpią Kuba i Kuba oraz Małgorzata Ostrowska. 27 czerwca scenę przejmą Zipi Ogar, Kękę i Paluch. Dwa dni muzycznych emocji, świetnej energii i wyjątkowej atmosfery w sercu Gniezna. Plac Świętego Wojciecha. Wstęp wolny. Na koncerty zapraszają Miasto Gniezno i Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie.
7: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
8: Widzę, że Hanie coś gryzie.
9: Komar. Zaraz część posmarujemy.
10: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
11: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
12: Już nie swędzi.
13: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: Ruszaj po nowe BMW na lato. W BMW InChcape wyjątkowa oferta na miejskie SUVy. 900 zł netto miesięcznie za BMW X1 w ofercie ważnej do końca czerwca. Wolisz bardziej sportowy charakter? Wybierz BMW X2 z ratą 980 zł netto miesięcznie. Sprawdź szczegóły oferty i wyjedź z salonu nowym BMW X1 lub BMW X2. Zaprasza dealer BMW InChcape Poznań, Swadzim, ulica Wschodnia 9.
15: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

Jej matka szybko zauważyła, że Britney ma wyjątkowy talent. Gdy miała 8 lat, rodzina zawiozła ją na casting do programu Disney Channel The All New Mickey Mouse Club. Nie dostała wtedy roli, ponieważ producenci uznali ją za zbyt młodą, ale byli pod takim wrażeniem jej umiejętności, że zasugerowali rozwijanie kariery w Nowym Jorku. Kilka lat później Britney wróciła na kolejny casting i tym razem została przyjęta do obsady programu. Razem z nią występowali późniejsi, no dosyć znani artyści, Justin Timberlake, Christina Aguilera czy też Ryan Gosling. Po latach wielu ludzi żartowało, że był to prawdopodobnie najbardziej utalentowany dziecięcy program telewizyjny w historii. A Christina Aguilera wspominała po latach, że Britney była jedną z najbardziej ambitnych osób w całej ekipie i zawsze chciała być w centrum uwagi. Posłuchajmy, w Radiu Złote Przeboje już teraz Britney Spears, Sometimes.

0: Autopromocja.
1: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 1500 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Ekspert.
9: Widzę, że Hanie coś gryzie.
10: Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
11: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
12: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
13: Już nie swędzi.
14: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
15: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
16: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
17: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
18: I to jest piękna gra!
19: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
18: Tak, wiedziałem!
19: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: Lekka, zwiewna, idealna na teraz. Z gorącymi rabatami nawet do 80%. Wyprzedaż wiosenno-letniej kolekcji w Niko. Największy salon odzieżowo-obuwniczy w Wielkopolsce zaprasza na sezonową wyprzedaż mody dla całej rodziny. Największe światowe marki. Rabaty nawet do 80%. Ruszajcie już teraz na wyprzedaż kolekcji wiosenno-letniej w Niko. Zapraszamy do salonu w Swadzimiu koło Leroy Merlin i Auchan.
21: Money, money, money!
22: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
21: Wygrałam w Cherry Money!
22: Cherry Money?
21: Nowy Ekspres Los!
22: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
23: Co za dzień.
24: Co się stało?
23: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
24: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
23: Meliski?
24: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
23: Czyli to takie pastylki antystresowe?
24: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
23: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
24: Na mnie i na Meliski.
25: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
26: Ruszaj po nowe BMW na lato. W
0: BMW GZ. Wyjątkowa oferta na miejskie SUV-y. 900 zł netto miesięcznie za BMW X1 w ofercie ważnej do końca czerwca. Wolisz bardziej sportowy charakter? Wybierz BMW X2 z ratą 980 zł netto miesięcznie. Sprawdź szczegóły oferty i wyjedź z salonu nowym BMW X1 lub BMW X2. Zaprasza dealer BMW Smorawiński GZ. Poznań Szczepankowo.
1: Reklama.
3: 19 wybiła, Mariusz Stelmaszczyk jestem i dzisiaj w Radiu Złote Przeboje ciekawostki, anegdoty z życia Britney Spears, a także Christiny Aguilery, która jest waszą ulubienicą, no to możecie pisać na Instagramie bądź też Facebooku Radia Złote Przeboje.

dzisiaj w Radiu Złote Przeboje Britney Spears i Christina Aguilera. Czas na Christinę. Drugi rok to moment wydania albumu Stripped. Była to płyta bardzo osobista, inspirowana własnymi doświadczeniami i trudnym dzieciństwem. To właśnie wtedy powstały utwory Beautiful, Fighter czy też Dirty. Szczególnie Beautiful stało się jednym z najważniejszych nagrań w jej karierze. Piosenka szybko została uznana za hymn samoakceptacji. Numer napisała Linda Perry, która początkowo nie była przekonana do współpracy z Christiną. Gdy jednak usłyszała jej wykonanie, uznała, że nikt inny nie powinien nagrywać tego utworu. Nagranie wokalu, które znalazło się na płycie, było praktycznie pierwszym podejściem Christiny do mikrofonu.

tym samym okresie Krystyna zaczęła też świadomie zrywać z wizerunkiem grzecznej dziewczyny z sąsiedztwa. Teledysk do Dirty wywołał ogromne kontrowersje. Niektóre stacje telewizyjne emitowały go wyłącznie późnym wieczorem. Aguilera tłumaczyła jednak, że chciała pokazać światu swoją prawdziwą osobowość i przestać spełniać oczekiwania innych. Natomiast my w Radiu Złote Przeboje wróćmy do kawałka Beautiful Krystyna Aguilera.

początku XXI wieku Britney była wszędzie. Sprzedawała miliony płyt, występowała podczas najważniejszych gal, reklam, pojawiała się też na okładkach niemal wszystkich magazynów. Jednocześnie jej związek z Justinem Timberlake'iem stał się ulubionym tematem mediów. Para była określana mianem królewskiej pary popu, a ich wspólne występy śledziły miliony fanów.

rozstaniu z Justinem Britney zaczęła coraz bardziej walczyć o własną artystyczną tożsamość. Efektem był album In The Zone z 2003 roku. To właśnie wtedy powstał utwór

klasik, który początkowo wydawał się zbyt eksperymentalny dla radia. Dziś jest uznawany za jeden z najważniejszych utworów popowych XXI wieku. Za tę piosenkę Britney też zdobyła swoją pierwszą nagrodę Grammy. My jednak wracamy do debiutu i piosenki, która opowiada o tęsknocie za utraconą miłością. Born to Make You Happy. Już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
1: Z cyklu Recepta na długowieczność nadajemy z greckiej wyspy Ikaria. Na tej właśnie wyspie ludzie żyją najdłużej w Europie. W czym tkwi sekret? W lekkiej śródziemnomorskiej kuchni. Aby przekonać się o jej zaletach, nie trzeba ruszać się z Poznania. Tawerna grecka Mykonos to wyborna kuchnia śródziemnomorska, która doskonale wpływa na samopoczucie i zdrowie. Zasmakuj zdrowego życia w tawernie greckiej Mykonos. Plac Wolności 14 za Empikiem.
2: Maltańskie prezentują nowy wymiar, dwa razy większej strefy sauny and wellness. Zostaw cały świat za sobą. Przejdź przez znany już świat równowagi i poznaj nowe sauny. Ogień, wodę, ziemię i powietrze w świecie żywiołów, który łączy się ze światem zmysłów. Odkryj tężnię solankową, japońskie ganbanyoku, masaże i zanurz się w świecie cudownego relaksu. Nowe miejsca, nowe doznania. Sprawdzisz wszystkie? Termy Maltańskie. Sauny and wellness.
3: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
4: Ruszaj po nowe BMW na lato. W BMW Smorawiński wyjątkowa oferta na miejskie SUV. 900 zł netto miesięcznie za BMW X1 w ofercie ważnej do końca czerwca. Wolisz bardziej sportowy charakter? Wybierz BMW X2 z ratą 980 zł netto miesięcznie. Sprawdź szczegóły oferty i wyjedź z salonu nowym BMW X1 lub BMW X2. Zaprasza dealer BMW Smorawiński. Poznań, Obornicka 235.
5: Lekka, zwiewna, idealna na teraz. Z gorącymi rabatami nawet do 80%. Wyprzedaż wiosenno-letniej kolekcji w Niko. Największy salon odzieżowo-obuwniczy w Wielkopolsce zaprasza na sezonową wyprzedaż mody dla całej rodziny. Największe światowe marki. Rabaty nawet do 80%. Ruszajcie już teraz na wyprzedaż kolekcji wiosenno-letniej w Niko. Zapraszamy do salonu w Swadzimiu koło Leroy Merlin i Auchan.
6: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
7: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
8: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Gniezno i początek wakacji to połączenie idealne. Już 26 i 27 czerwca zapraszamy na koncerty otwarcia Królewskiego Festiwalu Artystycznego na placu Świętego Wojciecha. 26 czerwca wystąpią Kuba i Kuba oraz Małgorzata Ostrowska. 27 czerwca scenę przejmą Zipi Ogar, Kękę i Paluch. Dwa dni muzycznych emocji, świetnej energii i wyjątkowej atmosfery w sercu Gniezna. Plac Świętego Wojciecha. Wstęp wolny. Na koncerty zapraszają Miasto Gniezno i Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie.
10: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomiczny-na-przyrodniczym.pl.
11: Razem raźniej, szczególnie w miejskiej dżungli.
12: Jeśli masz normalny lub metropolitalny bilet sieciowy komunikacji miejskiej, w weekendy oraz święta osoba towarzysząca pojedzie z tobą za darmo.
11: Sprawdź szczegóły miejskich podróży na stronie internetowej ZTM.
13: Marian, a gdzie mogę kupić
14: Na mediaexpert.pl.
13: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
14: Na mediaexpert.pl.
13: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
14: Barbara, na mediaexpert.pl.
15: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.

najmłodszych lat muzyka była dla niej ucieczką od codziennych problemów. Jako kilkuletnia dziewczyna godzinami słuchała płyty Whitney Houston, Mariah Carey, czy też Etty James, a także Arlette Franklin. Szczególnie Whitney Houston stała się jej największą inspiracją. Zresztą, gdy miała 6 lat, matka zabrała ją na koncert Whitney. Christina wspominała później, że był to jeden z najważniejszych momentów jej życia. Wtedy po raz pierwszy pomyślała, że sama chciałaby kiedyś występować przed tysiącami ludzi.

Prawdziwy przełom nastąpił w 1993 roku, kiedy to została członkinią obsady programu The All New Mickey Mouse Club. To właśnie tam poznała Britney Spears, Justina Timberlake'a i Ryana Goslinga. Wśród młodych wykonawców Christina wyróżniała się przede wszystkim głosem, podczas gdy Britney zachwycała charyzmą sceniczną i umiejętnościami tanecznymi. Natomiast producenci programu często powierzali właśnie Christinie najtrudniejsze partie wokalne. A my w Radiu Złote Przeboje słuchamy już teraz Christiny Aguilery, What a Girl Wants. What a girl.

0: Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
1: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
2: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
3: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
2: No, sprytnie.
4: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
6: Notino. Today is yours. Feel good.
7: Uwaga! Super promocja w Teddy.
8: Niewiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
9: Okej, okay, raport wysłany.
10: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
9: Słucham?
10: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
9: O kim ty mówisz?
10: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
9: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
10: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
11: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
12: Reklama.
13: 20 wybiła sobota, to jest bardzo dobry moment i czas, żeby się odprężyć, doładować i posłuchać naprawdę bardzo dobrej muzyki w Radiu Złote Przeboje. Tym bardziej, że dzisiaj pojedynek gigantek muzyki pop, a więc Christiny Aguilery, a także Britney Spears, ale wcześniej Europe, The Final Countdown.

kolejnych latach życie prywatne zaczęło jednak przesłaniać jej sukcesy zawodowe. Małżeństwo z raperem i DJ-em Kevinem Federlinem, rodzinę dwóch synów, rozwód oraz nieustanne zainteresowanie paparazzi sprawiły, że znalazła się pod ogromną presją. W połowie pierwszej dekady XXI wieku była prawdopodobnie najczęściej fotografowaną kobietą na świecie.

Najbardziej symbolicznym momentem tego okresu było ogolenie głowy w 2007 roku. Zdjęcia obiegły cały świat i stały się jednym z najbardziej pamiętnych obrazów współczesnej popkultury. Dla wielu ludzi był to znak załamania gwiazdy, ale później sama Britney sugerowała, że był to również gest sprzeciwu wobec nieustannej kontroli nad jej życiem i wyglądem. A my w Radiu Złote Przeboje już teraz słuchamy kawałka Crazy.

2003 roku miało miejsce jedno z najbardziej pamiętnych wydarzeń w historii MTV. Podczas gali MTV Video Music Awards Christina Aguilera, Britney Spears i Madonna wspólnie wystąpiły na scenie. Chociaż pocałunek Madonny z Britney przeszedł do historii, niewiele osób pamięta, że chwilę później Madonna pocałowała również Christinę. Kamery telewizyjne skupiały się jednak na reakcji Justina Timberlake'a, który wówczas był chłopakiem Britney, więc o Christinie media nieco zapomniały.

Pierwotnie pochodzący z Puerto Rico muzyk nagrał tę piosenkę samodzielnie. Jednak producenci uznali, że piosenka może zyskać jeszcze większą siłę, jeśli pojawi się drugi równie charakterystyczny głos. Artyści nie spędzili razem zbyt wiele czasu w studiu, część partii nagrywali osobno, co zresztą było wówczas dosyć powszechną praktyką. No to słuchamy już teraz Ricky Martin, Christina Aguilera, Nobody Wants to Be Lonely w Radiu Złote Przeboje.

0: ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomicznynaprzyrodniczym.pl.
1: Termy Maltańskie prezentują nowy wymiar. Dwa razy większej strefy sauny and wellness. Zostaw cały świat za sobą. Przejdź przez znany już świat równowagi i poznaj nowe sauny. Ogień, wodę, ziemię i powietrze w świecie żywiołów, który łączy się ze światem zmysłów. Odkryj tężnię solankową, japońskie ganbanyoku, masaże i zanurz się w świecie cudownego relaksu. Nowe miejsca, nowe doznania. Sprawdzisz wszystkie? Termy Maltańskie. Sauny and wellness.
2: Razem raźniej, szczególnie w miejskiej dżungli.
3: Jeśli masz normalny lub metropolitalny bilet sieciowy komunikacji miejskiej, w weekendy oraz święta osoba towarzysząca pojedzie z tobą za darmo.
2: Sprawdź szczegóły miejskich podróży na stronie internetowej ZTM.
4: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
5: Złocisty piasek drży pod stopami bawiących się dzieci. Tego lata ruszaj do Term Maltańskich. Krainy wodnych atrakcji i śmiechu. Letnia laba się rozpoczyna. Zajrzyj do wnętrza prehistorycznego domu. Zobacz kamienny samochód i daj się porwać szalonej, dzikiej rzece. Letnia przygoda czeka na ciebie. Wejdź do świata, gdzie bije źródło pierwotnej zabawy. Labadabatej! Termy Maltańskie. Czeka na was najgorętsze lato od epoki lodowcowej.

0: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje Britney Spears i Christina Aguilera. Czas na Britney. Po gigantycznym sukcesie Baby One More Time presja była ogromna. Britney rozpoczęła nagrania nowego albumu już jesienią 1999 roku, mając zaledwie 17 lat. Do współpracy ponownie zaproszono szwedzkich producentów Maxa Martina i Ramiego Jakoba, którzy to stali za jej dotychczasowymi największymi hitami. No i udało się. W samych Stanach Zjednoczonych krążek Oops, I Did It Again sprzedał się, uwaga, uwaga, w nakładzie ponad 1 miliona kopii egzemplarzy w pierwszym tygodniu, ustawiając rekord artystki, który trzymał się przez kolejne 15 lat.
1: Britney, before you go, there's something I want you to have.
2: Oh, it's beautiful. But wait a minute, isn't this?
1: Yeah, yes it is.
2: But I thought the old lady dropped it into the ocean in the air.
1: Well, baby, I went down and got it for you.
2: Oh, you shouldn't have.
0: A jeśli chodzi o singiel tytułowy, no to w środku utworu pojawia się dialog nawiązujący do filmu Titanic. Astronauta wręcza Britney naszyjnik przypominający słynny klejnot Heart of Ocean, a ona odpowiada, że myślała, że starsza kobieta wyrzuciła go do oceanu pod koniec filmu. Ten żart stał się jednym z najbardziej pamiętnych momentów w historii popowych teledysków, więc można na to zwrócić uwagę. Mariusz Telmaszczyk, dziękuję za wspólnie spędzony czas, a na koniec ode mnie Britney Spears i Oops, I Did It Again.

0: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Złocisty piasek drży pod stopami bawiących się dzieci. Tego lata ruszaj do Term Maltańskich. Krainy wodnych atrakcji i śmiechu. Letnia laba się rozpoczyna. Zajrzyj do wnętrza prehistorycznego domu. Zobacz kamienny samochód i daj się porwać szalonej, dzikiej rzece. Letnia przygoda czeka na ciebie. Wejdź do świata, gdzie bije źródło pierwotnej zabawy. Labadabatej! Termy Maltańskie. Czeka na was najgorętsze lato od epoki lodowcowej.
2: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomicznynaprzyrodniczym.pl.
3: Reklama.
4: Radio Złote Przeboje 884 FM. Tydzień w Poznaniu.
5: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Mam jak zwykle sporo tematów z naszego miasta i regionu.
4: Z mikrofonem przez Poznań.
5: W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu odbyła się uroczystość z okazji stulecia funkcjonowania dzielnicowych w Polsce. Uhonorowano też zasłużonych dzielnicowych z Wielkopolski.
6: Młodszy aspirant Krzysztof Sywmacki. W chwili obecnej z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu z Wydziału Prewencji, ale moja obecność tutaj związana jest z sukcesem w zeszłorocznym konkursie dzielnicowy roku. W tamtym czasie byłem dzielnicowym komisariatu policji w Komownikach Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Praca dzielnicowego przede wszystkim istotny jest w niej taki kontakt z otoczeniem i z ludźmi. Polega na zbieraniu informacji, na realizowaniu różnych pism z przeróżnych instytucji. To są często ustalenia dla sądu, dla ośrodka pomocy społecznej. Jest to również zbieranie informacji do zdarzeń kryminalnych, które już zaistniały na zasadzie zrobienia jakiegoś rozpoznania posesyjnego, spytania sąsiadów, czy może mają jakiś monitoring, czy widzieli, co się działo. Jest to również kwestia udziału w grupach diagnostyczno-pomocowych związanych z przemocą domową przy zespołach interdyscyplinarnych, ale jest to również czasem i kwestia obsługi interwencji, wykrywania wykroczeń. Zakres zadań jest bardzo szeroki.
5: Mieszkańcy chcą współpracować?
6: Powiem panu szczerze, że na palcach jednej ręki mogę wyliczyć sytuacje, w których był jakiś bardzo duży opór z tym związany. Gdzieś zauważyłem, że jednak to zaufanie do dzielnicowego jako części tej policji jest dosyć wysokie w naszym społeczeństwie. Zazwyczaj stwierdzenie dzielnicowe otwiera dużo więcej drzwi niż samo stwierdzenie policji. Ludzie chętniej rozmawiają z dzielnicowymi. W moim odczuciu jakby jedna okolica może się cechować takim zjawiskiem, druga może być dużo spokojniejsza. Wszystko zależy od demografii. Gdzieś tam sposobu zabudowy też terenu, ilości mieszkańców.
7: Ja nazywam się sierżant Hubert Zawadzki, na co dzień służę w Komendzie Powiatowej Policji w Czarnkowie na stanowisku dzielnicowego. Z czym to się wiąże? Wiąże się z różnymi zadaniami. Moja praca każdego dnia wygląda inaczej, mierzę się z innymi zadaniami i wyzwaniami. Przede wszystkim utrzymuję bezpośredni kontakt ze społeczeństwem. Jestem osobą, z którą mieszkańcy zwracają się z problemem. Często są to jakieś konflikty sąsiedzkie, często to są interwencje w rodzinach, gdzie dochodzi do przemocy domowej.
8: Młodsza aspirant Natalia Jankowiak, Komenda Powiatowa Policji w Ostrowie Wielkopolskim. Jestem dzielnicową, w związku z tym wykonuję swoje obowiązki na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Pracę swoją łączę z pasją. W związku z tym, że moją pasją jest brazylijskie jiu-jitsu, z pracy jestem bardzo zaangażowana, mam empatię do ludzi. Brazylijskie jiu-jitsu charakteryzuje się tym, że zyskuję mnóstwo kontaktów, w związku z tym, że jeżdżę na zawody, na różne seminaria i w związku z tym mogę pasję łączyć z pracą dzielnicowego. Zdobywam nowe kontakty, mam łatwiejsze możliwości w nawiązywaniu kontaktów. kontaktów z osobami z społeczeństwa, gdzie oni zgłaszają mi problemy, a ja je łatwo rozwiązuję.
3: Jestem starszy aspirant Adam Skotnik, pracuję w Komendzie Powiatowej Policji w Kępnie. Głównie tutaj kontakt z ludźmi, taki pierwszy kontakt. Ludzie często dzwonią tutaj do mnie, czy do dzielnicowych ogólnie, z jakąś sprawą, z jakimś problemem, potrzebują jakiejś porady, pokierowania w którą stronę, potrzebują pewnych zapewnień. Generalnie na tym polega tutaj moja praca, czy praca dzielnicowych.
5: W Wielkopolsce pracuje 800 dzielnicowych, wakatów raczej nie ma, mówi komendant Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, nadinspektor Tomasz Olczyk.
9: Mały wakat, jeśli chodzi o służbę dzielnicowego, dlatego że wszyscy kierownicy jednostek starają się te wakaty jak najszybciej uzupełniać. W momencie, kiedy w danym rejonie tego dzielnicowego nie ma, no to zadanie przechodzi na jego kolegę do momentu powołania nowego dzielnicowego w tym rejonie służbowym. Ale to naprawdę są bardzo znikome wartości. Policjanci chcą pełnić tą służbę, ponieważ chcą ludziom pomagać, chcą być blisko ludzi, zbierać różne informacje w zakresie tych kwestii pomocowych, które my później jako policja możemy dalej udrażniać.
5: Startuje też kampania Znani na Dzielni.
9: Chcemy jak najbardziej rozpowszechniać wizerunek dzielnicowego, tak żeby każdy, kto mieszka w Wielkopolsce, no wiedział, kto jest jego dzielnicowym, znał jego telefon kontaktowy, mógł się podzielić z dzielnicowym różnymi swoimi problemami. Jeżeli jesteśmy w stanie te problemy rozwiązywać my jako policja, to czynimy, a jeżeli nie, to mamy przecież dostęp do różnych innych podmiotów w ramach zespołów interdyscyplinarnych i różne tematy potrafimy rozwiązywać. Szanowni Państwo, staramy się za wszelką cenę udrażniać te kanały informacyjne, tak aby społeczeństwo wiedziało, kto jest dzielnicowym. Musimy też zwrócić uwagę na jedną rzecz, że jest bardzo duża rotacja społeczeństwa w całym kraju, tak? Dużo społeczności napływowej. Na ile możemy, staramy się radzić, natomiast no, ta kampania ma też służyć temu, aby ten wizerunek przybliżyć. Dzielnicowi bardzo często towarzyszą różnym kampaniom w zakresie profilaktyki. Są w szkołach, mówią o uzależnieniach. Jeśli chodzi o kwestie pomocowe, uczestniczą w zespołach interdyscyplinarnych związanych z przemocą domową. Wachlarz jest bardzo szeroki, nie domykamy się na żadne zagadnienia. Dzielnicowy jest po prostu tą osobą, jeżeli nie jest sam w stanie rozwiązać tematu, jest zobligowany, aby dalej powiadomić kolejne służby, które funkcjonują w ramach naszej struktury, aby ten temat był procedowany i rozwiązany definitywnie.
5: Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego Policjantów Województwa Wielkopolskiego, młodszy inspektor Andrzej Szary, dodaje.
10: To, że dzielnicowych powołano już na początku powstania polskiej policji, to świadczy, że byli od początku potrzebni. Dzielnicowy to jest osoba, która jest skarbnicą wiedzy. W zasadzie ja pamiętam, a mam 40 lat służby, zawsze jeżeli się coś wydarzyło w rejonie, to kryminalny nie szedł do nikogo innego, tylko zgłaszał się do dzielnicowego i się pytał, kto mógł popełnić to przestępstwo albo wykroczenie. Tak jak pan generał powiedział, jeszcze bardziej wychodzimy do społeczeństwa, jeszcze więcej jest spotkań, więcej te, nawet poprzez takie działania prewencyjne, festyny, edukacja, ulotki. Kiedyś myśmy tego nie mieli. Technologicznie może i tak pomysłu takiego nie było. Dzisiaj praktycznie większość mieszkańców swojego rejonu zna tego dzielnicowego i to jest bardzo cenne, bo w każdej chwili zresztą mają telefony służbowe, można do nich zawsze zadzwonić o każdej porze. Tu też nie powiedziano, ale dzielnicowi rozwiązali wiele problemów rodzinnych. Mamy osoby z niebieską kartą i oni są często takimi mediatorami z tymi osobami i rozwiązują ich problem, pomagają im załatwić pracę, pomagają im skierować na leczenie, także jest wiele rzeczy, które robi dzielnicowy, których nie widać, ale jak widać dane odnośnie zaufania publicznego, one są trafione i trafiają w to miejsce, gdzie powinny i dzięki temu budujemy bardzo pozytywny wizerunek policji.
5: W siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu przy ulicy Kochanowskiego był również marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak.
11: Objąłem patronat nad stuleciem dzielnicowych w Polsce, szczególnie w Wielkopolsce, ponieważ to jest bardzo ważny rodzaj służby policyjnej w bezpośrednim kontakcie z mieszkańcami. Służby opartej na otwartości, zaufaniu, na powierzeniu tych najbliższych mieszkańcom spraw w ręce osoby, która zna swój rejon działania i jest gotowa pomóc w każdej sytuacji, która tego wymaga. Osoba, która stara się poznać społeczność, w której funkcjonuje i też identyfikować określone zagrożenia związane czy to z relacjami międzysąsiedzkimi, czy nawet czasami wewnątrzrodzinnymi, jeśli mówimy o przemocy domowej, czy też z tymi zagrożeniami zewnętrznymi w postaci na przykład zagrożenia kradzieżą, napadem lub też innymi. Dzisiaj szczególnie mówimy również o terroryzmie czy o dywersji, więc taka osoba, która zna bardzo dobrze teren, mieszkańców, potrafi rozpoznać, kto jest potencjalnym źródłem zagrożenia, jest niezwykle cenna. To jest osoba, która jest de facto twarzą policji w lokalnym środowisku i jest osobą pierwszego kontaktu. Jeśli cieszy się zaufaniem, jest rozpoznawalna, to myślę, że zdecydowanie poziom bezpieczeństwa się podnosi i stąd myślę, warto, żebyśmy poznawali swoich dzielnicowych, żebyśmy doceniali tę pracę i żebyśmy stworzyli warunki również jako społeczność do tego, żeby być partnerem dla tych osób i jak trzeba, to również wspomóc je swoją pomocą, swoją informacją, czy też swoimi obawami, bo ten dialog jest tutaj kwestią kluczową i rolą dzielnicowych jest prowadzić ten dialog pomiędzy służbą a mieszkańcami. Ja myślę, że dzisiaj te czasy już są zdecydowanie inne niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu, kiedy policjant był potencjalnym zagrożeniem dla mieszkańca, bo mógł ewentualnie przekaz jakiś negatywny skierować do swoich zwierzchników. Dzisiaj myślę, że większość mieszkańców jednak postrzega policjantów jako ludzi, którzy mogą pomóc. I sądzę, że ten poziom zaufania, który statystyki pokazują dla wielkopolskiej policji, który sięga 80%, to jest naprawdę dowód na to, że praca policji wielkopolskiej została dobrze wykonana, bo taki poziom zaufania życzyć każdemu. Więc myślę, że tutaj warto właśnie poprzez to promowanie osób, które pełnią funkcje dzielnicowych, w jakiś sposób zwiększać to zaufanie społeczne i też wykorzystywać ten mechanizm wzajemnego dialogu.
5: Przypomnę, w tym roku przypada setna rocznica powstania służby dzielnicowych w Polsce. Obchody jubileuszu służby dzielnicowych w Wielkopolsce odbywają się pod hasłem Znani na dzielni. Czas na kolejny temat. Teraz znajduje się w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Poznania, a ze mną
12: Piotr Kurosiński, kierownik oddziału infrastruktury oświatowej Urzędu Miasta Poznania.
5: Coraz bliżej do wakacji. Jak wakacje, to w poznańskich placówkach z pewnością ruszą remonty.
4: To warto wiedzieć.
12: Praktycznie rzecz biorąc, w okresie wakacji jest spiętrzenie prac remontowych, bo to jest czas, kiedy dzieci nie ma w szkołach, w placówkach. Ten czas można poświęcić na realizację prac remontowych, które w normalnym trybie nie mogą się odbywać, a zatem szeroko rozumiane remonty sal dydaktycznych, ciągów komunikacyjnych, sanitariatów, instalacji i praktycznie w każdej z placówek, w każdej szkole, przedszkolu, liceum, takie prace się odbywają w mniejszym lub większym zakresie. Miasto przeznaczyło ponad 80 milionów na tegoroczne inwestycje. Inwestycje, można powiedzieć, w skali całego roku są realizowane, nawet jeżeli placówki funkcjonują, ale w takim zakresie, którym nie kolidują z zajęciami szkolnymi.
5: Sporo inwestycji będzie związanych ze sportem.
12: Dużo inwestycji ze sportem. Rozpoczynamy w tym roku długo oczekiwaną budowę sali sportowej przy 7 Liceum Ogólnokształcącym przy ulicy Żeromskiego. Inwestycja, która kosztować będzie blisko 14 milionów złotych, ale nie tylko. Również modernizujemy, rozbudowujemy infrastrukturę sportową. Przy ulicy Przepadek powstanie nowy, zmodernizowany, praktycznie nowy zespół boisk z uwzględnieniem boiska do piłki nożnej. Inwestycja, która będzie dofinansowywana z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Ogółem inwestycja ta będzie kosztowała 4 miliony. Połowa z tego pochodzić będzie z budżetu miasta, druga część, jak wspomniałem, z dofinansowania z Ministerstwa Sportu. Przebudowany będzie basen przy szkole podstawowej numer 72 na Newtona. Zmodernizowanych będzie kilka boisk sportowych przy szkołach podstawowych. Nowy Orlik przy szkole podstawowej numer 6 na osiedlu Rusa. Także tych inwestycji sportowych jest bardzo dużo, ale inwestycje sportowe nie tylko tylko. Również będą duże termorenowacje. 3 duże obiekty szkolne w tym roku będą poddane kompleksowej termomodernizacji na łączną kwotę 37 milionów złotych. To jest liceum ogólnokształcące nr 20 na Wichrowym Wzgórzu, liceum nr 38 na ulicy Drzymały i szkoła podstawowa nr 62 na Podolanach. Suma tych zadań to wartość 37 milionów złotych, z czego miasto pozyskało 20 milionów złotych na tą inwestycję, czy na te inwestycje również ze środków zewnętrznych, w tym przypadku ze środków unijnych. Na tym nie koniec. Ze środków unijnych w tym roku zakończone będą dwie inwestycje współfinansowane ze środków unijnych, dwie inwestycje związane z poprawą infrastruktury szkolnictwa zawodowego i przedszkolnego. Powstanie nowy budynek warsztatów przy Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych przy ulicy Raszyńskiej. Zakończona będzie inwestycja związana z kompleksową przebudową przedszkola nr 112 na ulicy Osinowej na Dębcu. Przedszkole w pełni przystosowane dla dzieci z niepełnosprawnościami, winda, podjazdy. Ogółem kwota tych inwestycji na poziomie 13 milionów złotych.
5: W tym dofinansowanie unijne.
4: Radio Złote Przeboje 88.4 FM. Tydzień w Poznaniu.
5: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a w tym wydaniu będzie coś dla miłośników poznańskiej maltanki.
13: Powraca najstarszy czynny parowóz w Polsce, Borsig BM.

0: Nasz szlag architektury przemysłowej, który chcemy przybliżyć, chcemy zachęcić, abyście Państwo zechcieli go zwiedzić, czy wstępnie, indywidualnie, przygotowując się do wycieczki już zorganizowanej, w grupowej, po to, aby świetnie spędzić kilka godzin i odkryć rzeczy, które no myślę, że będą bardzo zaskakujące. Szlag powstał, aby ukazać piękno, unikatowość i niesamowitą wartość szeregu zabytków architektury poprzemysłowej, zabytków, które powstały na przełomie XIX i XX wieku, czy na początku XX wieku, z których część jest unikatem na skalę światową, a część niesie ze sobą bardzo ciekawe opowieści połączone w utworzony, gotowy produkt, jakim jest wycieczka po szlaku architektury przemysłowej. I ten gotowy produkt funkcjonuje już od 2015 roku. Nie jest znany szerzej, niekiedy nie jest znany również mieszkańcom Lubonia. Ostatnio spotkałam się z takim komentarzem, iż mieszkaniec, 60-letni mieszkaniec Lubonia, był zachwycony po powrocie z wycieczki i powiedział: no nie miałem pojęcia, że mamy w Luboniu takie perełki.
1: Ja myślę, że i wielu mieszkańców stolicy Wielkopolski nie ma pojęcia o tym, także serdecznie zapraszamy i jesteście Państwo bardzo mile widziani, nie tylko mieszkańcy Lubonia, tak jak pani burmistrz wspomniała, jako zaskoczenie samych mieszkańców, czyli jak tutaj być turystą we własnym mieście. Natomiast mieszkańcy Poznania też są bardzo mile widziani, zapraszamy serdecznie.
2: Luboń skrywa wiele tajemnic, jeszcze nieodkrytych, i żeby ułatwić Państwo odkrycie tych tajemnic, nie czekanie na wycieczkę z przewodnikiem, zostaliśmy partnerem projektu Poznaj Historię. Poznajemy historię za pomocą kodów QR, które odczytujemy z tabliczek. Tabliczki są zlokalizowane w 7 miejscach. Skupiliśmy się głównie na szlaku architektury przemysłowej. Jednym z pierwszych miejsc są budynki byłych zakładów chemicznych, także jeżeli interesują Państwa historie skrywane przez fabryki, zapraszamy na stronę Poznaj Historię do zakładki Lubonia, gdzie możecie znaleźć ten kod QR i już z poziomu swojego komputera wysłuchać słuchowiska. A jeżeli macie czas, to zapraszamy do Lubonia, tak aby szlakiem naszych tabliczek wysłuchać ciekawych historii o budynkach zakładów ziemniaczanych, o budynkach szkoły elementarnej, zakładów chemicznych.
3: To warto wiedzieć.
2: Także to są naprawdę ciekawe historie i można odkryć Luboń indywidualnie, szukając tabliczek z kodem QR.
4: Do czego oczywiście zachęcamy, tylko zapytam, to jest bezpłatne?
2: To jest bezpłatne, tak. Każdy, kto ma telefon, może pobrać mapkę ze strony Poznaj Historię, szukać tabliczek i bezpłatnie tych słuchowisk posłuchać.
5: My jako Ośrodek Kultury zachęcamy na spacery z przewodnikiem, na wycieczki zorganizowane. Wycieczki odbywają się raz w miesiącu, wybraną sobotę miesiąca, w bardzo kameralnych grupach 15-osobowych. Spotykamy się na dworcu PKP w Luboniu o godzinie 11, gdzie podjeżdża po nas busik, zabiera nas na objazd wszystkich fabryk i z powrotem w to samo miejsce nas odwozi. Nie ma problemu z parkowaniem, bo przy dworcu PKP jest duży, wygodny parking, możecie tam Państwo zostawić samochód, rower, także zapraszamy serdecznie do skorzystania z tej okazji. Raz w miesiącu, w wybraną sobotę miesiąca. Harmonogram ukazuje się zawsze na stronie internetowej Ośrodka Kultury, a zapisy też są prowadzone albo mailowo, albo telefonicznie, także zachęcam do kontaktu telefonicznego z Ośrodkiem Kultury.
1: Ja ze swojej strony muszę oczywiście wszystkich serdecznie zaprosić i polecić ten szlak. Dlaczego? Ponieważ jest to taki wybór nieoczywisty. Wszyscy znamy dobrze Poznań, a natomiast mniej osób zna miasto Ościeżne. No i szlak architektury przemysłowej jest takim nieoczywistym wyborem, ale jednak bardzo, bardzo ciekawym, ponieważ nie każda gmina jest w stanie zaoferować tak ciekawe miejsca, które znają historię lokalną, gdzie ludzie, nasi mieszkańcy, sami czasami podczas wycieczki dopowiadają swoje osobiste historie, dlatego każda wycieczka jest inna. Każda wycieczka ma odniesienie jakieś takie osobiste, a ja ze swojej strony zapewniam, że również mam wiele takich osobistych historii, ciekawych rodzinnych wydarzeń.
4: To proszę zdradzić i opowiedzieć chociaż jedną z nich.
1: Chociaż jedną z nich mogę zdradzić, że podczas zwiedzania chociażby naszej dawnej fabryki drożdżowni chętnie opowiadam o historii mojego pradziadka, który jeszcze bo 120 lat temu przybył tutaj na tę ziemię i pracował tutaj jeszcze w fabryce jako tokarz. No i tutaj zaczęła się historia naszego, że tak powiem, rodu, czyli historia

0: Rodziny Stręg, która przybyła tutaj, który pradziad był protoplastą. No i kiedy opowiadam tę historię, zazwyczaj wielu uczestników wycieczki chętnie dopowiada swoje historie, dlatego te wycieczki są tak ciekawe, tak jak wspomniała Magda, takie kameralne, a jednak otwierające bardzo dużo różnych innych wątków.
1: Powiedziała pani o tej fabryce, fabryka drożdżowni?
0: Tak, tam były, to była drożdżownia, ale jednocześnie pamiętajmy, że zwiedzamy trzy różne fabryki, znane kiedyś pewnie też poznaniakom, wielkopolskie przedsiębiorstwo przemysłu ziemniaczanego, które przecież zatrudniało nie tylko ludzi z Lubonia, ale z Poznania.
1: Z pewnością to nie lada atrakcja dla tych, którzy chcą cofnąć się w czasie, prawda?
0: Cofnąć się w czasie i dotknąć tej historii i zobaczyć ją osobiście, bo jedynie udział w zorganizowanej wycieczce na szlaku umożliwia wejście do cały czas funkcjonującej hali, w której odbywa się nadal produkcja, a która to hala jest unikatowym zabytkiem, unikatowym elementem architektury przemysłowej. Przykłady tego budownictwa występują w podręcznikach studentów w Japonii i wielu innych krajach na świecie. Jedyna okazja, aby zobaczyć tę halę, która na co dzień jest niedostępna, nie ma możliwości, aby ją zwiedzać indywidualnie, to właśnie udział w wycieczce zorganizowanej na szlaku.
1: Jeśli zaplanujemy sobie weekend, czas wolny w Luboniu, co jeszcze musimy zobaczyć?
0: No ja muszę serdecznie wszystkim polecić Luboń, ponieważ jak wiemy, Luboń w 1954 roku powstał z połączenia trzech wsi, czyli mamy Lasek, taki typowy, rolniczy, gdzie rodziny bamberskie tworzyły tam swoje gospodarstwa. Mamy tutaj Żabikowo, czyli poznaniacy pewnie znają jako obóz karnośledczy, ale przecież mamy historię osadnictwa niemieckiego, a jednocześnie mamy ten właśnie Luboń Dolny, jak my mówimy na niego, czyli raz, że mamy historię Augusta Cieszkowskiego, czyli dom włodarza, ale właśnie te fabryki, ten Luboń, wszystkie te historie są niezwykle ciekawe, no i Luboń może pochwalić się właśnie tymi wątkami i tak naprawdę nie jeden weekend, ale musielibyśmy na kilka weekendów wybrać się do Lubonia, żeby wszystkie te miejsca odwiedzić, a sprzyjają temu powstałe gry miejskie, questy, no i właśnie zorganizowane wyprawy.
1: I powiedzmy, że to bardzo blisko Poznania.
0: Niezwykle blisko, także możemy tutaj dotrzeć i koleją, i środkami transportu publicznego, możemy przejechać rowerem, na co też...
2: Czas wolny w Wielkopolsce.
0: Serdecznie zapraszam, no bo szlak architektury przemysłowej, w każdym z tych punktów znajduje się tablica informacyjna. Oprócz wspomnianych QR-kodów mamy taką mini ściągawkę, gdzie jest kwidesencja informacji i każdy, nawet tak jak mówiliśmy, bez przewodnika jest w stanie zobaczyć obiekt, przeczytać go, coś ciekawego o nim, no i ruszyć dalej.
3: Warto dodać, że te wycieczki mogą też odbywać się w języku angielskim. Mieliśmy już ostatnio studentów z czeskiego uniwersytetu, którzy specjalnie do Polski przyjechali zobaczyć unikatową halę Pelciga. Ona jest dlatego tak unikatowa, ponieważ ma 261 metrów długości i jest w formie takiego skrzywionego rogala, można powiedzieć, co nie jest typowe i oprócz takich funkcji estetycznych, ona przecież nadal do dzisiaj spełnia bardzo praktyczne funkcje, bo tam się nadal odbywa produkcja.
1: W kształcie rogala, tak. No w końcu okolice Poznań.
3: Tak. W końcu Poznań to nawet mamy tak halę w kształcie rogala. Także tutaj też na szlaku poznacie Państwo, dlaczego ta hala została wybudowana właśnie w taki, a nie w inny sposób.
4: To, na co chcielibyśmy zwrócić uwagę, to te elementy, które łączą Luboń i Poznań. Można zobaczyć Siewce nie tylko w naszym parku Siewcy w Luboniu, ale rzeźbę możemy zobaczyć przed budynkiem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. A dlaczego tak właśnie jest? Jakie są ścisłe powiązania Uniwersytetu Przyrodniczego i Lubonia? To też warto się dowiedzieć. Powiem tylko, że to Luboń był pierwszy, a zatem przed Poznaniem, lokalizacją, w której powstała wyższa szkoła. Nie było jeszcze Wszechnicy Wielkopolskiej, nie było Wszechnicy Poznańskiej, nie było uniwersytetu, a w Luboniu w 1870 roku powstała Wyższa Szkoła Rolnicza imienia Haliny, utworzona przez Augusta hrabiego Cieszkowskiego, i to z Lubonia na bazie naszych gruntów sprzedanych przez spadkobiercę, który przepisał to wszystko na rzecz Uniwersytetu Przyrodniczego, i to w oparciu o naukowców, którzy pracowali w naszej Wyższej Szkole Rolniczej, tworzono szkołę w Poznaniu.
1: Z pewnością moglibyśmy długo, długo rozmawiać na temat Lubonia, ale drogie panie, na koniec naszej rozmowy takie pytanie. Dlaczego warto być w Luboniu? Na początek pani burmistrz.
4: Warto być w Luboniu, dlatego że można dostrzec powiązania pomiędzy sąsiednimi miastami, a warto znać swojego sąsiada.
5: Warto być w Luboniu dlatego, że możemy poznać ciekawe opowieści, o których istnieniu nie mieliśmy pojęcia.
3: Warto być w Luboniu dlatego, że właśnie mamy takie perełki architektury.
4: Warto być w Luboniu, ponieważ ma wiele historii jeszcze nieodkrytych i jest takim nieoczywistym wyborem, ale bardzo, bardzo interesującej turystyki.
1: Ja przypomnę, że w naszym studio dziś gościły
4: Małgorzata Machalska, burmistrz miasta Luboń,
5: Angelika Stefaniak, urząd miasta Luboń,
3: Magda Baranowska, ośrodek kultury w Luboniu,
4: Paulina Nowacka, przewodnik miejski.
1: Pięknie, dziękuję za rozmowę.
6: Dziękujemy.
1: A teraz zgodnie z obietnicą mam coś dla miłośników kolejki parkowej Maltanka. O szczegółach opowie Agnieszka Smogulecka z poznańskiego MPK.
7: Na ten moment czekali chyba wszyscy miłośnicy kolejki parkowej Maltanka. Po 2 latach nieobecności na Maltankę powraca najstarszy czynny parowóz w Polsce, Borsig BN2T z 1925 roku.
2: To warto wiedzieć.
7: Ten parowóz od lat jest wizytówką Maltanki. Został wyprodukowany w 1925 roku. Początkowo pełnił służbę w majątku ziemskim, później w zakładach na Śląsku, gdzie pracował na terenie kolei zakładowej. Wycofano go z ruchu około 1977 roku. 2 lata później już jako pomnik techniki stał się atrakcją przyzakładowego parku. Z czasem parowóz został jednak odbudowany i w 1999 roku skierowany do eksploatacji na Maltance. Obecnie jest własnością MPK Poznań i ozdobą taboru wykorzystywanego na kolejce parkowej. W sezonach 2025 i 2024 Borsig nie realizował jednak przewozów na Maltance. Powodem była naprawa główna wraz z rewizją wewnętrzną kotła. Taki zabieg należy przeprowadzać co 6 lat. Polega na przeglądzie wszystkich elementów parowozu, a w razie potrzeby ich naprawie bądź wymianie. Ponieważ parowóz z Maltanki to unikat, niektóre potrzebne części trzeba było wykonać na zamówienie. Prace już się zakończyły. Borsig został przetransportowany na Maltankę, gdzie przeszedł odbiory. Próby wypadły pozytywnie, więc parowóz może wrócić do służby. Kolejka parkowa Maltanka to obowiązkowy punkt na mapie turystycznej Poznania. Przejażdżka nią cieszy nie tylko najmłodszych, ale również miłośników wąskotorówek. Maltanka to bowiem jedna z ostatnich w Polsce kolei wąskotorowych o szerokości toru 600 mm, a każda lokomotywa i każdy wagon posiadają swoją bogatą historię. To właśnie w Poznaniu można zobaczyć Ryjka, czyli wagon motorowy z 1932 roku. Na niespełna 4-kilometrowej trasie kolejki znajdują się stacje Maltanka, Ptyś, Balbinka i Zwierzyniec. Poznańską wąskotorówką można więc wygodnie dotrzeć z okolic Ronda Śródka do Term Maltańskich czy Nowego Zoo, podziwiając po drodze jezioro i atrakcje Malty. Kolejka jest czynna od wiosny do jesieni. W dni robocze kursuje co godzinę, a w weekendy co 30 minut.
1: W okresie letnim, wakacyjnym z Maltanki korzysta sporo turystów. Przejazd z okolic Śródki do stacji Zwierzyniec nie trwa długo, ale z pewnością cieszy, szczególnie tych najmłodszych.
2: Radio Złote Przeboje 88.4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Przez najbliższy kwadrans usłyszycie, co dzieje się i dziać się będzie w Poznaniu i regionie. Będzie m.in. o bezpieczeństwie podczas wakacji.
8: Trzeba unikać dzikich kąpielisk. Wybierać te plaże, które są oznaczone, na których są ratownicy.
1: Zabiorę was też na Szlak Piastowski.
9: Mamy tutaj szereg różnych miejsc, które warto odwiedzić. W tym miejscach, które w tym roku będą odnowione. Chociażby jakby Ostrów Lednicki oraz zapewne Gniezno oraz Poznań.
1: Zajrzymy też do Nowego Zoo, skąd płyną bardzo dobre informacje.
10: Spieszę, żeby się podzielić radosną informacją o narodzinach chomików europejskich w naszym zoo. Przypominam, prowadzimy wraz z Polskim Towarzystwem Ochrony Przyrody Salamandra Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu hodowlę chomików europejskich, gatunku, który jest krytycznie zagrożony wyginięciem.
1: Zaczynamy magazyn.
2: To warto wiedzieć.
1: Rusza sezon letni, za chwilę wakacje, nie zapominajmy o bezpieczeństwie.
8: To znaczy, że przestawiamy się na czas letni, czyli policjanci zaczną realizować polecenia i zadania związane z wypoczynkiem dzieci i młodzieży, z przemieszczaniem się młodzieży do miejsc wypoczynku. Inspektor Sławomir Piekut, zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Poznaniu. Pojawi się więcej patroli wokół akwenów wodnych, na plażach, również więcej policjantów będziemy widzieli na wodzie, gdzie również ze strony wody będą dbali o bezpieczeństwo wypoczywających i również policjanci ruchu drogowego, którzy będą kontrolowali autobusy i będą zwracali uwagę na sposób przewożenia dzieci, zarówno w tym transportem zbiorowym, jak również indywidualnym, czy rzeczywiście te warunki są spełniane. I również będzie bardzo dużo profilaktyki. Uważamy, że ta świadomość to jest jakby ma największy wpływ na nasze bezpieczeństwo. Ludzie, którzy są świadomi zagrożeń, podejmują rzadziej ryzyko i są bezpieczniejsi, więc w wielu miejscach pojawią się nasi policjanci zespołów profilaktycznych, nasze stoiska policyjne. Będziemy odwiedzać obozy, miejsca wypoczynku i rozmawiać z dziećmi, z młodzieżą na temat bezpiecznego spędzania czasu w wakacji. Jeśli chodzi o wodę, to przede wszystkim utonięcia. No to wiadomo, że trzeba unikać dzikich kąpielisk, wybierać te plaże, które są oznaczone, na których są ratownicy i korzystać z nich zgodnie z regulaminem, bo nawet najlepiej strzeżona plaża nie zagwarantuje nam bezpieczeństwa, jeśli będziemy podejmowali zbyt duże ryzyko i łamali regulaminy plaży. No należy nie oddalać się od tego miejsca plażowania czy wypoczynku w taki sposób, żebyśmy byli widoczni również dla rodziców, dla ratowników i żeby ta pomoc przyszła jak najszybciej. Myślę, że dużo się zmieniło, że jeśli chodzi o dzieci, to właściwie tych utonięć nie mamy. Natomiast najwięcej utonięć jest w tym przedziale 40+ i najczęstszą przyczyną jest jednak alkohol. Ale cały czas te statystyki są coraz lepsze, bo w ubiegłym roku mieliśmy utonięć w całym roku tylko 13, rok wcześniej 20, a dwa lata wcześniej 30, więc ta statystyka idzie w dobrym kierunku. W tym roku mamy 5 osób, które utonęły, ale wszystkie to są osoby powyżej 40 roku życia i większość to kwestia spożywania alkoholu i bycia w stanie nietrzeźwości. To też jest główna przyczyna podejmowanych interwencji w wodzie, kiedy wydaje nam się, że umiemy świetnie pływać i jesteśmy w stanie pokonać każdy dystans, a później w praktyce okazuje się, że niekoniecznie i wtedy potrzebna jest ta pomoc. No jeśli ktoś ma umiejętności ratownicze, no to jak gdyby podejmuje się ratowania, natomiast osoby, które nie mają takich umiejętności, powinny jak najszybciej zalarmować dookoła, czy to ratownika, czy inne osoby, no i starać się pomóc tej osobie, rzucając coś, na czym można się przytrzymać, cokolwiek, czy jest to bojka, czy jest to kawałek łódki, czy no coś, za co można złapać i się przytrzymać przez chwilę.
6: Ratownik musi patrzeć, co się dzieje. Marek Frunzkowiak, rzecznik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Wielkopolskiego. Musi przewidywać sytuacje, które mogą za chwilę nastąpić i im przeciwdziałać. Na przykład ktoś na dmuchanym kole, który nie umie pływać, wpływa na strefę głęboką, tak? No to przewidujemy, że już nie może nie mieć gruntu i zaraz zacznie się panika, więc tą osobę zwracamy z powrotem. I to jest bardzo ważne, aby ratownik miał tą wyobraźnię i był o krok naprzód przed tym kąpiącym się. Jedną rzecz, którą chciałem powiedzieć, w tym roku również nie zostanie uruchomione kąpielisko nad Jeziorem Maltańskim. Tam jest duży problem z wodą, z ślicami, one były bardzo często zamknięte i miasto również nie uruchomi w tym roku ze względu na jakość wody kąpieliska nad Maltą.
11: Filip Borowiak, rzecznik prasowy Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji. 20 czerwca startuje w Poznaniu sezon kąpielowy, to znaczy, że od tego dnia na 4 poznańskich kąpieliskach swoją służbę rozpoczynają ratownicy. No i zapraszamy na te kąpieliska poznaniaków i poznanianki, bo właśnie w tych miejscach można kąpać się bezpiecznie, wiedząc, że nad naszym bezpieczeństwem czuwają właśnie ratownicy. Kąpieliska będą czynne codziennie od 10 do 18. Przychodząc na kąpielisko, warto zwrócić uwagę na to, jaka flaga jest wywieszona na kąpielisku. Jeżeli jest to flaga biała, to możemy kąpać się bez przeszkód. Jeżeli jest flaga czerwona, to znaczy, że jest zakaz kąpieli, który czasami może się pojawić w trakcie sezonu. z takich przyczyn, na przykład jak zakwit sinic, chociaż mamy nadzieję, że takie przypadki będą się zdarzały jak najrzadziej. Warto pamiętać o tym, że mamy 4 kąpieliska w Poznaniu, po jednym nad jeziorem Rusałka i nad jeziorem Strzeszyńskim, 2 nad jeziorem Kierskim, czyli jedno w Krzyżownikach, drugie w Kiekszu. Te kąpieliska są bezpłatne, a więc wszyscy poznaniacy, wszystkie poznanianki mogą korzystać z tego rodzaju rekreacji za darmo. Warto pamiętać o tym, przychodząc na kąpielisko, aby zapoznać się z regulaminem tego obiektu, aby plażować bezpiecznie i plażować z kulturą, tak aby nasz pobyt nad poznańskimi jeziorami nie przeszkadzał innym, którzy również z tego rodzaju rekreacji korzystają.
1: Nie zapominajmy też o bezpieczeństwie na drogach.
8: No z reguły to jest taki wzmożony ruch. Inspektor Sławomir Piekut, zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Poznaniu. Ten ruch pojazdów jest dużo większy na drogach, stąd więcej policjantów będzie kontrolowało te przejazdy. Natomiast tutaj najważniejszym problemem czy powodem wypadków jest jednak prędkość, czyli to, że się ludzie po prostu spieszą i jadą szybciej niż wskazują na to przepisy. I to jest główna przyczyna wypadków drogowych, więc no, apeluję do wszystkich, żeby jednak starać się jechać zgodnie z przepisami, nie spieszyć się, a wtedy będzie wszystko w porządku.
1: Poznańscy uczniowie już odliczają czas do wakacji, a tymczasem wielkopolscy policjanci będą prowadzić wzmożone kontrole autobusów przewożących dzieci i młodzież na letni wypoczynek. Pozostajemy w temacie nadchodzących wakacji.
2: Czas wolny w Wielkopolsce.
1: Mamy kilka propozycji.
9: Wakacje za pasem. Zapraszamy do wybierania propozycji związanych ze Szlakiem Piastowskim. Bartosz Borowiak, prezes klastra turystycznego Szlak Piastowski. Mamy tutaj szereg różnych miejsc, które warto odwiedzić. W tym miejscach, które w tym roku będą odnowione, chociażby jakby Ostrów Lednicki oraz zapewne Gniezno oraz Poznań, czyli takie te serca szlak, które wytyczają nam główne osie szlaku i tam znajdują się oczywiście te główne zabytki związane z początkami naszego państwa. Tutaj te odległości pomiędzy poszczególnymi punktami, chociażby Gniezdem a Poznaniem, są niewielkie, więc zachęcamy do korzystania z samochodu, ale oczywiście z kolei. Tutaj praktycznie co pół godziny są pociągi, które łączą te dwie miejscowości, a po drodze możemy zatrzymać się jeszcze w Pobiedziskach i tam skorzystać z skansenu miniatur chociażby.
1: A skansen otwarty został w maju 1998 roku, w roku jubileuszu 950-lecia Pobiedzisk i jest to jeden z nielicznych tego typu obiektów w Polsce. Jeśli planujecie wycieczkę z Poznania do Gniezna, warto po drodze zatrzymać się w Pobiedziskach. Obiekty znajdujące się w skansenie to m.in. Pałac w Rogalinie, Biblioteka Raczyńskich, Katedra w Gnieźnie i Stary Rynek w Poznaniu. W stolicy Wielkopolski dzieje się i dziać się będzie. Mam kolejną propozycję.
3: Serdecznie zapraszam w czwartek, 2 lipca o godzinie 17.30 na wyjątkowy spacer z Filipem Czekałą, który jest autorem książki Poznań, historie nieznane i zapomniane. Katarzyna Kończal, wicenaczelna wydawnictwa poznańskiego. Ta książka jest taką fascynującą podróżą przez mniej znane, zapomniane miejsca Poznania. Filip pokazuje, że za tymi miejscami, obok których przechodzimy codziennie, za tymi miejscami kryją się fascynujące historie. Porusza między innymi temat okrąglaka, temat bamberki, dlaczego budziła swego czasu takie kontrowersje, skąd w ogóle się wzięła, dlaczego jest związana z Poznaniem. I wydobywa z historii Poznania takie perełki i nieodkryte fakty, o których bardzo mało wiemy, także podczas spaceru będzie można przejść się miejscami, które Filip w swojej książce opisuje i myślę, że będzie to naprawdę fascynująca przygoda i będzie można zobaczyć Poznań z zupełnie nowej strony. Także wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny. Wystarczy przyjść w czwartek, 2 lipca godzina 17.30 Fredry 8, a stamtąd ruszamy. Mam nadzieję, że pogoda dopisze, także zapraszamy.
1: Spacer po Poznaniu potrwa około półtorej godziny.
2: Zaglądamy do poznańskiego zoo.
1: Urodziły się tam chomiki europejskie.
10: Przypominam, prowadzimy wraz z Polskim Towarzystwem Ochrony Przyrody Salamandra Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu hodowlę chomików europejskich, gatunku, który jest krytycznie zagrożony wyginięciem, który znika w bardzo szybkim tempie z całej Europy, Polski oczywiście także, no i robimy co można, żeby ten trend zmienić albo chociaż powstrzymać. Remigiusz Koziński, Ogród Zoologiczny w Poznaniu. Bardzo, bardzo radosną informację mam dla Państwa, ponieważ urodziłem urodziło się około 7 miotów, być może nawet jest ich 8, a w miocie chomików europejskich zdarzają się 4, czasami nawet 5 maluchów, a więc jeżeli dobrze wszystko pójdzie, no to na pewno jest ich ponad 20, między 20 a 30. My oczywiście nie wiemy dokładnie jeszcze ile jest, ponieważ to dopiero będzie wiadomo, kiedy chomiki zostaną rozdzielone. Nikt tam za bardzo nie ma wstępu tam, czyli do miejsca, gdzie chomiki są hodowane, do Hamster Breeding Center albo chomiczówki, tak mówiąc bardziej kolokwialnie, tak przynajmniej określamy to miejsce, w którym chomiki europejskie są hodowane. Tam pracują wyłącznie osoby, które są dedykowane do tej pracy, przede wszystkim dr Urszula Eichert, która w ramach swojej pracy na Uniwersytecie Adama Mickiewicza koordynuje tą hodowlę u nas. No i opiekunka chomików Ula Sajda, która się nimi zajmuje w dzień, a czasami również i w nocy. Te osoby tylko tam wchodzą ze względu na to, żeby chomiki miały jak najwięcej spokoju i żeby no właśnie to, dlaczego tam są, a więc rozmnażanie przebiegało bez stresowo i bez żadnych dodatkowych bodźców z zewnątrz. Chomiki oczywiście z tej hodowli trafią potem na wolność. Tutaj chomiki, które rodzą się w poznańskim Nowym Zoo, trafiają do Jaworzna, na Górny Śląsk. Tam miasto Jaworzno zresztą bardzo mocno współpracuje. Rolnicy, którzy tam w okolicach Jaworzna mają swoje pola, mają swoje łąki, również w tą współpracę są włączeni. Tam chomiki są wypuszczane na wolność, ponieważ tam chomiki występują również na wolności. No i my robimy co można, same chomiki zresztą też robią co można, aby ta populacja ich była w miarę możliwości jak największa. No i cóż, bardzo się cieszymy, bardzo Państwa prosimy o otrzymanie kciuków za to, żeby chomików było jak najwięcej. Przypominam, że chomik europejski, taki bardzo nietypowy chomik, on jest, reprezentuje inny rodzaj niż te chomiki, które Państwo mają w swoich domowych terariach. Tutaj mamy nazwę łacińską Clicetus clicetus. Ten rodzaj Clicetus to jest w zasadzie jedyny rodzaj, który ma w polskim języku odpowiednik. Jako słowo chomik, pozostałe to chomiki, chomiki roborowskiego, chomiki dżungarskie, te, które Państwo mają, chomiki syryjskie, te, które Państwo mają w terariach, to są te chomiki, które w zasadzie w języku polskim można określać jako chomiczniki albo chomiczki. Natomiast chomik europejski jest jeden, jest zwierzęciem roku 2026, jest gatunkiem krytycznie zagrożonym wyginięciem, jest gatunkiem występującym na ziemiach polskich i jest gatunkiem hodowanym w Nowym Zoo w Poznaniu. No właśnie, to jest jedno z głównych zadań ogrodów zoologicznych, hodowla gatunków zagrożonych wyginięciem. Nie zawsze wręcz hodowla, która jest dostępna dla gości zoo, bo zarówno chomiki europejskie, jak i kilka innych gatunków zwierząt, które są hodowane na terenie Nowego Zoo w Poznaniu, są dla Państwa te gatunki niewidoczne. Dla Państwa, którzy odwiedzają ogród zoologiczny jako goście, my oczywiście Państwa zapraszamy, ale też prosimy o zrozumienie, że tym naszym podstawowym, głównym czy najważniejszym zadaniem, dla jakiego jesteśmy stworzeni, jest właśnie hodowla gatunków zagrożonych wyginięciem i staramy się wraz z chomikami europejskimi robić co można, jeżeli chodzi o ten, o którym teraz mowa.
1: Przypomnę, w poznańskim zoo funkcjonuje hodowla zachowawcza, której głównym celem jest odbudowa populacji i przygotowanie zwierząt do życia na wolności.
2: Radio Złote Przeboje 88.4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a zaczynamy od bardzo ważnej informacji dla kierowców. Ruszyły prace przygotowawcze do remontu nawierzchni na węźle autostradowym Poznań-Krzesinę.
12: A 22 czerwca, czyli w poniedziałek, ruszą właściwe prace remontowe.
2: To warto wiedzieć.
12: To część planu utrzymaniowego Autostrady Wielkopolskiej, która ma przede wszystkim na celu zapewnienie wysokiej jakości nawierzchni, co bezpośrednio przekłada się na bezpieczeństwo jazdy i komfort jazdy kierowców. Anna Ciamciak, rzeczniczka prasowa Autostrada Wielkopolskiej. Polska S.A. Prace będą polegały na wymianie warstwy ścieralnej nawierzchni łącznic węzła Poznań-Krzesiny oraz części dróg S11 i drogi wojewódzkiej 433, czyli fragmentów ulicy Bolesława Krzywoustego w Poznaniu, zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie węzła Poznań-Krzesiny. Prace zostały zaplanowane w taki sposób, aby zminimalizować uciążliwość dla kierowców oraz aby węzeł i przejazd przez węzeł był dostępny dla kierowców przez cały okres trwania remontu. Niemniej należy liczyć się z utrudnieniami i w niektórych wypadkach objazdami. Tam, gdzie będzie to możliwe, łącznice będą zamykane etapowo i tam, gdzie będzie to możliwe, objazdy będą poprowadzone prowadzone pozostałymi łącznicami węzła, natomiast będą przypadki, kiedy nie będzie to możliwe i wówczas objazdy będą poprowadzone w zależności od kierunku albo przez węzeł Koninko, albo przez drogi Poznania zlokalizowane w bliskim sąsiedztwie węzła Poznań-Krzesiny. Tutaj zwracamy uwagę kierowców na to, aby jeździli ostrożnie, aby nie patrzyli, nie jechali na pamięć, tylko żeby zwracali uwagę na znaki, stosowali się do znaków tymczasowej organizacji ruchu. Przypominam, że w obrębie prowadzonych prac zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę, co jest bardzo ważne i prosimy o ostrożność. Zawsze będzie można wjechać i zjechać na autostradę. W pierwszym etapie roboty drogowe będą się odbywały na łącznicach relacji Świecko-Katowice i Poznań-Świecko, a także na fragmencie wspomnianej ulicy Bolesława Krzywoustego, to znaczy odcinek przed węzłem oraz bezpośrednio za węzłem. Objazd dla pojazdów jadących ze Świecka w kierunku Katowic będzie odbywał się pozostałymi łącznicami węzła Poznań-Krzesiny. Natomiast wystąpią utrudnienia ruchu na ulicy Krzywoustego w kierunku Katowic. Po północnej stronie węzła ruch w kierunku Katowic zostanie poprowadzony jednym szybkim pasem ruchu. Po stronie południowej ruch będzie prowadzony jedną jezdnią dwukierunkowo. Prosimy zwracać uwagę na znaki. Zostanie wprowadzone oczywiście ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę.
1: Te prace były konieczne w tym miejscu?
12: Tak, te prace to jest element wieloletniego planu utrzymaniowego autostrady wielkopolskiej. Aby zapewnić wysoką jakość nawierzchni i komfort podróży, te prace należy wykonać teraz. W trakcie dobudowy trzeciego pasa zostały wykonane dodatkowe pasy włączenia i wyłączenia w obrębie węzła Krzesiny, natomiast teraz odbędzie się remont nawierzchni łącznic węzła Krzesiny. Szacujemy, że prace potrwają około 5 tygodni, natomiast należy pamiętać, że niekorzystne warunki pogodowe mogą ten czas realizacji pracy wydłużyć. Staramy się tak dostosować harmonogram robót, aby, tak jak mówiłam, zminimalizować tę uciążliwość dla kierowców. Wydaje nam się, że to jest dobry czas na przeprowadzenie tego rodzaju robót.
1: Mówiliśmy o pracach i utrudnieniach na A2. Z kolei teraz powiem o innej inwestycji, tym razem na poznańskich Garbarach.
13: W najbliższy poniedziałek, 22 czerwca, rozpocznie się remont zatoki autobusowej przy ulicy Garbary. Bartosz Jankowski, Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu. Jest to przystanek o nazwie Garbary PKM. Prace będą polegały na rozebraniu zniszczonej i nierównej nawierzchni zatoki autobusowej oraz ponownym ułożeniu jej z kostki kamiennej rzędowej. Wymienione zostaną również uszkodzone obrzeża drogowe oddzielające zatokę od jezdni. W trakcie prac obowiązywać będzie tymczasowa organizacja ruchu. Kierowcy muszą liczyć się z niewielkim zawężeniem jezdni na wysokości remontowanej zatoki. Natomiast tymczasowy przystanek autobusowy Garbary PKM zostanie przesunięty kawałek dalej, czyli bliżej wiaduktu kolejowego.
1: Prace powinny zakończyć się do połowy lipca. Ich koszt wyniesie ponad 200 tysięcy złotych. Było o inwestycjach drogowych, a teraz letnie klimaty.
2: Blisko mieszkańców.
14: Rokrocznie uruchamiamy Mgławice i Zdroje Wodne. Przemysław Ciupka, rzecznik prasowy spółki Aquanet. Te pierwsze to urządzenia, które po wciśnięciu guzika rozpylają przyjemną, chłodną mgiełkę, co w upalne dni może zwyczajnie pomóc przetrwać w mieście. Co ważne, Mgławice, jak wspomniałem, uruchamia się po naduszeniu przycisku. Mechanizm działa przez kilkadziesiąt sekund i zużywa niewiele wody. W Poznaniu jest ich kilkanaście. Ustawiamy je także w murowanej Goślinie, Koziegłowach, Puszczykowie, Luboniu czy też Mosinie. Swoje urządzenia niekiedy montują też na przykład spółdzielnie mieszkaniowe czy też inne instytucje, dlatego ile tak de facto działa ich w mieście, w powiecie, no to dość trudno zliczyć. Natomiast schłodzenie mgiełką to jedno, ale w upały przede wszystkim musimy zadbać o nawodnienie organizmu. Tu z pomocą przychodzą Zdroje Wodne, a więc urządzenia, dzięki którym w przestrzeni miejskiej możemy napić się chłodnej kranówki. W Poznaniu mamy już 10 zdrojów typu 3 w jednym, a więc takich, które pozwalają w wygodny sposób napełnić butelkę, napić się bezpośrednio z poidełka, a także wypełnić wodą miseczkę dla zwierzaka. Mamy też urządzenia montowane wcześniej, służące najczęściej tylko do napełniania butelki. One należą też do różnych instytucji, często do Zarządu Dróg Miejskich, a przez naszą spółkę są eksploatowane. Kolejna rzecz związana z wodą, o której powinniśmy pamiętać przy okazji upałów, to podlewanie ogrodów. Jeżeli to możliwe, róbmy to albo bardzo wcześnie rano, albo późnym wieczorem, lub wręcz w nocy, co jest możliwe chociażby dla posiadaczy zautomatyzowanych systemów nawadniania. Dlaczego to takie ważne? Jeżeli wszyscy ruszymy do ogródków na przykład około godziny 20-21, ciśnienie wody nieuchronnie spadnie i będzie to odczuwalne szczególnie tam, gdzie mamy niską zabudowę, osiedla domów jednorodzinnych i nie ma niestety sposobu na to, by całkowicie zapobiegać takim zjawiskom po naszej stronie, czyli po stronie dostawcy wody. Ilość wody pompowanej do systemu no nie może nagle bardzo wzrosnąć, nie możemy też w cudzysłowie zapobiegawczo utrzymywać zbyt wysokiego ciśnienia w sieci. Inna kwestia jest taka, że woda rozlewana w czasie, kiedy jeszcze praży słońce, po prostu szybko wyparuje i samo podlewanie będzie, jakby to ująć, mało wydajne.
1: W upalne dni niektórzy poznajacy szukają ochłody w miejskich fontannach. Może to mieć jednak swoje konsekwencje w postaci chorób lub mandatu. Lepiej wybrać się na kąpielisko lub letnie pływalnie, gdzie woda jest regularnie badana i oczyszczana. Teraz będziemy mówić o zielonych punktach kontrolnych. Co to takiego?
5: Zielone punkty kontrolne jest to koncepcja udostępnienia lasu dla turystów, dla biegaczy, dla osób, które lubią orientację w terenie. Anna Jaworska, Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Mamy 8 takich punktów kontrolnych w powiecie poznańskim i przyjeżdżając powinniśmy być wyposażeni w mapę, z którą chodzimy po lesie i szukamy no właśnie punktów kontrolnych, czyli takich słupków z pomarańczowym kwadratem, pomarańczowo-białym kwadratem, który ma numerek i jest wyposażony w perforator.
1: Perforator? Co to takiego? Wyjaśnijmy słuchaczom.
5: Są to takie igiełki, które odciskamy na mapie, ponieważ mapa zawiera właśnie miejsca, na których te igiełki przybijamy, czyli odciskamy tymi igiełkami, co jest potwierdzeniem tego, że jesteśmy na danym punkcie kontrolnym i dotarliśmy do danego słupka. Te mapy, którymi się posługujemy, są to mapy topograficzne, one są takie bardzo dokładne, także 1 cm na mapie to jest nasze 100 metrów. Czytamy tą mapę i chodzimy od jednego słupka do drugiego słupka. Każda mapa jest inna, to znaczy są różne trasy. Można wybrać trasę rodzinną, która najczęściej jest najkrótsza, trasę średnią, krótką, długą. To zależy od tego, ile już wiemy, czy już mamy doświadczenie w biegach na orientację, czy też w takim turystycznym poznawaniu powiatu poznańskiego i czytania mapy. Ale dla tych, którzy jeszcze tego nie umieją, a chcieliby poznać naszą zabawę tutaj z zielonymi punktami kontrolnymi, przygotowaliśmy razem ze Stowarzyszeniem Pokoloko przewodnik. Ten przewodnik leśnego poszukiwacza właśnie nas uczy, jak podejść do tejże zabawy, do zabawy z zielonymi punktami kontrolnymi, czyli jak czytać mapę, jak orientować mapę, czyli ustawić tak, żeby to, co widzimy na mapie, odpowiadało temu, co mamy w terenie. I mamy również tutaj pokazane wszystkie punkty kontrolne w powiecie poznańskim, które właśnie powiat poznański tworzy wspólnie z różnymi organizacjami pozarządowymi, jak również przykładową trasę, którą właśnie z przewodnikiem można przejść. Tam jest wszystko wytłumaczone, co znajduje się na mapie, a co widzimy w rzeczywistości w terenie.
1: Powiedzmy raz jeszcze, w jaki sposób można otrzymać taki przewodnik?
5: Taki przewodnik w wersji elektronicznej jest dostępny na stronie powiat.poznan.pl. Natomiast jesteśmy z tymi przewodnikami na różnych wydarzeniach. Wtedy można taki przewodnik otrzymać. Albo też podejść do Starostwa Powiatowego w Poznaniu, do Wydziału Gabinet Starosty i Komunikacji Społecznej i Promocji Powiatu.
1: A tak, powracając do zielonych punktów kontrolnych, to doskonała zabawa dla całej rodziny, prawda?
5: Tak, ale jest to też inna forma spaceru. Forma, która też nie tylko rozwija fizycznie, ale też intelektualnie, ponieważ uczymy czytać tejże mapy. Możemy najpierw sami się nauczyć, potem nauczyć dziecko. Być może dziecko już miało w szkole taką formę nauki na lekcji geografii i już taką mapę umie czytać. I wspólnie trzeba się tego nauczyć i potem spróbować przejść, ponieważ jest to zabawa właśnie taka indywidualna. Samodzielnie drukujemy mapę i samodzielnie jedziemy na ten punkt kontrolny. Tak jak mówiłam, mamy ich 8.
1: Właśnie tutaj widzimy tak mapę, jest serce tutaj nasze powiatu Poznań, ale też wokół właśnie te wszystkie punkty, też zaznaczone te zielone, ważne tereny.
5: Tak, w Łopuchówku, w Kamionkach, w Murowanej Goślinie, mamy też w Rakowni, w Jeziercach, w Żarnowcu, w Kobylnicy i w Luboniu. Także te 8 punktów. I w ramach tych 8 punktów potem mamy już poszczególne punkty kontrolne, czyli te słupki, bo zielony punkt kontrolny to jest jako miejsce na mapie, obszar,
3: który nazywamy zielonym punktem kontrolnym, a w ramach tego mamy te słupki, które też mówimy punkty kontrolne i chodzimy od jednego słupka do drugiego, ale ta trasa jest dowolna, to znaczy to my decydujemy o tym, jak przejść z jednego punktu do drugiego. To nie jest tak, że tu jest właśnie narysowane, to nie jest tak, że ścieżka dydaktyczna, którą podążamy, tylko to osoba, która czyta mapę, wybiera sobie sposób, jak chce do niego dojść. Czytając mapę, właśnie te nawierzchniowe formy terenu, czy to są pagórki, czy to jest ścieżka, czy po prawej stronie mamy pole, czy jest gęsty las, to wszystko trzeba odczytać, żeby dotrzeć, ponieważ te słupki nie są w takich bardzo oczywistych miejscach przy ścieżce, tylko one są właśnie umiejscowione w takich miejscach, które są też charakterystyczne. Czyli na przykład gdzieś na pagórku, właśnie gdzieś niżej, przy charakterystycznym drzewie, przy jeziorze. Trzeba umieć odszukać mapę i do tego jeszcze raz polecam przewodnik, który nas właśnie uczy tych wszystkich symboli, tak? Tych nawierzchniowych właśnie form terenu i elementów, które tworzą mapę.
1: Z pewnością to doskonała okazja, by zaplanować sobie właśnie takie wakacje, prawda? Gdy zostajemy w Poznaniu lub w powiecie poznańskim, no to będzie co robić.
3: Tak, i widzimy to wśród osób, które do nas tutaj przychodzą i przeszły te punkty kontrolne, ponieważ jeszcze o tym nie powiedziałam, że z tymi punktami kontrolnymi wiąże się też nasza zabawa. Zorientowani na powiat poznański, czyli osoby, które pojadą do danego punktu kontrolnego, znajdą 5 takich słupków, potwierdzą to tymi igiełkami, czyli perforatorem na mapie, którą wcześniej wydrukują, mogą przyjść do naszego wydziału, do wydziału Gabinet Starosty Promocji Powiatu i otrzymać upominki. Taki mamy zestaw materiałów promocyjnych, upominków, które są podziękowania w nagrodę za przejście i korzystanie z naszej zabawy, zorientowani na powiat poznański.
1: To na koniec. Przypomnijmy naszym słuchaczom, w jaki sposób można dołączyć do tej zabawy.
3: Wchodzimy na stronę powiat.poznań.pl. Szukamy gry terenowej, która właśnie się nazywa Zorientowani na powiat poznański i tam wybieramy sobie punkt kontrolny, do którego chcemy pojechać. Drukujemy jedną z map. Tak jak mówiłam, możemy wybrać mapę trudniejszą, prostszą, rodzinną, krótszą, dłuższą i jak już mamy tą mapę, no to jedziemy do punktu kontrolnego, szukamy co najmniej 5 słupków, pomarańczowych słupków właśnie z perforatorem, potwierdzamy, że na tej mapie, że byliśmy w danym miejscu i zapraszamy potem do Starostwa Powiatowego w Poznaniu, a tym, którzy potrzebują pomocy albo po raz pierwszy będą mieć do czynienia z orientacją w terenie, polecam jeszcze raz przewodnik leśnego poszukiwacza, którego wersja elektroniczna również znajduje się na stronie powiat.poznań.pl.
1: A o tym wszystkim na naszej antenie mówiła
3: Anna Jaworska, Starostwo Powiatowe w Poznaniu.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
2: Radio Złote Przeboje 88.4 FM. Tydzień w Poznaniu.